0: hotelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, ref

0: Reklama.
1: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
2: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek, a

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: SK Płock News.
5: Darek Kryszak, zapraszam teraz na kolejny magazyn reporterów Eski Płock.
4: Eska Płock.
5: W Radiu Eska Piotr Gryszpanowicz, autor książki Techniczno-prawne uwarunkowania rewitalizacji ulic Starego Miasta w Płocku. Witam cię serdecznie.
6: Witam, dzień dobry.
5: Piotrek, porozmawiajmy właśnie o tych ulicach dzisiaj trochę. Trochę ciekawostek, mam nadzieję, również dzisiaj opowiesz. O ulicach, ale trochę inaczej. Właściwie o ich nawierzchni, bo bardzo często nie zastanawiamy się, po czym chodzimy tak naprawdę, a co jest jeszcze pod spodem, pod tą warstwą, którą my chodzimy. Bo bardzo często jest coś, co było już dawno temu i tak naprawdę osoby, które nawet rewitalizują czy odnawiają jakąś ulicę, nie są świadomi tego, co się pod nią znajduje.
6: Tak, to prawda. To, co jest pod tymi nawierzchniami, dzisiaj byśmy tak popularnie powiedzieli, pod asfaltami często, bo tak większość z nas, no, którzy, może ja tak nie mówię, ale większość na pewno osób to w ten sposób właśnie określa, że gdzieś tam chodzimy po asfalcie, no to co się czasami znajduje pod nim, no to zadziwić mogłoby na pewno nie jedną osobę. I tak takie przykłady również odnajdziemy w Płocku. Szczególnie w tej najstarszej części naszego miasta. W tej części, która w okresie, kiedy innego rodzaju nawierzchnie królowały na ulicach, no 100 lat temu mniej więcej, bo tak trzeba przyjąć, kiedy to na płockich ulicach zaczęły się pojawiać nie tak zwane kociełby, które już tak był taki moment, kiedy one były no, czymś takim no, fajnym, że to nie była jakaś tylko taka ulica wydeptana, której,
5: uklepana.
6: Tylko pojawiły się takie kamienie, po których no poruszanie na pewno były lepsze niż to, co było wcześniej, natomiast no, dla osób, które chodziły, czy też później, jak zaczęły się pojawiać powoli różnego rodzaju pojazdy, no to nie było najfajniej po nich jeździć. Zresztą myślę, że wielu z nas jak gdzieś tam jeszcze odnajdzie takie gdzieś tam na głębokich, gdzieś tam wioskach. Czasami się można znaleźć takie właśnie na takie stare trakty, kamieni, mówimy na nie kociełby. Natomiast gdzieś tak na przełomie lat 20-30 zaczynają się już nawierzchnie takie obrobione, takie, które te kamienie zostają już przez naszych brukarzy, kamieniarzy ociosane w taki sposób, aby ładnie przylegały do siebie, aby te przestrzenie między nimi były jak najmniejsze, żeby one stanowiły taką fajną nawierzchnię, po której super da się
5: jechać czy chodzić.
6: Tak. I no, to już wielu płotczan słyszało o takiej nawierzchni, że kiedyś ją odnaleziono na ulicy Tumskiej. No może o kontrowersjach to dzisiaj nie ma sensu może do tych czasów wracać, ale to sporo tych kontrowersji się wzięło wówczas z tego, że no, nie było tej wiedzy, co to tak naprawdę jest. Udało mi się to kilka lat temu opisać w książce Dzieje drogownictwa w Płocku, bo szukałem po prostu materiały. Czy niedawno została rozebrana na ulicy Kościuszki, która jest w tej chwili przebudowywana, a to są tak naprawdę zdobycze techniki ówczesnych drogowców płotczan, bo ta nawierzchnia no, była takim krzykiem mody, taką może trochę inaczej powinienem ująć, odpowiedzią na drogowców, na małe finansowanie tych dróg. Nie było nas stać na jakieś górnolotne kostki. Kamienia wokół było w brud, tylko trzeba było nauczyć ludzi odpowiednio go najpierw obrobić, a później go pięknie ułożyć. I jak one zostały ułożone, chociaż też były po latach przekładane czasami, bo niestety no, tego typu nawierzchnie są podatne do jakiejś deformacji. to jak widzimy ten kamień, jak on jest ociosany, no to jest naprawdę czasami arcydzieło, bo nie wiem, czy dzisiaj wielu umiałoby tak ręcznie, ładnie ociosać ten kamień.
5: Czyli generalnie te ociosane kamienie pojawiły się na tych ulicach, które były no takie bardziej prestiżowe.
6: Tak,
5: w mieście.
6: Oczywiście, tak, to były prestiżowe. Takim najbardziej prestiżowym w Płocku miejscem była ulica Kolegialna dzisiaj, tuż przed Kamerą Pruską, czyli dzisiejszą delegaturą Urzędu Wojewódzkiego. Tutaj w okresie dwudziestolecia sporo i wcześniej sporo próbowano różnych nawierzchni. Od czasów jeszcze zaboru rosyjskiego, gdzie pojawił się asfalt, nawierzchnia asfaltowa, ale to takie były początki, ona się wykruszała, jest dużo takich informacji, no niszczyła się, tak, i trzeba było coś z tym zrobić.
5: Czyli u nas ten asfalt pojawił się później niż na zachodzie.
6: Powiem tak, ja nie wiem, czy później. Myślę, że Płock też nie był nie wiadomo jakim miastem. Bardziej tutaj ten asfalt, on nie był takim asfaltem, jak my dzisiaj na pewno na niego patrzymy, czy tych nawierzchni z betonu asfaltowego, bo to też jakby trochę mi nie wypada tak nieprecyzyjnie się wypowiadać. Natomiast bardzo podchodzono do różnych nawierzchni, szukano nowych nawierzchni, nowych rozwiązań. Sporo w Archiwum Państwowym w Płocku, do którego zachęcam naszych słuchaczy, nie chodzą, szukają, szperają, bo dużo rzeczy można tam ciekawych odnaleźć. Zachowały się chociażby reklamy różnych nawierzchni, które proponowano władzom miasta. I czasami z takich nowatorskich, na ówczesne lata, nawierzchni korzystano.
5: Na przykład, wybierano?
6: Na przykład były kostki z tak zwanego żużlobetonu, które miały być niesamowitym osiągnięciem techniki, bo piękne, foremne, różne właściwości miały mieć bardzo ciekawe, tanie. Natomiast co się okazało, że no nie były na tyle wytrzymałe. Tak, mamy trochę taki niefart w związku z tym, że za chwilkę wybucha II wojna światowa. Później mamy okres, kiedy negowane jest wszystko, co się buduje, co było osiągnięciem w dwudziestoleciu. Mnóstwo rzeczy, które należałoby w jakiś sposób podsumować, takich dokumentów nie ma albo są nieobiektywne. I tutaj musimy na to bardzo zważać, żeby no, nie mieć złego jakiegoś osądu. Ale wiemy o tych kostkach bezpośrednio, które zastąpiły te nawierzchnie asfaltowe z czasów rosyjskich, że były montowane, gdyż jeszcze przed wybuchem II wojny światowej dochodzi do wymiany tej nawierzchni. Na innym odcinku ulicy Kolegialnej pojawiają się kostki Trylinki. Pan jej wynalazca, pan Tryliński, wielokrotnie do Płocka przyjeżdżał. Co ciekawe, od każdej kostki wbudowanej u nas w naszej betoniarni wykonanej, ale od patentu na nią miał swoje pieniążki, więc on bardzo często tu się komunikował, nie tylko z Płockiem.
5: Powiedzmy, jak wyglądała ta Trylinka.
6: Jak ta Trylinka wyglądała? No, znamy chyba wszyscy Trylinkę jako taką, bo do dzisiaj tych kostek Trylinki jest dużo. Jest to taki sześciokąt, jeżeli dobrze liczę, grubości 10-15 cm. Na ulicy kiedyś Piłsudskiego, dzisiaj to jest fragment ulicy Placu Obrońców Warszawy, tutaj gdzie mamy wzdłuż prokuratury między innymi, tam do dzisiaj zachowała się jeszcze częściowo Trylinka z tamtych lat, z dwudziestolecia. Natomiast my już raczej znamy powojenną Trylinkę całkowicie betonową. Również znalazłem takie opisy, takie określenia, że ta Trylinka musiała być zmodyfikowana, bo właśnie nie mogła mieć tego, bo ta Trylinka stara miała u góry wtopione kamienie. Ona się tym odróżniała od tej Trylinki, którą my bardziej jakby kojarzymy z ulic dzisiejszego miasta. A te kamienie, które były wtopione, to był odpad z kamieni obrabianych, ciosanych, które w innych miejscach, więc nic się nie mogło zmarnować. To wszystko było ładnie poukładane, pomyślane, o wszystko jakby zadbane. Też troszeczkę myślano nad tym, jakie podbudowy powinny być, jakie warstwy powinny się znaleźć pod tymi kostkami, bo wiedziano, że to ma duże znaczenie. Nie było to tak rozwinięte jak dzisiaj, te badania nad tym, natomiast ówcześni inżynierowie już różnego rodzaju próby prowadzili, więc Płock był w ogóle, to mało kto wie i myślę, że to trzeba za każdym razem podkreślać, prekursorem w wielu przypadkach różnych rodzajów nawierzchni. Nawet i po II wojnie światowej dalej w wielu aspektach przyjeżdżano z zagranicy do nas i uczyć się, jak się pewne rzeczy robi. No to proszę. Właśnie, to bo ludzie o tym wie. Ale szczególnie właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym, gdzie no, jakby brak pieniędzy były taką sprawą potrzebę wynajdywania czegoś nowego, więc powiedziałem o Trylince, powiedziałem o tym kamieniu, ale przywożono do nas również różnego rodzaju większe, mniejsze elementy granitowe czy bazaltowe, które były wbudowywane. Ogromną uwagę przywiązywano do sposobu wbudowywania. My dzisiaj tak na dobrą sprawę, już pomijam, że dobrych drukarzy, kamieniarzy znaleźć, to jest naprawdę wyzwanie. No kostkę betonową ładnie, która pasuje, nie ma problemu, to wielu z nas, każdy z nas, to który prawda. Na co dzień nie umie, to by nie układał, to by na pewno to ułożył lepiej lub gorzej. Natomiast już kamień, który różni się między sobą, trzeba dobierać, przebierać, jest to trudne. Tak było również i kiedyś. Natomiast no, ci ludzie z racji na to, że no, dużo tego robiono, no to nabierali wprawy, były organizowane specjalne kursy w Płocku. Płock też tutaj był takim prekursorem dla naszego dużego dosyć okręgu. Mniej więcej tak 80 kilometrów wokół Płocka przyjeżdżano do Płocka uczyć się. Więc coś niesamowitego. Myślę, że tutaj o tych nawierzchniach byśmy mogli bardzo, bardzo jeszcze dużo mówić.
5: Piotrek, ty podobno też byłeś projektantem ulicy Kościuszki. Powiedzmy o tej ulicy Kościuszki, bo tam fajne rzeczy się pojawiły.
6: Tak, powiedzieliśmy o ulicy Kościuszki, że odnaleźliśmy tą kostkę starą sprzed 100 lat mniej więcej. W związku z tym, że kiedyś opisałem to w książce, spodziewaliśmy się, że tam ta kostka może być. No, gdzieś tam jeszcze dysponowaliśmy odwiertami, które potwierdzały to, natomiast no, odwierty są punktowo. Ciężko to stwierdzić, czy to będzie wszędzie. Więc troszeczkę uważaliśmy na to. Natomiast gdy nawierzchnia asfaltowa została zdjęta, ukazał nam się nowy kamień. No i jedno, jak większość ulic na Starym Mieście, no też jest powiązana z tą chlubną kartą płocką, obrony Płocka 1920 roku. I wszyscy będziemy teraz mogli dostrzec wybrane specjalnie kamienie w kolorze takim czerwonym, które będą w dwóch miejscach na tej ulicy ułożone, już częściowo zostały nawet, gdzie były barykady. I chodzi też o to, żeby no, nie zawsze wszędzie muszą być tablice i tak dalej, ale no, żeby tak idziemy, często młodzież w telefonie na dół raczej patrzy, co jest pod nogami niż w górę, żeby czytać, może się ktoś zastanowi, a czemu tutaj tak zrobią? Tu pięknie jest, nowe granitowe płyty i tak dalej. Tutaj taki pasek, no jeden właśnie. Czy drugi. I właśnie coś ciekawe, to właśnie te kamienie, które no może te konkretne nie pamiętają działań ówczesnych, ale niemalże z tego samego okresu na tej ulicy właśnie w tym miejscu były.
5: Czy jakoś to będzie opisane, żeby zaznaczyć, że to właśnie są te kamienie?
6: Z tego, co udało mi się dowiedzieć, bo ja wystąpiłem do miasta z taką propozycją. Bardzo dziękuję tutaj, korzystając z okazji, że no, w zasadzie wszystkie te podmioty, które były za to odpowiedzialne, przychyliły się pozytywnie do mojej prośby. Natomiast wiem, że przynajmniej doszły mi takie słuchy, bo bezpośrednio tego nie słyszałem. Wiceprezydent Zieliński gdzieś proponował, żeby może właśnie na poziomie gdzieś tych kamieni jakaś taka tablica, opis był, co oznaczają te wbudowane kamienie. Nie wiem, bo jakby tutaj mnie nie poinformowano. Mi te kamienie wystarczają, ale rzeczywiście ten pomysł prezydenta byłby fajny. No, dodatkowo jakoś refleksję wzbudzał.
5: Piotrek, ja mam takie wrażenie, że to nie tylko w Płocku, ale w ogóle chyba w kraju jest taka tendencja, że te asfaltowe ulice bardzo często też są zamieniane właśnie na nowy bruk.
6: No, tutaj byśmy, w zależności o jakiej części miast mówimy, tak?
5: Bo mówię o Starówkach.
6: Tak, oczywiście, to jeżeli chodzi o taką sensu stricte rewitalizację, która jest takim bardzo szerokim, pojemnym pojęciem. My bardziej, myślę, że jakbyśmy spytali na ulicy 10 na 10 osób, by powiedziała, a to chodzi o odnowienie budynków. A to przecież nie tylko o te budynki, to jest cała jeszcze spektrum. Już nie będę mówił o jakichś zachowaniach ludzi i tak dalej, tylko jakby tutaj o ulicy. A o tej ulicy jest w chodnikach, to raczej tak, a to gdzieś tam położymy jakąś kostkę granitową i będzie okej. Okay. To wcale nie o to chodzi, bo szczególnie w takim mieście jak Płock, z takimi tradycjami warto, co opisałbym też w tej książce, jakby stricte takiej technicznej, powracać do tych nawierzchni właśnie z tych pierwszych, takich pierwotnych, ale jednocześnie takich, po których da radę jeździć i one nie wpłynął na żadne inne tam ograniczenia. Trochę może niektóre elementy należałoby oczywiście zmodyfikować, ale jesteśmy na to gotowi. Wiem, że takie trendy teraz wśród konserwatorów, bo byłem niedawno na takiej konferencji, wiem, że w tym kierunku idziemy, nawet z okresu powojennego już pojawiają się na przykład w Warszawie, w jednej z dzielnic. Konserwator zażyczył sobie odtworzenie trylinki tej betonowej. To jest nie do pomyślenia, no gdzie u nas w ogóle, ale wiem, że nasza miejska też konserwator trzyma rękę na pulsie. Jesteśmy często w kontakcie, gdzieś mam okazję coś tam skonsultować, podpowiedzieć i wierzę, że te ulice będą w coraz większym stopniu nawiązywać do tych sprzed lat.
5: I myślę, że dzięki temu ta atmosfera tych starych miejsc jest po prostu zachowana.
6: Oczywiście, no weźmy pod uwagę chociażby ulicę Mostową, tak? No dzisiaj młodzież, ja pamiętam jeszcze doskonale lata 90., ale no nasza młodzież dzisiaj, no kto pamięta, że tam była kostka bazaltowa, wszystko było ładnie ułożone, to też było ogromne osiągnięcie ówczesnych drogowców, bo to zarząd miasta Płocka odpowiadał za budowę tych dojazdów do mostu, co ciekawe. No nic po nie, tak naprawdę, no takie fragmenciki gdzieś tam, ktoś kto wie, to wie, że pod tym asfaltem jest, ale tak naprawdę no wiele, wiele lat temu z różnych przyczyn też kiedyś opisywałem, to musiała być ta kostka przykryta właśnie nawierzchnią asfaltową. Może nie wracajmy w przypadku kiedyś może remontu tej ulicy do tego bruku, który gdzieś tam ma takie tendencje do wyślizgiwania. Może zastąpmy innym, ale asfalt może niekoniecznie w takiej najstarszej części, czy mamy ulicę Piekarską, a tam taka typowa kostka betonowa. Ja wiem, że to układane gdzieś tam w latach 90., gdzie ta świadomość, wiedza i tak dalej, możliwości ograniczone finansowo znowu, no były mniejsze, ale dzisiaj, gdy no, mamy większe możliwości, mamy większą wiedzę, to wydaje mi się, że warto powracać do tych korzeni.
5: Jeżeli jesteście zainteresowani nawierzchniami naszych ulic tu w Płocku, to odsyłamy do książki Piotra Gryszpanowicza. Jeżeli was zaciekawiliśmy, techniczno-prawne uwarunkowania rewitalizacji ulic Starego Miasta w Płocku. A ja ci dziękuję za wizytę w studiu.
6: Bardzo dziękuję.
5: Moim gościem był Piotr Gryszpanowicz.
4: SK Płock.
5: Dzisiaj w magazynie Radia SK Łukasz Krynicki. Witam cię, Łukaszu.
0: Witam cię, witam was.
5: Tak przewrotnie zapytam na samym początku. Kim jest Łukasz Krynicki? Jakbyś miał siebie scharakteryzować?
0: Łukasz Krynicki na pewno jest raptusem. Narwańcem, raptusem, nerwusem. Jest osobą z milionem pomysłów, o wielu pasjach, wielu zainteresowaniach. Jest to osoba, która lubi marzyć i jeśli postanowi sobie jakiś cel, no to uparcie do niego dąży.
5: Jesteś płocczaninem od urodzenia.
0: Tak, urodziłem się w Płocku.
5: Kto cię zaraził jedną z twoich pasji, o której dzisiaj też będziemy mówić? Myślę tutaj o wędrówkach po górach.
0: Jest to chyba, nie ma takiej jednej osoby, która mnie zaraziła, ponieważ ja po raz pierwszy w góry pojechałem pewnie jak wszyscy, albo z rodzicami, w moim przypadku była to wycieczka szkolna i tych gór tak naprawdę nie zakochałem się w nich, tylko je znienawidziłem, bo byłem zainteresowany czymś innym niż wyjściem na góry. Natomiast potem zacząłem jeździć sam wakacyjnie z dziewczynami, tak, i w ten sposób z grupą jakichś osób. No i wtedy zakochałem się w górach. Zacząłem co roku tak naprawdę zdobywać jakąś górę, jakiś szczyt, bo nie było mnie stać na częstsze wyjazdy.
5: Powiedziałeś, że pierwszy raz byłeś w momencie, kiedy chodziłeś jeszcze do szkoły, ale później jak doszło do tego, że zdecydowałeś się pojechać sam w te góry i pokochałeś je?
0: Ja góry tak bardzo, bardzo zaraziłem się i pokochałem je w 2017 roku, czyli stosunkowo nie tak dawno. I zaczęło się od spotkania z moim kolegą, który jeździł w Alpy, jeździł zimowo, chodził szczekany z rakami, miał pojęcie o tym i z nim się umówiłem, że pojedziemy na zimowo na Rysy. Pojechaliśmy w styczniu w 2017 roku, minus 37 było wtedy. To była taka sroga zima bardzo. Nie udało się wejść na ten szczyt, zabrakło nam może 200-300 metrów do szczytu i odpuściliśmy. Drugi raz pojechałem z innym kolegą, już całkowicie sam, można powiedzieć, że zielony, nie mając pojęcia o tym, na co się pcham, w lutym. Również taka była bardzo mocna zima. Te mrozy nie odpuszczały, no i ten szczyt zdobyliśmy.
5: Czy jakoś przygotowywałeś się do wejścia na Rysę?
0: Nie, ja z racji tej, że jestem aktywny fizycznie, trenuję codziennie, więc nie przygotowywałem się w żaden sposób.
5: Natomiast... Czyli nie miałeś obaw takich, że może coś ci się stać po drodze?
0: Wiesz co, nie zdawałem sobie z tego jeszcze sprawy. Nie byłem świadom, jakie to jest ryzyko, dopóki nie wszedłem na tą górę, tak? Schodząc z tej góry, ja byłem praktycznie tak wyczerpany, zajęło mi to 13 godzin. Brudziliśmy w śniegu po pas, po kolana, miejscami w lodzie takim, który obdrapywał piszczele do krwi. I kiedy zszedłem, wsiadłem w busa, to byłem tak zmęczony, że po prostu aż miałem mdłości, tak? Nigdy w życiu nie byłem tak zmęczony do tej pory.
5: I wtedy to właśnie spowodowało, że zacząłeś zupełnie inaczej patrzeć na góry i traktować je, no, z wielkim honorem?
0: Tak, wtedy nabrałem ogromnego szacunku, pokory do gór i stwierdziłem, że chcę to robić systematycznie, jak najczęściej się da.
5: A jak często to robisz? Chodzisz po górach?
0: Obecnie co 2 tygodnie jestem w górach.
5: Tak? Tatry
0: polskie, słowackie, tak, tak. No, jest to już taka trochę choroba i nawet, że tak powiem, moi klienci często dzwonią i mówią, a Łukasza to pewnie nie ma, jest w górach.
5: A czy jest jakaś góra, myślę o Tatrach na razie, której jeszcze nie zdobyłeś?
0: Tak, jest wiele gór, jest bardzo wiele gór, więc to Tatry to jest jeszcze nieskończony temat.
5: A która z nich była dla ciebie największym wyzwaniem, jeśli chodzi o te polskie góry i z wędrówki, na którą jesteś najbardziej zadowolony i taki rzeczywiście szczęśliwy, że udało ci się wejść i udało ci się cokolwiek zobaczyć z tej góry, bo wiadomo, pogoda różnie z tym bywa.
0: Zgadza się. Znaczy najbardziej utkwiło, oczywiście poza Rysami, tymi sławnymi w 17 roku, to najbardziej utkwiła mi grań Mięgorzowiecka. To jest 20 nad Chłopkiem, idzie się na Mięguszy i to było moje przygotowanie do wyprawy w góry moich marzeń. Dlatego też, może dlatego tak mi najbardziej utkwiło, tak? Bo to była już taka typowa wspinaczka szykująca mnie do poważnej wyprawy, do poważnej góry.
5: No właśnie. Przejdźmy do tych poważnych gór, czyli tych wyższych, dużo wyższych, a jednocześnie tych, które sprawiają niesamowitą satysfakcję. Co spowodowało, że zdecydowałeś się wejść na Mont Blanc?
0: Impuls. To było tak naprawdę po zapoznaniu się z przewodnikiem górskim i przejściu kilku gór razem z nim już na linach, tak, wspinając się, zakładając stanowiska, zapytałem, Kuba, czy ja dam radę na Mont Blanca? Kuba mówi, pewnie kondycyjnie dasz radę bez problemu, technicznie również. Mówię, no to się umawiamy. No i tak padł pomysł Mont Blanca.
5: Co było najtrudniejsze przy wejściu na tą górę?
0: Mont Blanc sam w sobie nie jest trudny, oczywiście zależny od pogody. Ja miałem piękną pogodę, piękne widoki, oczywiście było chłodno. Największy problem miałem z marznącymi palcami tak naprawdę, tak? I z niewyspaniem, z nawodnieniem się w schronisku, ponieważ kiedy dochodzimy do schroniska Gotter, słyszę od Kuby, słuchaj, musisz wypić w tym momencie 5 litrów wody. Masz na to 6 godzin. I mówię, jak ja mam to zmieścić? Ja jestem osobą mało pijącą wodę, mało się nawadniającą i to był mój taki największy ból, największy problem.
5: W którym roku zdobyłeś?
0: W 18 roku Mont Blanca zdobyłem.
5: No ale to nie jedyna góra, na którą wszedłeś. Twoje marzenia poszły dalej.
0: Tak, moje marzenia poszły dalej ku tak zwanej górze gór. Jest to Matterhorn i to była góra kolejna, o której zamarzyłem i to był taki mój uparty cel, żeby na nią wejść, żeby pokazać sobie, że dam radę, bo jest to naprawdę bardzo wyczerpująca góra i bardzo trudna technicznie.
5: Za pierwszym razem ci się udało?
0: Tak, udało mi się za pierwszym razem. Nawet przewodnik, z którym szedłem, też kilka razy próbował, nie wszedł wcześniej i ze mną wszedł za pierwszym razem, więc taki podwójny sukces, ale znam osoby, które próbowały 7 razy wejść na Matterhorn i nie udało się.
5: Jak wspominasz tę wyprawę?
0: To są bardzo mieszane uczucia, ponieważ była ogromna radość i jednocześnie ogromny smutek i nerwy. Idąc na Matterhorna, dochodząc do schroniska Horli, widzieliśmy taki przypadek, że przed nami spadło 2 Niemców. Pękły liny poręczowe i niestety przewodnik wraz z klientem spadli, więc widzieliśmy, jak ich zwożą te ciała i tak dalej.
5: To chyba niesamowite uczucie.
0: Jest to było takie uczucie, że i myśli, po co ja się tam pcham? Tym bardziej, że ludzie ze schroniska odpowiedzialni za wypuszczenie nas na Matterhorn powiedzieli, jest całkowity zakaz wyjścia na górę. Pękły tam skały, nie ma lin poręczowych, nie ma wejścia. Polecieli śmigłowcem naprawiać te stanowiska i o 2 w nocy dostaliśmy informację, słuchajcie, teoretycznie jest naprawione, ale o 8 rano śmigłowiec poleci jeszcze sprawdzić. Jak chcecie, możecie wyjść, ale na własne ryzyko. My nie jesteśmy pewni, czy to wszystko jest działające tam. No i podjęliśmy ryzyko wyjścia. Więc moment przygotowania, ubierania się w uprzęże, to był taki stres, taka obawa, że po co ja idę, czy damy radę, co się stanie, czy te liny wytrzymają, tak? No ale dochodząc do tego miejsca, w którym spadli Niemcy, dostaliśmy informację przez radio, że jest wszystko ok, możemy iść. No i zdobyliśmy ten szczyt, tak?
5: Powiedz mi, czego uczą cię te wyprawy?
0: Tego, że nigdy nie można być pewnym sukcesu. Nigdy nie można się cieszyć do końca, nawet stojąc na szczycie, bo jeszcze trzeba zejść. tego, że trzeba pracować nad formą, nad kondycją, nie tylko chodzi o siłę, ale o wytrzymałość, tak? Czyli ja swoje treningi musiałem całkowicie zmienić na treningi wydolnościowe bardziej, ponieważ w Alpach ścigamy się również z czasem. To nie są Tatry, że jesteśmy w 3 godziny na szczycie. Tam czasami potrzeba 10 godzin na wejście na szczyt, a pogoda w każdej chwili się może zmienić.
5: Co się czuje, jak już jest się prawie pod szczytem, pod samym szczytem? No niestety, musisz zrezygnować, bo pogoda jest taka, że się nie da.
0: Wiesz co, ja wiele razy miałem taką sytuację, choćby na Glossgrockerze, i to nie przez pogodę, tylko przez moje problemy zdrowotne, z racji tej, że ja mam cukrzycę, więc spadł mi bardzo nisko cukier i jeszcze dopadła mi choroba wysokościowa, więc ja zostałem przed szczytem, a dwójka moich partnerów poszła, więc tak naprawdę się oni zeszli, to ja siedziałem, płakałem, byłem załamany. Ja po prostu nie chciałem z tej góry wracać, chciałem iść na ten szczyt, ale nie miałem siły.
5: Jak objawia się ta choroba wysokościowa, opowiedz trochę o niej, bo to jest coś, co no dopada wiele osób na dużych wysokościach.
0: Tak, znaczy objawy choroby wysokościowej mogą pojawić się już powyżej 2000 metrów, czyli nie musi być bardzo wysoko. Uczucie jest, można powiedzieć, jakby pijanego człowieka. Oprócz tego jest straszny ból głowy, jakby ktoś wielkim młotem nam w głowę uderzał z tyłu. Nudności, no zawroty to już mówię, więc człowiek czuje się całkowicie bezsilny, tak? Zatacza się.
5: Czy to jest coś, myślę o tych wędrówkach, co uzależnia, ciebie uzależniło?
0: Tak, mnie to uzależniło, mi te wędrówki, wyprawy dają lekcje pokory, lekcje wytrzymałości i również wielu przemyśleń, tak? Ja w górach staram się odcinać głowę, ale całkowicie się nie da, bo to jest cały czas walka ze sobą i ja znalazłem przynajmniej taki sposób, żeby rzeczywiście nie patrzeć na ten szczyt, tylko odmierzać sobie kroki. 30 kroków, 15 sekund przerwy. 30 kroków i to jest tak, robię dwa kroki, mówię, Boże, po co ja tu idę? Nie, odpuszczam. Dobra, jeszcze dwa. I z tych 30 robi się 35 na przykład. Więc to jest taka no, walka ze własnymi słabościami.
5: Łukasz, czy lubisz odkrywać nowe miejsca, wchodzić na nowe szczyty? Czy też są takie, do których wracasz, bo nie tylko dlatego, że nie wszedłeś wcześniej na ten szczyt, tylko dlatego, żeby po prostu sprawić sobie

0: Na pewno z Matterhorna. To jest taki szczyt, to był szczyt moich marzeń i teraz walczę również ze sobą i z górą, na którą dwa razy mi się nie udało wejść przez słabość. Tak naprawdę chyba głowa mi odmówiła raz posłuszeństwa, a drugi raz wyczerpanie fizyczne.
1: To znaczy?
0: To jest Obergaberhorn. To jest góra też powyżej 4400 metrów. Również w Szwajcarii. Podobne wspinaczkowo do Matterhorna.
1: I bardzo to jest twoje największe marzenie teraz, jeżeli chodzi o górę?
0: Nie. To jest góra, z którą walczę, bo jej nie zdobyłem dwa razy i jestem uparty, żeby ją zdobyć. Natomiast moje marzenie są Himalaje. Chciałbym zobaczyć te największe góry i już oczywiście nie marzę o Everestie, tak? Natomiast są tam góry, które chciałbym zdobyć, tak?
1: Ale twoją pasją są nie tylko góry. Ty jesteś człowiekiem, który interesuje się różnymi rzeczami i wydawałoby się bardzo odległymi.
0: Zgadza się. Uwielbiam, interesuję się sportem, kulturystyką, uwielbiam motoryzację, tym się również zajmuję. Jeżdżę na motocyklu, więc ja jestem takim duchem, niespokojnym duchem. Ja nie umiem usiedzieć na miejscu.
1: I powiedz, jak realizujesz, skoro jeździsz też w góry właściwie raz na dwa tygodnie, jak realizujesz te inne pasje swoje?
0: No mam z tym wielki problem, bo tak jak z siłownią, tu oczywiście chodzę codziennie na siłownię po pracy i to jakoś mi się udało pogodzić, tak z górami mam i motocyklem mam wielki dylemat. Bo albo jadę w góry, albo idę na motocykl. I jak wrócę z gór, to mi zostaje weekend, kiedy ten czas chcę spędzić z córką, więc na ten motocykl znowu nie bardzo mam kiedy wyjść. Mówię, pojechać w góry motocyklem, z racji to, że jest super sport, no nie będę miał siły wejść na te góry. I to jest ciągła walka, chociaż na chwilę, chociaż 5 minut się przejechać. I tak próbuję to wszystko łatać, godzić ze sobą.
1: Czy rodzina nie jest trochę zazdrosna o ten czas?
0: Na początku były duże konflikty rzeczywiście o wyjazdy w góry i o ten czas, że mnie nie ma w domu. W tym momencie już się pogodziła rodzina z tym, tak? Już nie rozmawiamy na ten temat, po prostu informuję, jadę w góry, wracam w niedzielę i no jest wszystko dobrze.
1: Co ci dają góry? Co ci dają takie wyprawy w góry?
0: Spokój, siłę, motywację do działania, naładowanie baterii.
1: Twoje marzenia niezwiązane z górami?
0: To chyba zawodowe, tak? Z racji tego, że prowadzę swoją działalność, chciałbym, żeby to była firma, która rzeczywiście będzie świetnie prosperowała i będzie znana przynajmniej tutaj w Płocku bardzo mocno.
1: I już jesteś z niej zadowolony?
0: Jestem bardzo, jesteśmy znani, jesteśmy no, nawet ponad Płock znani mocno, ale mi jest ciągle mało i chciałbym jeszcze więcej.
1: Łukasz, podobno jesteś pracoholikiem, to prawda?
0: Tak, uwielbiam pracować, uwielbiam coś robić i osiągać sukcesy, tak, jestem pracoholikiem.
1: Czy to nieraz nie przeszkadza w życiu?
0: Bardzo przeszkadza, ponieważ nie daje nigdy spokoju ducha, nie daje nigdy odpocząć, bo nawet jeśli usiądziesz w domu, to myślisz o tej pracy, co zrobić, żeby uzyskać tego klienta, żeby zrobić to. I tak samo jest z pasjami i również jestem osobą bardzo pedantyczną, więc czy to zrobiłem dobrze, a może to trzeba jeszcze poprawić i tak nie przeszkadza to.
1: Ja myślę, że dzisiaj nie wyczerpiemy całego tematu, bo jesteś osobą o wielu twarzach. Dzisiaj czego ci życzyć?
0: Sukcesów zawodowych, sukcesów w górach i chyba zdrowia, tak? Bo to jest najważniejsze. Jeśli nie ma zdrowia, to nie osiągniemy sukcesów.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
2: SK Płock.
1: Adrian Fabrykiewicz, wiceprezes zarządu Polskiej Federacji Parkour i Freerun jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Adrianie.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Dariuszu.
1: A skoro Adrian, to będziemy rozmawiać o mistrzostwach Polski Parkour Games, które odbyły się w Płocku. Jak oceniasz tę imprezę? Ja patrzyłem tak na pogodę i się modliłem, mówię, no będzie padać, czy nie będzie padać?
3: Dziękuję ci bardzo za twoje modlitwy. My również się modliliśmy, no i cudem jest to, że w wielu miejscach w Płocku padało i gdyby u nas padało, no to murki by były śliskie i byłoby niebezpiecznie. Natomiast delikatnie pokropiło momentami, więc można było trenować. Jak barierki były śliskie, no to mieliśmy wsparcie wolontariuszy, którzy mieli ręczniki i wycierali te barierki, więc zachowywaliśmy wszelkie względy bezpieczeństwa. No i cieszymy się, że pogoda dopisała i to kolejny rok z rzędu tak się dzieje, że chmury deszczowe są nad nami, albo może nie nad nami, ale blisko nas, ale nas omijają. Więc bardzo się cieszymy. Jeśli chodzi o samą imprezę, no to uważam, że to była najlepiej zorganizowana, najlepiej przeprowadzona edycja spośród wszystkich, które się odbyły w Płocku. Bardzo się cieszę, że udało się stworzyć klimat, który był no, cudowny. I mi się wydaje, że to nie jest opinia właśnie moja, z uwagi na to, że usłyszałem bardzo dużo pozytywnych opinii co do tegorocznej edycji. Kilka rzeczy bym pozmieniał jeszcze, ale mam nadzieję, że biorąc pod uwagę doświadczenie

0: Z poprzedniej edycji będziemy wyciągać wnioski i następne edycje będą przeprowadzone, organizowane jeszcze lepiej.
1: To była czwarta edycja, więc już macie jakieś doświadczenie, ale chyba zawsze jest tak, że mimo, że to już jest któraś z edycji, to warto coś poprawić.
0: Tak, jak najbardziej. Po każdej edycji siadamy sobie i zastanawiamy się nad tym, co można by było poprawić, co można by było zmienić. Też posiłkujemy się zdaniem innych członków federacji. Bierzemy sobie wszystkie te uwagi do serca. Czasem ciężko jest niektóre rzeczy przyjąć, ale mimo to rozważamy każdy głos. Może nie krytyki, ale takiego wsparcia mówiącego o tym, że można by było zrobić coś inaczej, aby uczestnicy byli bardziej zadowoleni, aby było, nie wiem, więcej spokoju, aby ta impreza wyglądała jeszcze lepiej niż w poprzednich edycjach.
1: No myślę, że będziecie mieli lepsze warunki do organizacji kolejnego wydarzenia. To chyba też da wam większe pole do popisu.
0: Tak, z uwagi na to, że 18 lipca będzie otwarcie Toru Ninja, a przy Torze Ninja będzie Street Workout Park, który można traktować jako flow park, ze względu na to, że właśnie parkour jest taką fajną formą aktywności fizycznej, gdzie wybór miejsca, odnalezienie miejsca, znalezienie elementów, które mogą nam służyć do treningów, są uzależnione od naszej wyobraźni i kreatywności, więc ten Street Workout Park uważam, że w kolejnych edycjach również będzie wykorzystany. On będzie znajdował się naprzeciwko flow parku, więc nie będziemy jakoś mocno podzieleni, bo też chcemy, żebyśmy byli jak najmocniej zintegrowani, bo integracja środowiska to jeden z naszych głównych celów organizacji Mistrzostw Polski Parkour, co nam się udaje z roku na rok, z każdego roku tak naprawdę. No, dla mnie wzruszające jest to, gdy widzę, że zawodnicy jednych klubów z jednego miasta kibicują, wspierają i podpowiadają, jak pokonać daną przeszkodę zawodnikowi z innego miasta. To właśnie jest moim zdaniem idea i to powinno być istotą sportu, takie podejście, a nie jakaś zacięta rywalizacja, która jest nastawiona na wrogość, presję i poczucie, że koniecznie muszę wygrać za wszelką cenę. A tak przygotowujemy też naszych podopiecznych, aby radzili sobie z tym, że nie są pierwsi. I widzimy sukces w tym, że przyszli, wzięli udział, bawili się, spróbowali i widzę po podejściu i po reakcjach emocjonalnych moich podopiecznych, że naprawdę to działa, że oni są zadowoleni, że byli na tych zawodach, nie zajęli wprawdzie pierwszego, drugiego czy trzeciego miejsca, nie zdobyli nagród, ale cieszyli się samą obecnością, tym, że mogli kogoś poznać, że mogli poczuć ten klimat imprezy, że mogli spróbować swoich sił, nabyć doświadczenia, dobrze się bawić i te wszystkie elementy były najistotniejsze.
1: No i właśnie, i te dzieciaki bawiły się w sobotę, w niedzielę no walczyli jednak troszkę dorośli, ale mieli o co walczyć, prawda?
0: Tak, tak, tak, bo to też według badań od 13 roku życia powinna się pojawiać taka rywalizacja, to nie pamiętam, kogo badania to potwierdzają, ale to jeden z profesorów, polskich profesorów przeprowadzał badania i mówił o tym, że od 13 roku życia powinna być taka rywalizacja konkretna, a wcześniej no to stawiamy na zabawę i akcentujemy, że to przede wszystkim zabawa. Choć u nas i nawet ta młodzież młodsza, starsza i dorośli potrafią się wspierać i wzajemnie się cieszyć, jak ktoś wykona, no, to przykład z drugiego dnia, gdzie startowali dorośli i były skoki, które naprawdę otwierały oczy bardzo szeroko i nie było takiej sytuacji, że ktoś był niezadowolony, bo dana osoba wykonała skok, który sprawił, że dana osoba była niżej w klasyfikacji, tylko właśnie no, wzajemnie się wspierali, wszyscy zawodnicy, więc jakby ta atmosfera nadal pozostała, że nie dotyczy tylko dzieci, ale dotyczy też dorosłych, ale nie da się ukryć, że widać, że no, dorosłym bardziej zależy, tylko też w taki zdrowy sposób.
1: No, ale dorosłym sposób zależało, bo cały czas mieli chyba też z tyłu głowy, że jest to przepustka do mistrzostw.
0: Tak, tak, tak, tak. Że osoby, które stanęły na podium drugiego dnia, będą mogły startować w Mistrzostwach Świata w Brnie, które odbywają się w Brnie, więc im bardzo zależało, żeby by pojechać tam. Zastanawiam się, może też to będzie chyba w jakiś weekend organizowany, więc też zastanawiam się, czy się nie wybrać i sobie nie obserwować. Niestety ja nie brałem udziału w zawodach, bo we własnych zawodach trochę źle bym się czuł, gdybym wziął udział. To by było po prostu moim zdaniem trochę nieobiektywne i trochę trochę zastanawiające, więc ale jako osoba obserwująca, widz, kibic, to bardzo chętnie się przyjadę na te mistrzostwa. No i tak jak wspomniałem wcześniej, no, osoby, które stanęły na podium, otrzymały awans na te mistrzostwa świata.
1: No to powiedzmy, jak właśnie wypadły poszczególne kluby, jak wypadli indywidualni uczestnicy, powiedzmy, jakie miasta wygrały, kto stanął na podium?
0: No tu trzeba przyznać, raczej, bo tu mam przed sobą wyniki i jeśli chodzi o klub, który zdobył najwięcej medali, no to jest po raz kolejny rok rzędu, ale chętnie przyznaję, że naprawdę zawodnicy z tego klubu, no, mają świetne umiejętności, ale też bardzo fajną mentalność i bardzo fajne relacje tworzą między sobą i także potrafią być wspierający wobec innych zawodników z innych klubów. No i chciałbym bardzo mocno pogratulować klubowi sportowemu Movement Gdańsk. Zdobyli 5 złotych medali, 3 srebrne medale i 3 brązowe medale. Drugie miejsce pod względem zdobytych medali to Sky Free Run Poznań. 2 złote medale, 2 srebrne i 2 brązowe. To też jest, no, niesamowity wynik. No i nasz klub zdobył 3 miejsce pod względem zdobytych medali. 2 złote medale zostały w Płocku. Chciałbym się pochwalić. Kornel Borowski w kategorii wiekowej 8-9 lat zdobył złoty medal. No niesamowite to było, po prostu tak się cieszyłem. A druga osoba to jest Alicja Romanowska, dziewczynka, która w kategorii 10-11 lat zdobyła złoty medal. Na początku Alicji mi było ciężko przekonać. Stwierdziła, że sobie nie poradzi. Natomiast ja byłem przekonany o tym, że świetnie sobie poradzi. No i Alicjo, masz tu dowód, którego nie możesz zakwestionować. Zakwestionować może to zbyt trudne słowo dla 11-latki, ale dobra.
1: Ale myślę, że nie tylko 11-latkowie nas słuchają. Adrianie, no dobrze, mówisz tutaj o dzieciakach z Płocka, a czy dorośli też zaprezentowali się dobrze, jeżeli chodzi o Płocczan, czy też nie mamy takich zawodników u nas?
0: Niestety nie mamy, natomiast wierzę, że już niedługo będziemy mieć, z uwagi na to, że moi podopieczni dorastają i widzę, że wiek tak 13-14 lat to często jest taki wiek, gdzie dzieciaczki, czyli młodzież już, starsze dzieciaki rezygnują z zajęć, z uwagi na może nadmiar obowiązków szkolnych, ciężko mi powiedzieć, tak głębiej się nad tym nie zastanawiałem. Szkoda mi czasem po prostu tylko takiego poczucia utraty takiej relacji, jak miałem dotychczas, że kogoś widziałem każdego dnia, czy tam co drugi dzień na zajęciach, a teraz ta osoba nie przychodzi, więc bardziej o tym myślałem. Natomiast no, jest kilku podopiecznych, którzy już kończą 15-16 lat i ja wierzę, że już w przyszłym roku albo za 2 lata najpóźniej będziemy mieć zawodników w tej starszej kategorii wiekowej, którzy będą startowali drugiego dnia.
1: Rozmawialiśmy przed mistrzostwami i zastanawialiśmy się też wtedy, co może stanowić największe wyzwanie dla zawodników. Nie mogłeś wtedy powiedzieć, bo nie mogliśmy określić, jak będzie wyglądał tor, ale teraz już chyba wszystko jest jasne. Co stanowiło największy problem?
0: Patrząc na wyzwania pierwszego dnia, to cieszę się, że mimo iż zadania były trudne i kreatywne, to dzieci i młodzież radzili sobie bardzo, bardzo dobrze, więc ciężko powiedzieć, co było najtrudniejsze. Staraliśmy się ułożyć tor tak, żeby każdy mógł przejść, a nawet jakby nie był w stanie przejść, to byśmy po prostu wspierali taką osobę, gdzieś tam, nie wiem, podnieśli, podciągnęli, coś tam, więc każdy pokonał tor, bo chcieliśmy, żeby miał takie właśnie poczucie sukcesu, bo tor przeszkód u nas na zawodach zaczyna się tak, że wciskamy bazer, czas się włącza i na mecie też dzieci wciskają bazer i czas się stopuje, więc ułożyliśmy tak tor, żeby każdy, nawet wolniej, ale mógł pokonać ten tor, żeby miał poczucie sukcesu.
1: No to jeżeli
0: sukcesu.
1: Chodzi o dzieci, a dorośli?
0: Dorośli, no było jedno wyzwanie bardzo trudne, to był swing, trzeba było się rozbujać na drążku i skoczyć na rurkę, ale która była ustawiona pod kątem 90 stopni względem tej rurki, na której uczestnicy się robili swinga, czyli się bujali. To był bardzo trudny skok, no i nikt nie był w stanie pokonać tego challenge'u. Natomiast chciałbym jeszcze napomknąć odnośnie tego, że drugiego dnia miał miejsce skok, który myślę, że będzie krążył po internecie w tysiącach, jak nie milionach odsłon. Był to skok z dużej wysokości, z rusztowania na rurkę, która znajdowała się około 3,5 metra w odległości od tego rusztowania i znajdowała się poniżej rurki, na której stał zawodnik i skoczył na ręce na tą rurkę. To było bardzo trudne z uwagi na chwyt i to, że istniało ryzyko tego, że te ręce może po prostu wyrwać, bo to jest taka siła. Natomiast zawodnik był tak dobrze przygotowany motorycznie, miał tak dużą siłę, że sobie poradził z tym skokiem. skokiem i ten skok po prostu ratownicy medyczni mówili, że mieli już wybrany numer telefonu na 112, ale na szczęście nie było potrzeby. Ale to też pokazuje, bo ten chłopak się zastanawiał kilka razy, czy zrezygnować, czy nie. No i podjął decyzję, że jego umiejętności mu pozwalają na to, żeby wykonać ten skok.
1: Skąd był ten zawodnik?
0: Zapomniałem, przepraszam, ale wszystkie informacje umieścimy w internecie. Będzie można właśnie poczytać o nim. Mi to gdzieś umknęło.
1: Takie spektakularne skoki i nie tylko. No to był jeden z punktów programu, prawda? Bo można było zapisać się właśnie do takiej specyficznej jakby kategorii.
0: Tak, tak, tak. Tak jak wcześniej mówiłem, była kategoria speed, tor na czas, jak najszybciej trzeba wykonać czas, skill, czyli wyzwania techniczne, trudne wyzwania techniczne, no i kategoria style, gdzie trzeba było jakoś tak porwać publikę, można tak w cudzysłowie, swoim występem. Dlatego ten skok, o którym mówiłem wcześniej, bardzo mocno ta kategoria style wiąże się z saltami, ale niekoniecznie. Właśnie takie skoki też są doceniane i zawodnik, który wykonał ten skok, zajął wprawdzie drugie miejsce. No, to była bardzo, bardzo, bardzo, był bardzo wysoki poziom w tej kategorii, raczej jak w każdej kategorii.
1: Jakie akrobacje jeszcze wykonywali zawodnicy?
0: No, ja jestem zawsze pod wrażeniem, jak widzę podwójne salto do tyłu z drążka, to poruszona jest każda komórka i tkanka mojego ciała, jak to widzę. Jest to niezwykłe. Jeszcze zawsze podziwiam salta, bo ja trenując salta przy okazji trenowania parkour, nie robiłem nigdy, robiłem salto, ale w jednej osi, do tyłu po prostu. A jak robią salto do tyłu, plus jeszcze o 360 stopni się przy tym obracają, no to jest dla mnie po prostu niepojęte, jaką to trzeba mieć koordynację, jak ten błędnik pracuje. Były też salta, nie wiem, że na małej wysokości dotykali zawodnicy murka i odbijając się od tego murka, szybko robili salto do tyłu. A to, co też wzbudza ogromny podziw, to stojąc na murku, na flow parku, tam jest wysokość, jeśli się nie mylę, około 2,5 czy 2,6 metra. Zawodnicy robili salto do tyłu i lądowali na tym murku. Albo przeskakiwali na tej wysokości wysokiej, 2,5 metra, z jednego murka na drugi murek saltem. To jest po prostu dla mnie nieprawdopodobne, że sam przeskok mógłby być ciężki i wiem, że no, ludzie się boją, bo to jest wysokość i tak dalej, a tu ja sobie nawet tego nie wyobrażam, że robią salto i potrafią jeszcze wylądować precyzyjnie na drugiej przeszkodzie, na drugim murku. Ja jestem
1: Adrian, powiedz mi, a jakie były najlepsze czasy?
0: Najlepsze czasy to mogę powiedzieć o pierwszym dniu. Jeśli się nie mylę, to w kategorii 12-13, a nie 14-15 był czas 13 sekund około. Setnych nie jestem w stanie podać. No to był imponujący czas, ale też bardzo się cieszę, bo nasz zawodnik Kornel Borowski, najmłodszy, bo raczej w tej najmłodszej kategorii wiekowej, miał czas około 16 sekund, więc nie było takiej dużej rozbieżności, mimo tego, że jest duża rozbieżność wiekowa między jedną a drugą kategorią wiekową, a Kornel Borowski uzyskał czas 13 sekund. Natomiast drugiego dnia bodajże, wydaje mi się, że to było około 15-16 sekund, tylko tor był trochę inaczej wyglądał. Był trudniejszy, zdecydowanie trudniejszy. Był wymagający, wymagał dużego skupienia. Nie powiem, że był ryzykowny, dlatego że wierzę, że jak zawodnicy, my jako osoby trenujące parkour, jeśli się czegoś podejmujemy, to wiemy, że to ufamy sobie, że poradzimy sobie z danym challenge'em, z danym wyzwaniem, z danym torem przeszkód. I tak też było na zawodach. Obyło się bez kontuzji.
1: Czwarta edycja w takim razie należy już do historii. Parkour Games w Płocku, Mistrzostwa Polski. Piąta edycja przed nami w przyszłym roku. Mam nadzieję, że będzie równie dobra i jeżeli chodzi o ilość zawodników, przewyższy tegoroczną, ponieważ w tym roku mieliśmy 200.
0: Tak, tak, około 200 zawodników. To bardzo cieszy, bo z roku na rok jest coraz więcej zawodników. I mamy nadzieję, wierzymy i ja będę robił wszystko, żeby Mistrzostwa Polski Parkour pozostały w Płocku, ale też zachęcamy, bo chcielibyśmy naprawdę rozwijać nasze mistrzostwa, żeby wyglądały jak najlepiej, więc jeśli ktoś chciałby przystąpić do współpracy z nami, to zapraszamy.
1: Dziękuję bardzo. Moim gościem był Adrian Fabrykiewicz, wiceprezes zarządu Polskiej Federacji Parkour i Free Run, a owa federacja była organizatorem Parkour Games w Płocku. Dziękuję bardzo.
2: SK Płock.
1: Małgorzata Smolińska, organizatorka biegu górskie-tumskie, jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Małgosiu.
3: Dzień dobry.
1: No, było trochę niebezpiecznie. Zaczęło padać. No i właśnie, co by było, gdyby lało cały czas? Bieg by się odbył?
2: No oczywiście, żeby się odbył. Nie byłoby innej opcji, po prostu byłaby taka pogoda. Nie mamy możliwości przewidzieć, jaka to będzie pogoda, więc w poprzednich edycjach były wielkie upały. Tym razem tutaj gdzieś tam były te przelotne opady, a nawet takie 15-20 minut przed biegiem to była ulewa wręcz. I szczerze mówiąc, troszkę się przeraziłam. Gdzieś tam pocieszałam tych ludzi, którzy się schowali pod namiot biura zawodów, czy namiot tutaj firmy, która nam robiła pomiar czasu, więc te ponad 100 osób trzeba było gdzieś tam się chowało. Nie chcieli się już rozgrzewać, tylko się chować przed tym deszczem, bo naprawdę lunęło, bo to nie kropiło, to nie padało, to po prostu lało. No ale lało tak naprawdę, można powiedzieć, przez, nie wiem, może 10-15 minut maksymalnie, więc tuż przed biegiem, od czasu do czasu gdzieś tam jakaś kropelka jeszcze spadła, ale przestało padać, więc ów wielkie. Zastanawiałam się, jak może być na trasie, no bo jednak nie jest to ani po asfalcie, ani gdzieś tam utwardzony teren, tylko jednak po tym wzgórzu, tak? Więc trawa nasiąkła. Osoby dobiegające do mety mówiły, że nie, wcale nie było ślisko, troszkę gdzieś tam buty mieli mokre, pytali się mnie, czy się w ogóle pierze buty biegowe i co mają z tym zrobić.
1: Jak no to właśnie, takie pierze się?
2: Ogólnie nie. Producent mówi, że nie wolno brać takich butów biegowych. No ale gdzieś tam troszeczkę fajnie by było je przeszorować, gdzie teraz, no tak, wiesz, moda jest na białe obuwie biegowe, bądź tam jakieś jasne kolory.
1: No albo po prostu trzeba będzie kupić nowe.
2: Albo. No, ogólnie to no, wyszło mimo wszystko super, bo osoby dobiegające do mety powiedziały, że serio, pierwszy raz była chyba wręcz idealna pogoda do biegania.
1: No właśnie, bo nie było upału, prawda?
2: Tak, nie było upału. W zeszłym roku, 2 lata temu, był ogromny upał. Naprawdę było mega ciężko i nie wiem, czy to właśnie nie jest ciężej. Znaczy, jestem pewna, że to jest po prostu ten upał, żar, który się leje z nieba i jest zdecydowanie większą przeszkodą niż taki deszczyk, gdzieś tam słońce za chmurami.
1: Który szybko wyparowuje,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak jest. Było dosyć sucho, więc to po prostu to, że tam lało przez te 15 minut, to wsiąkło wszystko w ziemię i bardzo przyjemnie się biegło.
1: Czyli generalnie, Małgosiu, ta kolejna edycja biegu górskie-tumskie, która już się odbyła, to chyba kolejny sukces. Pozytywny odbiór przez biegaczy i pozytywny odbiór chyba przez organizatorów.
2: Bardzo, bardzo. Szczególnie przez biegaczy. Jak czytam teraz te wszystkie posty biegaczy, których gdzieś tam obserwuję, to są same pozytywne opinie, że gdzieś tam piszą oczywiście o tym, że to nie jest takie zwykłe 5 kilometrów, ale jest to właśnie poprzez to jest to taki niezwykły bieg u nas w Płocku, więc było mocno, paliły uda i jak to zazwyczaj bywa w trakcie biegu, człowiek sobie mówi, o nie, nigdy więcej się na to nie zabierze, a później raptem dobiega do mety i w ogóle wow, jak było super, udało mi się przebiec. No bo nie jest to takie zwykłe bieganie po płaskim, gdzie biegniesz, starasz się jak najszybciej, oczywiście tutaj też, no ale jest to taki cały czas to samo, można powiedzieć, a tutaj cały czas się zmienia, góra, dół, góra, dół, góra, dół. No i chyba dlatego
1: ciekawa
2: to wyszło
1: trasa,
2: takie super.
1: Właśnie, ciekawe tak. Również widoki, jeżeli w ogóle ktoś jest w stanie te widoki docenić w trakcie biegu, ale myślę, że tak, bo niektórzy rzeczywiście mają podzielność uwagi, zwłaszcza ci, którzy przyjechali do nas no, z troszkę dalszego rejonu, nie tylko
2: tak,
1: z Płocka,
2: tak,
1: prawda? Chyba
2: dokładnie.
1: Były takie osoby.
2: Tak, oczywiście i były osoby tutaj z Iławy i z Warszawy, Kutno, więc wszystkie gdzieś tam.
1: Czyli generalnie bieg okazuje się, że stał się popularny nie tylko w Płocku.
2: Dokładnie, dokładnie, że to nie jest taki typowo lokalny bieg, ale gdzieś tam troszeczkę szerzej.
1: Powiedz, czy były takie osoby, które przyjechały na ten bieg po raz pierwszy?
2: Tak, było sporo takich osób, natomiast więcej było osób, które są nawet od pierwszej edycji z nami, więc to jest fajne, że po prostu ludzie też wracają. Było sporo osób, które startowały po raz pierwszy i z tego, co wiem, mówiły, że nie po raz ostatni, że tutaj na 100% się przygotują w następnym roku, jeśli taki bieg oczywiście będzie. No a planujemy, no nie ukrywam, że planujemy go
1: Powiedz
2: zrobić.
1: Mi, kto zwyciężył w takim razie? Czy możemy podać chociażby z jakich miast to były osoby, jeżeli już nie nazwiska?
2: Tak, było to akurat małżeństwo, z którymi się często widuję na różnych biegach, z Iławy. Pozdrawiam tutaj Agnieszkę i Adriana. No, są po prostu the best, no, można powiedzieć. W tamtym roku też wygrali, w tym roku też.
1: Wspólnie biegli na metę, bo mówisz, wygrali.
2: nie wspólnie akurat, ale no Adrian był tutaj pierwszy wśród mężczyzn, a Agnieszka była wśród kobiet pierwsza. No cóż, no zadowoleni, powiedzieli, że bardzo lubią tutaj wracać, że to jest totalnie coś innego niż to, co zazwyczaj można spotkać gdzieś tam w Polsce, więc miło się tego słucha.
1: Premiowaliście też osoby z Płocka, prawda?
2: Tak. Najlepszą podszczankę i najlepszego podszczanina. Ogólnie byli bardzo zaskoczeni, jak odczytywałam ich imiona i nazwiska, ale no, bardzo zadowoleni z tego, że jednak udało im się stanąć na podium. Gdzieś każdy, myślę, że marzy o tym, żeby być osobą taką wyróżnioną. Dodatkowo też wyróżnialiśmy osoby w kategoriach wiekowych i tutaj trzy kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn i tutaj zwycięzców tylko tych kategorii wiekowych dekorowaliśmy, więc też to taki plus dodatkowy.
1: A powiedz, jak reagowały dzieciaki na te swoje biegi, no i na tą pogodę, która też no chyba była zaskoczeniem dla dzieciaków, ale dzieciaki chyba lubią wyzwania.
2: Dokładnie, ja to myślę, że dzieciakom to w ogóle nic nie przeszkadzało. Nic, totalnie. To, że padał deszcz, one się po prostu cieszyły, że pada deszcz. Więc tutaj było naprawdę super, świetnie się to wszystko rozegrało i muszę przyznać, że planując następną edycję, mam nadzieję w 2027 roku, zwiększę natomiast tutaj limit wśród dzieci, bo i było ich bardzo dużo też przyszło takich osób niezapisanych, które myślały, że może gdzieś tam w biurze zawodów będą mogły się dodatkowo zapisać. Niestety nie miałam takich miejsc, a jednak choć miałam więcej medali, no to mówiłam, że okej, możecie wystartować, no ale nie mam pakietu startowego dla was, nie mam numerku, a tym dzieciom o ten numerek chodziło,
1: no tak,
2: że tu na klacie
1: na
2: mają tak
1: później, prawda?
2: Przyczepić ten numerek i biec z takim numerkiem. Więc myślę, że po prostu za rok zrobię więcej miejsc dla tych dzieci. No i zaobserwowałam, że grupa dzieci 11-15 lat chcieliby troszeczkę porywalizować. Więc myślę, że tutaj zrobimy jednak tą rywalizację w tej kategorii wiekowej, no bo jednak te jeszcze 4, 6 czy 7, 10 to jest totalna zabawa, więc mam nadzieję, że te 11-15, jeśli zrobimy tutaj wyzwanie w postaci wyłonienia najlepszego czy też najlepszej biegaczki, no to będzie też oczywiście więcej chętnych.
1: Oprócz biegów od 2 lat również można pochodzić z kijkami.
2: Tak, tak. W tym roku w ogóle zapełniła się cała lista jeszcze przed zamknięciem zapisów, więc bardzo mnie to ucieszyło, ponieważ 2 lata temu te 10 pakietów startowych jednak mi jeszcze na ten Nordic Walking zostało, a tutaj się wypełniła cała lista, więc też fajniej się patrzyło, jak na starcie stało po prostu więcej tych osób. I oni mieli za zadanie zrobić tą jedno kółeczko, które miało 2,5 kilometra. Tutaj nie było rywalizacji, tu po prostu w formie zabawy, takiego dodatkowego treningu, wyzwania, no bo to też inna trasa, niżeli zazwyczaj oni gdzieś tam sobie trenują.
1: Powiedz, jak podobały się nagrody, jak podobały się medale, bo one co roku są inne i co roku są ekologiczne, a w tym roku wymyśliłaś w ogóle coś innego.
2: Tak, dokładnie. Jeśli chodzi o Nordic Walking, to zostałam tutaj przy tych medalach drewnianych, natomiast pozostałe osoby, czyli z biegu głównego, a także z biegu dzieci, otrzymały medale, które są wyprodukowane z 2 butelek plastikowych. Jeden medal. Także no, tutaj w ekologię dalej idziemy, szukam gdzieś tam takich fajnych, innowacyjnych rzeczy. Ten medal też był taki wyjątkowy. Szczerze mówiąc, jak do mnie przyszły, to byłam bardziej nimi zachwycona, niż dostałam projekt, no bo on jest tak jakby w formie takiej 3D, nie totalnie płaski, tylko w formie 3D, więc super, super wyglądał. Nadal statuetki były drewniane, no piękne te statuetki. Ojej, jestem nimi zachwycona.
1: Wszystkim się podobały.
2: Tak, i wszystkim się podobały i mówili, że to są takie wyjątkowe, że to są inne, niżeli dostają nas zazwyczaj takie statuetki plastikowe, czy też typowe pucharki. A tutaj mamy typowe drewno i jeszcze każda ta statuetka jest inna, wyjątkowa, bo robi to ręcznie mój znajomy, który w tym roku też mi to wszystko przygotował.
1: 5 kilometrów, ten bieg górskie Tumskie, góra dół, tak jak cały czas tutaj mówimy, wspominamy. Czy myśleliście o tym, że być może warto zwiększyć ten dystans albo zmniejszyć? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o odbiór osób, które biorą udział w tym biegu? Czy planujecie nadal pozostać przy tych 5 kilometrach i uważacie, że to jest dystans, który rzeczywiście powinien cały czas być sztywny, czy też nie?
2: Nie mówię, że to jest sztywne takie, że to będzie w przyszłości sztywne takie 5 kilometrów. Na chwilę obecną uważam, że jest to idealne 5 kilometrów, jeśli chodzi o teren. Ponieważ no mniej więcej to tak wychodzi, tak jakby człowiek, nie wiem, przebiegł prawie że 8, można powiedzieć, bo jednak daje to w kość. Takie cały czas góra dół, bo tam raczej nie ma chwili takiej, żeby biec po prostu po płaskim. Więc jest to bardzo wymagające 5 kilometrów i na razie przy tym zostajemy.
1: A jeżeli chodzi o dzieci, powiedziałaś tutaj, że planujesz być może zmiany, jeśli chodzi o ilość dzieciaków i być może właśnie tę rywalizację też w tych starszej grupie. A jeżeli chodzi o dystanse?
2: Jeśli chodzi o dystanse, to tak też myślałam, ale to jest w takiej formie na razie bardzo roboczej, że może właśnie jak włączymy rywalizację, no to jeszcze dorzucimy tam jedno kółko dla tych dzieci rywalizujących w wieku 11-15 lat. Ale to tak jak mówię, jest to na razie forma robocza, gdzieś tam mam w głowie tysiące myśli, co mogłabym jeszcze zrobić. Natomiast jeśli chodzi o takie bieganie for fun, no to myślę, że to jest idealna odległość dla tych dzieci. One wbiegały bardzo zmęczone, no bo one też mają oczywiście podbieg i zbieg. Jest jeden podbieg i zbieg, więc dystans jest około 200-metrowy dla tych najmłodszych dzieci. I tu widziałam, że tutaj było idealnie, chociaż... Wiesz, ja myślę, jak ja bym jeszcze dołożyła tam jedno kółko, to one i tak by tam pobiegły to kółko i jeszcze z taką wielką radością. Najlepsze jest to, że jak oglądam te zdjęcia dzieci, to tak sobie myślę, wow, w ogóle te wszystkie dzieci to są takie mega uśmiechnięte. Porównując, jak ja oglądam zdjęcia swoje z biegu, gdzie jestem, wiesz, wypruta, zmęczona i w ogóle miny mam przeokropne. Tak tutaj jest po prostu jedna wielka radość na tych twarzach
1: jak
2: dzieci.
1: Jak twoja pociecha też jedna wielka radość?
2: Tak, oczywiście. Oj, on już nie mógł się doczekać, już był z samego rana ze mną, jeszcze pomógł mi posprzątać wszystko, odwieźć sprzęty, które wypożyczałam, więc oj, wielka pomoc, jeszcze pobiegał, jeszcze z kolegami się spotkał, więc no rewelacja.
1: Bieg górskie Tumskie tegoroczny za nami, przed nami w takim razie bieg w 2027 roku, prawdopodobnie znowu pod koniec maja. I w takim razie powiedz mi, czy już warto teraz zacząć się przygotowywać do tego biegu?
2: Zdecydowanie, zdecydowanie. Jak najbardziej weźcie to pod uwagę, gdzieś tam wpiszcie, na razie jeszcze pod znakiem zapytania. Być może będzie to data 29 maja 2027. Tak właśnie wczoraj zerknęłam, jak to by wypadało w następnym roku, więc pewnie ta data będzie już oficjalnie też ogłoszona na naszym Facebooku, ale myślę, że jeśli macie plan po prostu pobiec w tym biegu za rok, to jak najbardziej weźcie to pod uwagę w swoich takich planach treningowych.
1: Trzeba szlifować w takim razie kondycję, no bo tak jak sama powiedziałaś, to jednak daje w kość.
2: Tak, dokładnie tak.
1: Moim gościem była Małgosia Smolińska, organizator biegu Górskie Tumskie. Dziękuję, no to widzimy się za rok.
2: Tak jest, dziękuję bardzo.
3: SK Płock News.
1: Darek Kryszak. Zapraszam teraz na magazyn Eski Płock.
3: Eska Płock.
1: W magazynie Radia Eska witam Katarzynę Kobuszewską, ikonopistkę. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu.
1: Kasiu, jak to się stało, że pracownia ikonograficzna zaczęła funkcjonować w Płocku?
4: Trudno to tak w jednym zdaniu nawet ująć, bo nawet nie było to moim jakimś specjalnym marzeniem. Pracownia zaczęła funkcjonować tak naprawdę w wakacje po Nocy Muzeów, która odbyła się wcześniej w maju w Muzeum Diecezjalnym w Płocku i tam na zaproszenie ówczesnego księdza dyrektora, księdza Jarosława Kamińskiego i księdza Cegłowskiego właśnie miałam pokaz warsztatu ikonopisarskiego w muzeum i okazało się, że parę osób, które tam podchodziły, patrzyły, pytały się, chciałoby robić to samo, więc wyklarował się pomysł warsztatów i w związku z tym no, trzeba było podziałać tak bardziej formalnie, typu założyć firmę i tak dalej. No a potem nieoczekiwanie przyszła propozycja wynajęcia takiego malutkiego mieszkanka na ulicy Tumskiej w starej kamienicy. No i to była nasza pierwsza taka bardzo, bardzo skromna pracownia.
1: Przez te 10 lat przewinęło się chyba sporo osób. Masz gdzieś to zapisane? Ile osób przychodziło do ciebie tu w Płocku na zajęcia ikonopisarstwa?
4: Nie policzyłam tego nigdy, ale można by to było odtworzyć, bo na swoim blogu prowadzę takie archiwum i tam po zdjęciach można by pewnie te osoby policzyć.
1: A tak mniej więcej?
4: No w samym Płocku to będzie około, myślę, 50 osób. Mhm. Tak circa.
1: Przez 10 lat?
4: Przez 10 lat, tak.
1: To niewiele wydawałoby
4: no,
1: się, prawda?
4: W samym Płocku niewiele, tak. O wiele więcej mam takich osób stałych i ciągle przybywających do tych grup poza Płockiem.
1: Ale czy te osoby, o których mówisz, przychodzą kilkakrotnie do ciebie i chcą pogłębiać swój warsztat?
4: Tak, jest taka duży procent, może około 80% osób chciałoby coś więcej po tych pierwszych warsztatach, na których uczą się dopiero tej techniki, bo to jest trudna technika malarska. I wtedy no, albo korzystają z kolejnych warsztatów, albo robimy coś ambitniejszego w sensie przedstawienia, bądź są też warsztaty pozłotnicze. No i w ten sposób rozwijamy się wszyscy.
1: Powiedzmy o tych początkach. Powiedziałeś, że to trudna sztuka. Od czego trzeba zacząć, żeby rzeczywiście dobrze pisać ikony i być z tego zadowolonym samemu, ale również, żeby podziwiali to inni?
4: No tutaj to są dwie rzeczy, myślę, ważne. Tak zacznę od ręki, bo ręka no, musi się przećwiczyć, zdobyć to doświadczenie, tę techniczną taką, techniczne możliwości. No i jeszcze głowa, która musi pewne zasady zrozumieć. Trzeba zauważyć proporcje, trzeba wyprowadzić dobrze linię, rysunek opanować. Myślę sobie tak, jak patrzę z perspektywy już takiego czasu, że dobrze mi się pracuje z osobami, które są na przykład pierwszy raz i w ogóle mówią, pędzelek trzymałem w 8 klasie ostatni raz, ale takie osoby dobrze pracują, które coś manualnie działają. Panie często haftują, dziergają, robią na szydełku, także to są osoby, które manualnie potencjalnie będą dobrze pracować przy ikonie. Mhm. Paradoksalnie czasami jest troszkę większy problem z osobami, które są po akademiach sztuk pięknych, mają wyższe wykształcenie plastyczne, bo im troszkę muszę tak zrewolucjonizować w głowie.
1: Na czym ta rewolucja
4: wiedzę
1: polega?
4: No chociażby na tym, że przy ikonie pracuje się troszkę inaczej, czyli od najciemniejszych kolorów się wychodzi, takich najciemniejszych plam, do coraz jaśniejszych. A to jest coś odwrotnego zupełnie niż nas uczą w szkołach plastycznych, gdzie najpierw delikatnie rysunek, jakaś tam jasna podmalówka i coraz głębiej, coraz ciemniej.
1: Kasiu, jak powstaje ikona?
4: No, to jest proces długi. Najpierw zaczyna się od podobrazia, które też akurat my wykonujemy, ale można też samemu pokusić się. Zrobienie u dobrego stolarza deski to też w tych czasach już naszych jest dosyć skomplikowane. No i na taką deskę trafia płótno przeklejone klejem króliczym i na tymże kleju też mieszanka różnych kret, w tym bolońska, szampańska. I to jest taka baza do tego, żeby ten grunt, który się przyczepi do deski, był chłonny. I na to dopiero idą te wszystkie warstwy malarskie. No wcześniej oczywiście tak zwana przygotowalnia, czyli przeprucha rysunku.
1: To znaczy przeprucha?
4: Przeprucha, tak po naszemu można powiedzieć, przekalkowanie wzoru, który ma się znaleźć na ikonie. Potem wzmacniamy ten rysunek, grawerując specjalnym rylcem, aby ten ryt prowadził nas do samego końca, żebyśmy wiedzieli, gdzie są jakie granice danych powierzchni. No i potem już warstwy malarskie. No i tu się już sprawa komplikuje, bo żadnych kalek już nie ma. Trzeba już liczyć właśnie na swój odbiór właśnie proporcji, kolorystyki i tak dalej.
1: Farby to też nie takie zwykłe farby z reguły, chociaż podobno można malować na przykład farbami akrylowymi ikony, bo niektórzy to robią, ale tak naprawdę powinno się malować zupełnie innymi, prawda? Jakimi?
4: No tak najbardziej kanonicznie, według wszystkich reguł, to jest przypisana technika tempery jajowej. Czyli właściwie te same pigmenty, które użyte są w farbach olejnych, akrylowych czy nawet akwarelowych, ale tu łączy się je za pomocą żółtka jaja i wina białego.
1: Czyli to jest farba sproszkowana, łączymy to z poiwem i wtedy dopiero zaczynamy malować.
4: Tak jest.
1: Ale co też jest ciekawe i ważne chyba, to to, że musimy mieć niesamowitą cierpliwość, bo warstw tej farby nakładamy wiele, prawda?
4: Tak, chociaż ja twierdzę, że ikona nas uczy tej cierpliwości i pokory również, bo przy samej pracy no, nie da się położyć więcej niż na przykład ten grunt wchłonie. I tutaj jest taki czasami problem, że ktoś chce przyspieszyć swoją pracę, no ale za chwilę okazuje się, że zrobił błąd i trzeba zwyczajnie poczekać, odczekać, aż coś wyschnie, żeby móc iść dalej.
1: Sporo godzin poświęcić trzeba, żeby taka ikona powstała, prawda?
4: Tak, no na warsztatach skracamy te godziny o produkcję deski, bo każdy uczestnik dostaje już gotowe podobrazie profesjonalne i sama taka praca już przy tym przedstawieniu, które będzie, to jest tak około 40 godzin najmniej.
1: Ale to jest początek tak naprawdę. No, powstanie ikona, ale myślę, że później chyba trzeba rzeczywiście ten warsztat doskonalić. Stąd ci ludzie wracają do ciebie.
4: Tak, myślę, że to też jest taka swoista arteterapia. Jest tyle tej wiedzy, tyle tych właśnie takich myczków technicznych, nad którymi trzeba się skupić, że dzięki temu nasza głowa trochę odpoczywa od tych naszych codziennych, szarych problemów i rzeczywiście można się tak troszkę zresetować przy tym.
1: Prowadzisz warsztaty. Czy idąc na takie warsztaty, trzeba coś ze sobą zabrać? Czy osoby, które uczestniczą w nich, wszystko dostają? Jak to wygląda?
4: Na warsztatach generalnie dostaje każdy uczestnik wszystko, co jest potrzebne. Natomiast jeśli potrzeba donieść jakiejś dodatkowej paletki, czy kupić sobie taki pędzel, który bardziej może w ręku będzie leżał, no to ja oczywiście pozwalam, nie ma problemu.
1: Prowadzisz również warsztaty w innych miastach. Gdzie jest największe zainteresowanie? W jakiej części naszego kraju pisaniem ikon?
4: Tradycyjnie mogłoby się wydawać, że Podlasie i południe Polski to są takie rejony ikoną stojące. Tamtych pracowni czy artystów parających się tą sztuką jest bardzo dużo. Natomiast trudno mi powiedzieć, bo ja jeżdżę, właściwie zaczynałam od Słupska, czyli północ. Teraz najczęściej jeżdżę do Wrocławia. Śląsk jeszcze bardzo, koło Rybnika w Przegędzy jest też bardzo silna grupa ikonopisów.
1: Czyli zainteresowanie praktycznie jest w całej Polsce.
4: Tak, tak.
1: Z czego to wynika?
4: Ja myślę, że z oryginalności tego, co można wykonać. Śmiejemy się czasami na warsztatach, że warsztaty mają jeden minus, bo po warsztatach wśród znajomych, rodziny tworzy się lista już oczekujących na ikonę od danego uczestnika, więc ten uczestnik stara się, żeby po warsztatach pracować dalej. A z czego wynika? No myślę, że ludzie szukają też takiej odskoczni, czegoś, co pozwoli im gdzieś tam odfrunąć troszkę w inne rejony swojej duszy, może czasami. Więc to są bardzo zróżnicowane, myślę, aspekty.
1: Malarstwo chyba ostatnimi czasy, zwłaszcza przez tą pandemię, stało się niezwykle popularne, bo wiele materiałów można kupić bez problemu w sklepach w tej chwili i zacząć tę przygodę z malarstwem samemu.
4: Oczywiście.
1: Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o ikonopisanie, chyba jest trudniej, prawda? Zaczynać samemu.
4: Jest zdecydowanie trudniej. Ja mogę powiedzieć po sobie, dopóki nie poznałam swojego pierwszego nauczyciela, który pokazał mi to bliżej, to troszkę tak dziecko we mgle. Niby coś się wie, ale nie wie się jak to zrobić i tak dalej.
1: Czyli warto jednak na takie warsztaty się udać i warto tę wiedzę pozyskać od osoby profesjonalnej, prawda?
4: To przynajmniej taki fundament, tak, tej wiedzy podstawowej, a potem można już działać nawet samemu.
1: No to zapraszamy. A moim gościem była Katarzyna Kopuszewska, ikonopistka, która prowadzi pracownię ikonograficzną w Płocku już od przeszło 10 lat. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję serdecznie.
3: SK Płock.
1: W Radiu SK dzisiaj Agnieszka Kaniewska-Płocieniak z Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Witam cię, Agnieszko, w studiu.
5: Witam ciebie, witam państwa bardzo serdecznie.
1: Przenieśmy się dzisiaj na ulicę Kolegialną, chociażby wirtualnie, aby pojawić się w galerii Temersonów.
5: Mieści się przy ulicy Kolegialnej, zgadza się, z częścią, taką autonomiczną częścią, to dość paradoksalnie brzmi, autonomiczna część czegoś, ale faktycznie tak jest. Jest taką odrębną częścią Galerii Płoczan.
1: No właśnie, to jest oddzielne pomieszczenie. Dlaczego tak to zostało pomyślane?
5: Dlatego, że Temersonowie zajmują bardzo ważne miejsce wśród tychże Płoczan. To jedni z tych artystów, którzy zaistnieli nie tylko w Polsce, ale również na świecie, choć w ograniczonym zakresie od razu trzeba powiedzieć, bo mimo tego, że do dzisiaj uznawani są za niezwykle wybitnych te ich pomysły w filmie, w literaturze, to są pomysły do dzisiaj świeże. Mimo, że tak długi czas już minął i wiele różnych tendencji, nowości zaistniało w sztuce, to jednak cały czas widać ich niesamowity potencjał. I to są jedni właśnie z niewielu artystów płockich, którzy zaistnieli na arenie międzynarodowej. To są artyści, szczególnie Stefan, dwujęzyczni, dlatego, że on pisał w języku polskim i angielskim. I dlatego też postanowiliśmy poświęcić im oddzielną część ekspozycji. Także dlatego, żeby ich troszeczkę dowartościować. Dlatego, że nawet wśród Płoczan mam wrażenie, że nie są znani.
1: Stefan i Franciszka byli artystami awangardowymi, ale jedynie Stefan urodził się w Płocku. Natomiast jego żona urodziła się w Warszawie,
5: tak,
1: prawda?
5: Tak, natomiast rodzina Franciszki od strony matki była związana z Płockiem, nawet mieszkała w Płocku. Oni mieszkali naprzeciwko siebie, te dwie rodziny.
1: A.
5: To się okazało później. Nawet podobno jako dzieci widzieli się ze sobą, do czego rodzina doszła później. Więc to jest ciekawa bardzo historia, taka koincydencja, powiedziałabym, która nie wiadomo, czy jest przypadkiem, czy była przypadkiem, czy nie. Tak czasami bywa. Więc też poniekąd Franciszka rodzinnie z Płockiem jakoś tam była związana. Natomiast faktycznie Stefan w Płocku się urodził w 1910 roku. Mieszkał na ulicy Grodzkiej. W tej chwili w tej kamienicy wmurowana jest tablica poświęcona jego twórczości i jemu. I tutaj spędził lata dziecięce i młodzieńcze. Chodził między innymi do Gimnazjum Polskiego, czyli dzisiejszej Jagiellonki. I na tej edukacji zakończył tak naprawdę ten związek taki fizyczny z Płockiem, dlatego że po skończeniu gimnazjum wyjechał do Warszawy na studia, tam studiował fizykę, architekturę, poszukiwał swojej właśnie drogi twórczej i tam spotkał Franciszkę, Ona była studentką Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie, wtedy dzisiaj to Akademia Sztuk Pięknych. Tam się spotkali, tam zakochali się w sobie i tak jak wszyscy mówią, odtąd już byli zawsze razem w życiu i w twórczości. Mówi się o nich jako o jednym organizmie twórczym. Nawet w przypadku konkretnych dzieł trudno odróżnić ich wkład włożony w określoną pracę. To była taka symbioza, można rzec, co bardzo dobrze jest widoczne, zwłaszcza w filmach, dlatego, że oni te filmy tak naprawdę współtworzyli razem. Sama wystawa jest bardzo interesująca. Powiedziałam, że to jest autonomiczna część i to się widzi w swojej samej aranżacji wystawy, dlatego, że wejścia są bardzo specjalne. Są dwa wejścia na tę wystawę. Jedno wejście prowadzi przez szafę, co też odsyła nas gdzieś tam nawet do takich baśni jak Opowieści z Narni, wejście przez szafę, wejście do innego świata, więc faktycznie jest to wejście do innego świata zupełnie.
1: No i tę szafę też znajdziemy w jednym z filmów.
5: Tak, i to jest film, który Państwu polecam, dlatego że wśród filmów, tych przedwojennych filmów, które zrobili, to jest jeden z niewielu filmów, który ocalał i który można obejrzeć nawet na YouTubie. On nie jest długi, trwa chyba 8 minut. Jest do dzisiaj bardzo zabawny i do dzisiaj aktualny, dlatego że ten przekaz dzieł Temersonów jest to przekaz uniwersalny.
1: Ale co ciekawe, ten film możemy również obejrzeć w muzeum.
5: Oczywiście w muzeum nie tylko ten, ale fragmenty wszystkich filmów Temersonów. Powiedziałam, że w większości są to filmy zaginione, ale też zrekonstruowane. Te zaginione były rekonstruowane, natomiast co interesujące, bardzo taki ważny film w twórczości Temersonów, film, który oni sami uznawali za swoje najlepsze dzieło, Europa, został odnaleziony 4 lata temu w jednym z archiwów niemieckich przez Instytut Pileckiego.
1: I w Płocku mieliśmy okazję
5: obejrzeć ten film. Nie wiem, czy widziałeś.
1: Widziałem.
5: Jak wrażenia, bo ja byłam po prostu niesamowite. Do dzisiaj po prostu, mimo tego ogromnego postępu w technologii, technice filmowej i wszelkiej innej, to on cały czas się broni, tak, cały czas jest aktualny pod względem formy, środków użytych, ale oczywiście treści, dlatego że te ich filmy są rodzajem takich kolaży, metaforycznych, które można różnie odczytywać. Więc naprawdę to odnalezienie filmu potwierdziło jakby genialność tych artystów. Więc na wystawę możemy wejść właśnie przez tęże szafę, ale też możemy wejść drugim wejściem, które prowadzi nas na wprost specjalnej fotografii. To jest fotografia pary, czyli Franciszki i Stefana. I to jest fotografia specjalna, dlatego że złożona ona jest z kilku fotografii, które nałożone zostały na siebie. Tak zwana fotografia lentikularna albo optyczna. Pamiętamy może z dawnych czasów takie pocztówki, które się mieniły w zależności od kąta patrzenia. Różnie ten obraz się układał i to jest tego rodzaju obraz, co jest nie bez znaczenia dla twórczości Temersonów, dlatego że bardzo istotnym elementem przewijającym się w ich twórczości była zmienność rzeczywistości, ruch. W ogóle ten ruch jakby konstytuował też twórczość artystów awangardowych w ogóle XX wieku, bo zwróćmy uwagę, że wiek XX przynosi nam w ogóle zmianę w świadomości postrzegania świata, rzeczywistości, poprzez Einsteina chociażby, prawda? To jest teoria względności, 1905 rok, potem ogólna teoria względności, pojęcie czasoprzestrzeni. To daje nam zupełnie inny pogląd na tym, czym jest świat, że to, co widzimy, to jest tylko pewna powłoka, pewna powierzchnia, co zresztą odkryli impresjoniści, którzy składali swoje obrazy z małych plamek, które mieniły się w oczach i dawały wrażenie migotliwości rzeczywistości, prawda? To już był impresjonizm. Więc ten ruch, jak powiedziałam, konstytuuje i twórczość chociażby kubistów, ale też oczywiście twórczość Temersonów w tym względzie, chociażby jeśli mówimy o film, że Temersonowie próbują uruchamiać nieruchome obrazy. Pamiętajmy, że to jest epoka narodzin filmu i to uruchamianie obrazów też jest jakby takim leitmotywem przewijającym się w twórczości artystów zajmujących się właśnie tego rodzaju sztuką. Więc to są te dwa wejścia i potem mamy dwa silne takie akcenty. Ja dodam tylko, że tę wystawę można w różny sposób zwiedzać. Możecie Państwo ją zwiedzać też samodzielnie, dlatego że są teksty na ścianach, jest bardzo dużo takich opisowych elementów, na przykład całe kalendarium, które układa twórczość Temersonów chronologicznie, tę bogatą twórczość można sobie poukładać według czasu i miejsca. Ale te dwa mocne akcenty to są z jednej strony bardzo osobista rzecz, czyli obrączki Franciszki i Stefana. Jedna z obrączek jest przecięta, ponieważ Franciszka cierpiała na reumatyzm i miała tę obrączkę przeciętą. Natomiast druga mocna rzecz to jest jeden z dwóch obrazów Franciszki. Obraz Konfiguracja z lat 60. Bardzo mocny, taki malowany w gęstej materii farby. Jakby wydłubywane, wyżłabiane patykiem kontury w tej gęstej materii, którą można jakby trochę odnieść do materii życia. I faktycznie ta materia życia, to przebijanie się człowieka przez ten świat, który jest pełen właśnie przypadkowych zdarzeń, pełen nieuporządkowanych zdarzeń, pełen właśnie dynamicznych zdarzeń, który nie pozwala nam poczuć się do końca bezpiecznie, jest takim też motywem przewodnim i twórczości Franciszki, i po części też w literaturze twórczości Stefana. No i dalej mamy do czynienia właśnie z informacjami i z całą filmografią w ogóle Temersonów, bo ta twórczość ich przedwojenna to jest twórczość, która oscyluje wokół filmu. To jest najbardziej ważny, najważniejszy jakby taki dział twórczości ich. I oni są naprawdę bardzo istotnymi twórcami, współtwórcami polskiego filmu artystycznego. W 1930 roku robią pierwszy film Apteka i to jest film eksperymentalny, do którego używają stołu trikowego. Ta konstrukcja stołu trikowego też pokazana została na ekspozycji. To jest taki rodzaj prostopadłościennej konstrukcji, w której mamy półki na różnych poziomach, półki przezroczyste, szklane, na tych półkach kładli kalkę techniczną, a na kalce technicznej kładli różne przedmioty i ruszali źródłami światła. I ten ruch światła wywołał pozorny ruch przedmiotów. To bardzo dobrze widać na jednym z kadrów, które mamy na ekspozycji do filmu Apteka. Wtedy widać faktycznie, że ten ruch nie jest rzeczywisty, tylko te światła się poruszają i dają wrażenie właśnie takich metaforycznych, też takich przenośnych efektów świetlnych. Potem w 1931-1932 roku mamy ten film Europa, a potem w 1933 mamy Drobiazg melodyjny, w 1935 mamy Zwarcie i w 1937 mamy Przygodę człowieka poczciwego. Co roku praktycznie oni robili film, co w tamtych warunkach było dosyć trudne i mało tego, te filmy nie spotykały się z dobrym przyjęciem, dlatego że to były filmy artystyczne, więc wszystkie były rodzajem takich poematów wizualnych, stworzonych z różnych obrazów właśnie, gdzie światło, cień, światło odgrywały bardzo ważną rolę. Apteka była wytupana, pierwszy film, natomiast później zdobyła nagrody na festiwalu w Paryżu. Późniejszy już Drobiazg melodyjny, który był rodzajem pierwszej reklamy komercyjnej, bo to była reklama firmy galanteryjnej pani Golińskiej. I późniejszy, czyli Zwarcie, który z kolei był reklamą społeczną, bo ten film był robiony na zamówienie Instytutu Spraw Społecznych. Było to ostrzeżenie przed elektrycznością po prostu, to Zwarcie. Ale jednocześnie, będąc reklamą społeczną, był filmem znów jakby odsyłającym nas do szerszych znaczeń. Tam jeden z kadrów, taki najbardziej znany kadr, w takim najbardziej znanym kadrze mamy kobietę, czarną postać, figurę kobiety, w sylwetce której widać ten piorun elektryczności. Przeszywa ją piorun elektryczności. I można to pojąć dosłownie jako właśnie porażenie prądem, ale można pojąć również to przenośnie jako taki dramat trochę człowieka, jakaś scena dramatyczna, dramat egzystencji. Więc to były tego rodzaju zabiegi. Do tego jeszcze dużo środków najróżniejszych eksperymentów formalnych, typu właśnie kolaże, fotokolaże, fotomontaże, kadry pozytywowe, kadry negatywowe, elementy animowane. To wszystko oni sklejali ze sobą i robili z tego swego rodzaju właśnie taką konstrukcję mozaikową, która znów odsyłała nas bardziej do tych znaczeń metaforycznych, prawda? I dlatego też te filmy, myślę, pozostałe też, gdybyśmy odnaleźli, nie straciły na znaczeniu, dlatego że one mają właśnie taki uniwersalny i wieloznaczny przekaz.
1: Ten ostatni stał się zresztą inspiracją dla Polańskiego.
5: Tak, on jest najbardziej narracyjny. On ma jakąś tam treść, jakiś ciąg zdarzeń, chociaż to też jest dość absurdalna treść. Tam pojawia się takie sformułowanie: nie będzie dziury w niebie, jeśli pójdziesz tyłem. I to też bardzo istotne słowa dla twórczości Temersonów. Oni sami mówili o sobie, że są ludźmi, którzy chodzą tyłem, ale do przodu, czyli tworzą wbrew, ale jednak eksperymentują i cały czas spróbują stworzyć coś nowego. I faktycznie, znaczy ja tylko nie będę Państwu opisywać całego filmu, tylko powiem, w jaki sposób film się zaczyna, a może to zachęci też Państwa do obejrzenia. Otóż pewien urzędnik słyszy przypadkowo w słuchawce właśnie tę sentencję. Nie będzie dziury w niebie, jeśli pójdziesz tyłem. To jest sentencja nieskierowana do niego, słyszy ją przypadkowo i zaczyna chodzić tyłem. I w całym filmie widzimy właśnie tą postać główną, która chodzi tyłem. Zdarzają się różne rzeczy. W końcowej scenie właśnie jest to przejście przez szafę. Gdzie to przejście przez szafę zaprowadzi jego i bohaterów tego filmu, to Państwo zobaczycie, kiedy obejrzycie. To jest właśnie jedyny w zasadzie taki film narracyjny i faktycznie, ponieważ ten film był wyświetlany jako film instruktażowy w Szkole Filmowej w Łodzi, a wtedy uczniem tej szkoły filmowej był Roman Polański. On dzięki temu stał się, zobaczył ten film i on się stał inspiracją właśnie dla filmu Romana Polańskiego. Więc to jest twórczość przedwojenna i jeszcze o jednym wątku tej twórczości przedwojennej warto wspomnieć, a mianowicie o książeczkach dla dzieci. Proszę zwrócić uwagę, jaki rozdźwięk dziedzin, prawda? Tych dziedzin twórczości będziemy mieli jeszcze wiele. Książeczki dla dzieci, które Stefan pisze, a Franciszka ilustruje, to była też specjalna rzecz, w tamtym czasie zupełnie nowa, dlatego że warstwa ilustracyjna i warstwa typograficzna stanowiła w książce integralną całość z tekstem. Ona też była treścią, ona też miała wkład w treść. Oni później tego rodzaju książki, które były swoimi takimi dziełami sztuki, nazwali bestsellerami, ale to już w czasach powojennych, kiedy założyli wydawnictwo, które prowadzili przez 31 lat w Anglii, w Londynie, to wydawnictwo miało nazwę Gabberwock House Press, a nazwa odwoływała się do smoka Jabberwockiego z drugiej części w Alicji w Krainie Czarów, dlatego że drugą część Alicji w Krainie Czarów Franciszka ilustrowała. Ale o tym może za chwilę, jeśli zdążymy. Natomiast wracając do tych książek, to były takie książeczki, mówiono o niej, że to jest literatura popularno-naukowa dla dzieci. Tam były bardzo konkretne rady, w jaki sposób sobie radzić z trudnymi problemami technicznymi, na przykład pan Tom buduje dom, więc cały instruktaż dotyczący, jak działa wodociąg w domu, w jaki sposób właśnie ten dom zbudować dla dziecka małego. Do tych książeczek, co było też w tamtym czasie fenomenem całkowitym, te książki były czasem sprzedawane z klockami dla dzieci. Dzisiaj te zabiegi są dla nas niczym nowym, natomiast wtedy faktycznie to były takie chwyty marketingowe nawet, można powiedzieć, które były całkowitą nowością.
1: A tak przy okazji, pan Tom buduje dom.
5: Dzisiaj

0: Które się przewija, bo tenże Pędrek Wyrzutek, który jest główny bohater, który jest kompilacją słowika, ryby, człowieka i czegoś tam jeszcze, chodzi w różne miejsca i pyta różne postaci, bardzo często zwierzęta, różne stworzenia, pyta kim jest. I tam pojawia się takie określenie, ty jesteś cały świat minus cały świat oprócz ciebie. Mamy do czynienia z takimi zabawami logicznymi, grami słownymi, które bardzo często przewijają się w literaturze Stefana Temersona. Ta literatura, która też jest odrębnym rozdziałem w całej jego twórczości. Poezja semantyczna, tego jest bardzo, bardzo dużo. Może będzie jeszcze czas, żeby o tych wszystkich rzeczach bardziej szczegółowo
1: powiedzieć.
0: Jeszcze na
1: zakończenie właśnie o tej Alicji w Krainie Czarów, o której mówiłaś, i o Franciszce, gdybyś mogła ten wątek dokończyć, bo czas nam się kończy.
0: Tak, Franciszka, o Franciszce tak, chciałabym powiedzieć kilka zdań, dlatego że mówi się o Temersonach i głównie wymienia się i przytacza się imię Stefana. On jest jakby tutaj tą dominującą postacią. Ja chciałabym, i nie tylko ja, rozmawiałam z kuratorką wystawy, Małgorzatą Sadę, chcielibyśmy chyba troszeczkę dowartościować postać Franciszki, dlatego że Franciszka tworzyła fantastyczne obrazy. Ta twórczość jej też pozostaje w cieniu troszeczkę tego duetu i pozostaje nieznana. Miała jedną wystawę w Zachęcie, u nas można oglądać dwa jej obrazy, są fantastyczne rysunki również na ekspozycji, bardzo lekkie, bardzo takie robione z dowcipem, ale też traktujące o poważnych tematach. Dlatego dobrze, że wspomniałeś Franciszkę, dlatego że warto też zainteresować się twórczością Franciszki Temerson. Dzisiaj częściowo jej prace są niedostępne wprawdzie. Bardzo dużo jej prac posiada Temerson Estate, prowadzony przez spadkobierczynię Temersonów w Londynie, Jasi Reichardt. Dodam jeszcze tylko, że od Jasi Reichardt mamy również depozyty i darowizny, które można oglądać na ekspozycji osobiste przedmioty, chociażby Temersonów. Także tak, postać Franciszki Temerson jest niesłychanie ważna.
1: Czyli rozumiem, że chcielibyście rozszerzyć nieco tę wystawę.
0: No, oczywiście chcielibyśmy, natomiast na razie warunki lokalowe są takie, że wystawa jest stała, jest tam ograniczone miejsce, już nie ma gdzie za bardzo rozbudowywać tej wystawy, ale oczywiście wszystko jest możliwe, przed nami przyszłość.
1: Ci, którzy jeszcze nie widzieli, to koniecznie powinni się tam wybrać. Przypominamy, wybierzcie się na ulicę Kolegialną do tego oddziału Art Deco. Tam znajdziecie właśnie galerię Temersonów, troszkę schowaną, ale na pewno do niej dotrzecie. Bardzo Ci dziękuję za opowieść i zapraszamy w takim razie do Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
0: Zapraszamy, dziękuję bardzo.
1: Moim gościem była Agnieszka Kaniewska-Płocieniak.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na kolejne wydanie magazynu reporterów Eski Płock.
2: SK Płock.
1: Małgorzata Kułakowska, organizator Fame Dance Festival, jest dzisiaj moim gościem. Witam Cię, Małgosiu.
3: Witam serdecznie.
1: Małgosiu, 14. edycja przed nami Fame Dance Festival. 14 lat, chyba już w ogóle się nie stresujesz, bo weszłaś tutaj na takim luzie do studia, absolutnie
3: powiedzmy,
1: żadnego stresu nie widać.
3: Powiedzmy, tak, no już 14 lat zresztą razem z Eską, więc dziękujemy serdecznie za patronat.
1: Miło nam bardzo, jesteśmy szczęśliwi, że możemy objąć patronatem co roku tę imprezę.
3: Tak, 14. edycja, czy stres jest mniejszy? Zdecydowanie tak. Jesteśmy już jakby na innym etapie organizacji całego festiwalu, więc myślę, że to wszystko na spokojnie według lat wcześniejszych sobie poukładaliśmy, co, kiedy trzeba zacząć, więc myślę, że tak już mamy praktycznie wszystko dopięte na ostatni guzik.
1: Czyli żadnych ważnych zmian w tym roku nie będzie?
3: Nie.
1: No dobrze, w takim razie opowiedzmy, co będzie się działo, zwłaszcza tym, którzy nie śledzą Fame Dance Festiwalu. 14. edycja, kiedy się zacznie, no i kiedy będą warsztaty, bo zwykle wydarzenie poprzedzone jest warsztatami.
3: Dokładnie tak. Fame Dance Festival przede wszystkim jest to impreza, która ma na celu jakby celebrację tańca, tego, co udało się stworzyć w przeciągu całego sezonu, oraz żeby zaprezentować ludziom szerokiej gamie publiczności to, co my kochamy najbardziej, to, co prawie czasami nas w zakłopotanie, dużo nerwów, stresu, ale jednak gdzieś to serducho głęboko bije do tej pasji. Warsztaty w tym roku startują 22 czerwca, kończą się 25, więc są to 4 dni ciężkiej pracy z dwoma instruktorami. Tak naprawdę w warsztatach chodzi o to, że to wy sobie wybieracie warsztatów, fachowca, z którym chcecie współpracować. Może to być jeden, może to być dwóch. Ja proponuję korzystać jak najbardziej, ponieważ są to warsztaty darmowe. W tym roku zaprosiliśmy do współpracy Kaję Żubrowską. Jest to wieloletnia, wszechstronna tancerka,

0: Z takimi artystami jak Roxana Węgiel, Margaret, Julia Żugaj, Doda, Jan Kleosiarz, Paku, Vito Bambino, także na scenie gdzieś tam polskiej przy współpracy z artystami ma mega doświadczenie, co myślę, że będzie bardzo dobrze rokować na pracę, którą ma zaprezentować z dzieciakami i młodzieżą na scenie. Drugą osobą jest Konrad Wolski, również tancerz, choreograf specjalizujący się w stylach hip-hop i commercial, brał udział w programach telewizyjnych, ma zbite music, Twoja twarz brzmi znajomo, Taniec z gwiazdami. Współpracował również z artystami takimi jak Kaja, Natasza Urbańska, Doda czy Natalia Nykiel.
1: Dla instruktorów to też duże wyzwanie, ponieważ mają często do czynienia z osobami, które po raz pierwszy wchodzą na parkiet i po raz pierwszy mają styczność z tańcem.
0: Dokładnie tak, ponieważ warsztaty są otwarte dla wszystkich, więc jeżeli ktoś chce tylko spróbować swoich sił, to zapraszamy.
1: Właśnie, dla nich jest to wyzwanie. Powiedz mi, jak oni sobie z tym radzą co roku?
0: Ja mam wrażenie, że z roku na rok coraz lepiej. Gdzieś nasz festiwal w świecie tanecznym wśród instruktorów też jest rozpowszechniany i bardzo dobrze opowiadany w relacjach między sobą, więc jakby z roku na rok widzę zupełnie inną pracę, że oni wiedzą, z czym już się to wiąże. Nie musimy im dokładnie wszystkiego tłumaczyć, nie są zaskoczeni i nawet od pierwszego dnia od razu działają na ustawieniach, na choreografii dokładnie, więc mają bardzo intensywny czas, który tak naprawdę wykorzystują co do minuty.
1: To właśnie, powiedzmy, że ta choreografia jest praktycznie przygotowywana przez te 4 dni i to muszą opanować osoby, niektóre, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, które nie mają styczności z tańcem. I jest to bardzo duża liczba osób.
0: Jest to bardzo duża liczba. W tamtym roku tak naprawdę w warsztatach brało udział 230 osób. W całym ogólnie show zaprezentowało się ponad 600 tancerzy na scenie. Dlatego do okiełznania tak naprawdę warsztatowcy mają 6 grup. I to jest nie lada wyczyn, natomiast nie oczekujmy choreograficznie, że to będzie choreografia na Mistrzostwa Świata.
1: To logiczne.
0: W naszym festiwalu chodzi o to, żeby to wprawiło widza w taki szok, ile osób tak naprawdę może stanąć na tej scenie i dać taką energię, że ja uważam, że te pokazy pod względem ilości osób dają takiego największego kopa jednak na tym festiwalu.
1: Jak reagują te osoby, które uczestniczą w tych warsztatach już po tym finałowym występie? Czy są zadowolone z tego, co przeszły, jaką drogę przeszły przez te kilka dni i jaki jest odbiór, jaki jest odzew, jaki jest feedback?
0: Tak naprawdę to jest dla mnie zabawne, bo często już na finale dostaję pytanie, co za rok? I właśnie, co za rok? To co za rok, to przychodzi wolną drogą. Natomiast jeżeli chodzi o tych dzieciaków, my obserwujemy już, tak jak powiedziałam, 14. edycję i są z nami ludzie, którzy może nie od pierwszej edycji, ale zaczęli gdzieś w połowie i przychodzą, a nie są uczestnikami naszego też studia. Dlatego bardzo zachęcam do udziału, ponieważ taniec ma łączyć, nie dzielić. No i to jest gdzieś pokazanie tej właśnie miłości największej i pasji. Oni są zachwyceni, są często zaskoczeni jakby poziomem tej imprezy, co dostają od nas, jak później występują na gali gdzieś. No i jest to pewien szok i nie tylko nawet dla dzieciaków, dla rodziców, uważam również tak samo dla instruktorów, którzy tutaj przyjeżdżają. No bo wchodzą sobie do studia, prowadzą warsztaty, później idą na próbę generalną do amfiteatru, gdzie jeszcze nie ma postawionej sceny, nie ma oświetlenia, nie ma tej publiczności, którą jak na razie udaje nam się zbierać co do punktów jednych siedzących. I w dzień imprezy widzę po ich minach, że o mój Boże, z jaką to jest pompą. Także myślę, że są zachwyceni całą współpracą.
1: Są to dzieciaki, młodzież, ale i dorośli w różnym wieku. I jak wygląda ich podział na grupy?
0: Mamy 3 grupy, które wyglądają jakby wchodzą w tą najmłodszą podstawówkę, czyli to jest pierwsza grupa klasy 1-3, druga grupa to jest klasy 4-6, średnio zaawansowany poziom i trzecia grupa to jest klasy 4-6, zaawansowany poziom i to jest jakby ta pierwsza część warsztatowców. Następna pula należy do osób starszych. Jest to grupa klas 7-8 i LO. Jest to średnio zaawansowany poziom i to jest pierwsza grupa. Tak samo wygląda grupa druga, bo jednak tutaj mamy najwięcej chętnych dzieciaków. I trzecia grupa to jest LO zaawansowani. Natomiast nie ograniczamy w grupie LO najstarszego wieku, więc jeżeli ktoś chce tylko spróbować, to zapraszamy serdecznie, bo to gdzieś mieści się w naszych ramach, bo tego jednak rocznika uczestników jest najwięcej, ale dorośli też się pojawiają.
1: Czy ci dorośli przychodzą tylko na warsztaty i później rezygnują na przykład z tego występu finałowego, czy też chętnie uczestniczą w tym finale również?
0: Absolutnie. Bardzo rzadko zdarza się, że ktoś jednak odpadnie z samego finału. Najczęstszy powód jakby to jest albo wyjazd wcześniejszy na wakacje, albo już wcześniej ustalone jakieś plany. Natomiast tak sam z siebie z obaw, że nie da rady, nie było takiego przypadku.
1: Impreza oczywiście finałowa odbywa się w amfiteatrze. Zapełniacie ten amfiteatr w 100%, prawda?
0: Tak.
1: Wszystkie wejściówki darmowe rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Kiedy będzie można je odebrać? Pewnie w bileterii Pokisu.
0: Tak, oczywiście. Żeby wejść na naszą imprezę jakby od samego początku, czyli od godziny 17.30, gdy bramy zostają otwarte, należy posiadać taką darmową wejściówkę. I te wejściówki będzie można już odbierać w Pokisie, w bileterii Pokisu od 15 czerwca, czyli już za chwilę.
1: W Studiu Fame również?
0: U nas również, ale dopiero tak naprawdę w momencie warsztatów, czyli między 22 a 25 czerwca.
1: Mówimy tutaj o dzieciakach, młodzieży, dorosłych, którzy będą przygotowywali się do tego finałowego występu. Co oprócz tych osób wydarzy się na scenie amfiteatru?
0: Scena właśnie ze względów takich, że jest, powiem tak, odpicowana, zawsze staramy się zorganizować jeszcze jakiś dodatkowy pokaz. No i gdzieś najbardziej nam się sprawdzały właśnie szarfy, koła, gdzieś te pokazy takie bardzo gimnastyczne, artystyczne. W tym roku będzie podobnie. Zaprosiliśmy Agnieszkę Marczak, finalistkę programu Mam Talent. Będzie prezentowała się w dwóch odsłonach. Będzie to zupełnie coś nowego, ale nie chcę tutaj zdradzać dokładnie, jak będą wyglądały Agnieszki pokazy, dlatego myślę, że da niesamowite show.
1: Czy zaprosiliście jeszcze jakiegoś gościa?
0: Tylko Agnieszka wystąpi jako gwiazda.
1: Jest to na pewno uatrakcyjnienie całego finału, bo chyba w zeszłym roku nie było takiej specjalnej gwiazdy, prawda?
0: Była rok temu również z nami. Już teraz nie przypomnę sobie nazwiska, ale
1: czyli
0: również...
1: Czyli na ostatnią minutę.
0: Tak, prezentowała się. Była to niespodzianka tak naprawdę od nas, bo też nie chcemy zawsze wszystkiego zdradzać dla tych dzieciaków. To też jest jednak niesamowite doznanie zobaczyć coś nowego. Nawet padały pytania z widowni, czy ta pani się uczy Fame. Także były zaskoczone tym, co same widziały na scenie.
1: Jak dobieracie jako organizatorzy instruktorów, czy też właśnie te gwiazdy, które występują podczas finału?
0: My przede wszystkim pielęgnujemy przyjaźnie, które się nawiązują w trakcie współpracy przez te X lat działania jakby studia. Dlatego mamy szeroką gamę przyjaciół, którzy często nam podpowiadają, spróbujcie tą osobę, spróbujcie tą osobę. I tak było też również w tym roku. Te dwie osoby, które będą z nami współpracowały, są przede wszystkim przyjaciółmi Adama Bytniewskiego, który był gwiazdą poprzedniej edycji. Także gdzieś tam powiem, że z własnego polecenia. No i jestem pewna, że będzie to niesamowita przygoda też dla nich.
1: Czy aby wziąć udział w warsztatach, w festiwalu, trzeba być płocczaninem, czy można przyjechać z innego miasta?
0: Absolutnie, z okolic również, także zapraszamy. Jeżeli tylko jest możliwy dojazd, to jak najbardziej.
1: Czyli praktycznie, jeżeli nawet osoba z Warszawy chciałaby uczestniczyć w Fame Dance Festiwalu w Płocku, może to zrobić.
0: Były takie przypadki.
1: O, proszę.
0: Były takie przypadki, dojeżdżały dwie dziewczyny, także miało to miejsce. I jest to możliwe.
1: Małgosiu, czy ten festiwal na tle innych festiwali w naszym kraju jest taki szczególny? Jak to wygląda? Bo wy na pewno orientujecie się, czy są podobne festiwale.
0: Tak naprawdę podsumowanie roku pracy studia prowadzi każdy. Jest to gala finałowa, prezentująca właśnie to, co dzieci osiągnęły w przeciągu roku całego sezonu tanecznego. Natomiast z tego, co ja wiem, to nikt nie dołącza jakby tych darmowych warsztatów ani czegoś takiego od siebie więcej. Są to bardziej gale, na których się prezentują tancerze danego studia. My rozszerzyliśmy to przez to działanie, żeby jednak pokazać i zachęcić ludzi do czegoś nowego, do czegoś, czego jeszcze nie znają, czego czegoś, co mogą poznać u nas. No i tak jak powiedziałam wcześniej, że taniec ma łączyć, nie dzielić, gdzieś to motto we mnie głęboko bije, dlatego my otwieramy się na różne studia i zapraszamy do współpracy.
1: Zawsze ta gala podsumowująca jest na zakończenie roku szkolnego. Tak też będzie i w tym roku, 26 czerwca gala finałowa. Powiedz mi, jeżeli chodzi o ten sezon właśnie, który mija, czyli ten rok szkolny, jak go oceniasz, jeżeli chodzi o Studio Fame?
0: Zleciał niczym mrugnięcie okiem, że tak powiem, naprawdę. Dopiero co wchodziliśmy we wrzesień w zajęcia, a tak teraz już jest czerwiec, gdzieś kończymy. Był to bardzo intensywny sezon. Był to sezon turniejowy. U nas bardzo dużo osób, przede wszystkim również startuje w prezentacjach indywidualnych, dlatego tutaj ogromne zaangażowanie rodziców, żeby te dzieci gdzieś tam co weekend praktycznie zawozić na te zawody, spędzać z nimi cały dzień. Nasze studio jakby też pracuje od poniedziałku do soboty włącznie. Często w niedzielę mieliśmy jakieś dodatkowe warsztaty z zaproszonymi gwiazdami, dlatego tak jak sobie teraz szybko analizuję w głowie, to naprawdę to był mega błyskawiczny sezon taneczny. Bardzo intensywny, bardzo pracowity.
1: Mnóstwo nagród?
0: Tak, zdecydowanie. I przede wszystkim poziom naszych tancerzy bardzo szybko się podnosi. Gdzieś nawet te turnieje pozwalają na obejrzenie innych osób z innych województw, które są w podobnym wieku, pracują równie intensywnie i no, piękne są prezentacje.
1: Które grupy są najbardziej oblegane?
0: Najbardziej oblegane w tym sezonie chyba były klasy 1-3.
1: O, czyli te najmłodsze.
0: Tak,
1: jedne
0: chociaż
1: z najmłodszych.
0: Wcześniej nie ukrywam, że gdzieś grupy pięciolatków to były grupy, na które najdłużej się czekało na listach rezerwowych. Natomiast w tym sezonie też ładnie nam się bardzo rozwinęły klasy starsze, takie klasy 7-8, podstawówka. Uh-huh. To naprawdę też szanuję, bo gdzieś to już jest wiek, który ma pewne ograniczenia, bo już ciało jest rozwinięte. Natomiast no, kształtowanie tych dzieci i patrzenie na rezultaty, jakie to przynosi, no to też buduje serducho.
1: Podsumowanie sezonu teraz. Kolejny sezon zaczynacie już we wrześniu. Małgosiu, jak dasz sobie radę? Bo chyba niedługo będzie problem.
0: Leciutki. No tak, ja odpadnę na cały rok ze względu na córeczkę, natomiast no, pozostawiam swoje grupy w dobrych rękach, więc wiem, że kolejny sezon to też będzie niezwykła petarda, ale oczywiście na festiwalu się pojawi jak najbardziej.
1: Oczywiście trzymamy kciuki.
0: Dziękuję.
1: No i dobrego rozwiązania, wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję pięknie.
1: Moim gościem była Małgorzata Kułakowska, organizatorka Fame Dance Festival.
2: SK Płock.
1: Moim gościem teraz w Radiu SK jest Leszek Brzeski, prezes klubu sportowego Wiktoria Płock. Witam cię, Leszku.
3: Witam, dzień dobry państwu.
1: Już niedługo organizujecie wyjątkowy spływ kajakowy na trasie Warszawa-Płock i jest ku temu szczególna okazja.
3: W ramach obchodów 50. rocznicy wydarzeń Czerwiec 76. Rok 2026 jest rokiem protestów robotniczych czerwca 76 roku i to uchwała Senatu. My tu w Płocku jako radni też głosowaliśmy za tym, żeby właśnie i tu Rada Miasta przegłosowała, żeby rok 2026 również był rokiem tych protestów robotniczych. Ja może tak troszeczkę wrócę do historii tych zrywów robotniczych. Wiadomo, po II wojnie światowej już w 1947, jeżeli dobrze pamiętam, wybory pierwsze już były sfałszowane, już pod potrzeby no, komunistycznej władzy. No i później pierwszy zryw, taki już 56 Poznań. I te wszystkie zrywy były walka o godniejszy byt, bo to nie były polityczne jakieś. Tam może się gdzieś to też później łączyło i ktoś próbował coś tam ugrać, ale głównie społeczeństwo, robotnicy walczyli o poprawę bytu. I 56, jak mówiłem, Poznań. Później był 68. 68 to głównie młodzież, studenci zaczęli protestować. Też chcieli praw, chcieli wolności, chcieli prawdy. Kolejny 70 rok, Wybrzeże, no i tam tragedia, bardzo dużo zginęło stoczniowców, ale i nie tylko, nie? I to wszystko było no, tłumione. Po prostu władza to pacyfikowała. Kolejny, 76, o którym tutaj teraz mówimy, właśnie też te bardzo wysokie ceny. Bardzo wysokie ceny. Premier Jaroszewicz chyba 24 ogłosił, że te podwyżki, ale to no 60, 80, nawet i
1: 90%. Kuriozalne podwyżki na żywność,
3: tak,
1: prawda?
3: Tak, tak. No i to też twierdzono, że to były konsultacje społeczne, że to było uzgodnione ze społeczeństwem. Nieprawda. No to było tak wprowadzone znienacka bardzo szybko. No i wtedy powstał bunt w społeczeństwie i głównie, bo to wiele miast i zakładów protestowało. Natomiast
1: w sumie 112 zakładów.
3: Ponad 100, no, w każdym województwie. Mhm. Gdańsk był i Łódź, i Kraków, i wszystkie inne miasta.
1: Natomiast tak, ale tutaj tych protestów w tych trzech miastach było najwięcej.
3: Najwięcej było Radom, Ursus i Płock. No, w Radomiu było najbardziej
1: zaognione
3: i tam też zginęło, chyba dwie osoby zginęły i to się, tamte protesty trwały dłużej, bo później w Ursusie, Ursus znowu zablokowano to, kolejowe, nie? Rozkręcono, lokomotywę wstawiono, żeby zablokować przejazd. To była ta międzynarodowa linia chyba przez Poznań. Ona tam dalej gdzieś prowadziła. No i Płock. Płockie zakłady rafineryjno-petrochemiczne. Też pierwsza zmiana o 14 już jak wyszła, no to część, kilkaset osób prawdopodobnie było na początku, ale później po drodze dołączali się płoczanie. No i kilka tysięcy poszło na ulicę Grodzką, tam pod były komitet wojewódzki.
1: Ale w Radomiu podpalono komitet wojewódzki PZPR,
3: tak, tak, tak, no ale to też nikt nie chciał z protestującymi rozmawiać i to było taki gniew już, no i wiadomo, w takich sytuacjach jest trudno to wszystko opanować. Do tego no, milicja, ZOMO,
1: no właśnie doszło do
3: bardzo
1: starć,
3: brutalne, tak, do starć doszło, a no po prostu, tak jak wcześniej powiedziałem, nikt z tym protestującymi nie chciał rozmawiać. I jeszcze jedno zdanie, no, w Płocku, później to było jeszcze po południu te protesty, no i wieczorem premier Jaroszewicz wycofał się z tego.
1: No właśnie, to
3: tak,
1: jest...
3: Tak jak się wycofał, to już część protestujących wiedziała, że jednak te podwyżki cen nie zostaną wprowadzone, no i trochę się rozchodzili do domu. Ale jeszcze jedno, to już na koniec to zdanie z tej historii. Bardzo później było dużo zatrzymań, zwolnień z pracy, aresztowań. Te słynne do dzisiaj ścieżki zdrowia, gdzie zomowcy, gdzie milicja stała po dwóch stronach korytarza i pałami gumowymi każdego, który przechodził. To po prostu tłukła, nie? Mhm. Jak ja słyszę teraz, czy czytam te opowieści tych skazanych, no to mnie to przeraża. Te wilcze bilety, to wszystko później bardzo długo jeszcze społeczeństwo odczuwało. Szczególnie ci, którzy gdzieś tam w tych protestach brali udział, ale również i nie. Więc przypadkowo się ktoś tam znalazł, bo jak była taka rozruba, gdzie milicja, gdzie ZOMO rozganiało protestujących, to przypadkowy. Takim przykładem chyba może być z Radomia ksiądz Kotlarz. On też pobity został i prawdopodobnie przypadkowo się znalazł, a później na jednej z mszy świętych, które odprawiał, no, poparł protestujących. Powiedział, że w słusznej sprawie. No i w dziwnych okolicznościach zginął. Także to były czasy bardzo trudne.
1: Bardzo trudne, no i no, należy o nich pamiętać, prawda?
3: Tak, chcemy się włączyć w te obchody i pamiętać. Myślę, że to takie trochę będzie spływ no, sportowo-historyczna część, bo myślę, że jeżeli będzie możliwość, to no, na pewno w Ursusie tam pod pomnikiem złożymy kwiaty, jakaś symboliczna chwila zadumania. No i będziemy spływać i tu w Płocku też przekażemy uczestnikom, czy ja przekażę, że na ulicy Kościuszki, tam gdzie był kiedyś Urząd Wojewódzki, jest tablica informująca, że w tym i w tym miejscu był Wojewódzki Komitet Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. No i tam właśnie ten protest w tamtym kierunku szedł. Protestujący domagali się chleba.
1: Wyruszycie 22 czerwca z Warszawy.
3: Chcemy 22 wyruszyć właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, najpierw pod pomnik w Ursusie, a później wyruszymy, no i będziemy spływali. Zobaczymy jeszcze jaka pogoda, bo też tutaj no wiadomo, bezpieczeństwo jest najważniejsze i to chcemy na 3-4 dni. Być może się uda w 3 dni popłynąć.
1: Czy będziecie robić jakieś przystanki? Jak to będzie wyglądało?
3: Tak, no to nigdy w takich wyprawach nie określamy, że tu i tu się zatrzymamy czy coś. Nie, po prostu będzie potrzeba dla bezpieczeństwa, dla odpoczynku, dla, nie wiem, posilenia się, to wtedy będzie przystanek.
1: Kto może wziąć udział w tym spływie? Kto może się zapisać?
3: Każdy, no oczywiście młodzież dorosła. Oczywiście warunek też, że trzeba umieć pływać. Jest to w miarę niebezpiecznie. Wisła jest niebezpieczną rzeką. No i tutaj o to bezpieczeństwo w pierwszej kolejności będziemy dbali. Ja jeżdżąc na rowerach, pływając, czy jeszcze jakieś inne wyprawy, które organizuję, dbam bardzo o bezpieczeństwo. Jeszcze jedno. No, trzeba mieć przygotowanie kondycyjne, bo to jednak ponad 100 km trzeba przepłynąć. Co do noclegów, to są dwa warianty. Pierwsze, namioty. Bo to też fajnie. Ja płynąłem kiedyś tratwą do Gdańska z młodzieżą. Nawet mieliśmy chyba w Toruniu hotel, ale oni mówią, proszę pana, może była piękna pogoda. Oczywiście bardzo fajni chłopacy, do dzisiaj ich dobrze wspominam. Rozbiliśmy gdzieś na brzegu małe ognisko. Fajnie było. A jeżeli niepogoda będzie, no to szukamy miejsca, może gdzieś w szkole, może tak jak czy Czerwińsk, czy Wyszogród, to będzie w klasztorze, bo już tu ustalałem wstępnie. Także spokojnie damy sobie radę.
1: Wyruszacie 22, w Płocku będziecie 25, czyli...
3: 5, no lub 4, jeżeli się będzie dobrze wszystko, to też zależy od grupy, nie? Bo wiadomo, jeżeli grupa jest silniejsza, będziemy dłużej płynąć, to większy dystans pokonamy. A jeżeli no, trzeba będzie gdzieś jeszcze jeden nocleg, to wtedy 25, to jest akurat rocznica, w którym te protesty się zaczęły, bo 25 wybuchły.
1: To nie pierwsza taka inicjatywa, prawda, klubu?
3: To puby takie właśnie sportowo, turystyczno-historyczne.
1: Ale jeżeli chodzi nawet o spływy kajakowe.
3: O spływy, tak. Pływałem w 2014 roku chyba do Gdańska, to było, ja byłem wtedy dyrektorem Szkoły Mistrzostwa Sportowego i to było 30-lecie szkoły, płynęliśmy do Gdańska, później tą wspomnianą tratwą płynęliśmy też do Gdańska, to były obchody Powstania Solidarności i rok później, w 2016, tą tratwą popłynęliśmy do Warszawy, właśnie czerwiec 76. A to takich kilka było wydarzeń związanych z czerwcem. No i w tym roku chcemy też w taki sposób no, trochę historyczny, trochę sportowy uczcić. Ja tu jeszcze jedno zdanie. Też wysłałem zaproszenia i do Warszawy, do Ursusa i do Radomia. Fajnie by było, jeżeli jeszcze się nikt nie zgłosił, ale jakby przedstawiciel tych miast zgłosił się, no to też to taka wspólna by była i dyskusja, no i wspólny spływ.
1: Zapraszamy w takim razie, jak się można właśnie zapisać, bo nie powiedzieliśmy o tym.
3: Na stronie wiktoria-plock.pl jest informacja, a jak nie, no to na tej stronie też jest mój numer telefonu i można się zapisać. Ja to oczywiście już podaję. Telefon 604 97 61 23 i proszę dzwonić.
1: Nie tylko spływy kajakowe, ale również organizujecie różnego rodzaju imprezy biegowe, też oczywiście powiązane z historią, ale także biegowy autobus. Co to takiego?
3: Tak, jest taka nazwa troszeczkę może myląca, bo biegowy autobus, no to niektórzy mówią, co to jest,
1: prawda?
3: O co chodzi? A to już chyba od 9 lat. Polega to na tym, że autokar, zwykły autobus taki do przewozu osób, jeździ płockimi osiedlami, zbiera chętnych, jeździliśmy Grabina, Soczewka i tam były zajęcia takie sportowo-rekreacyjne, bieg, nordic walking lub nawet spacer. Bardzo dużo osób starszych korzysta. Myślę, że po pierwsze ta aktywność poza miastem, w terenie, duktami leśnymi, a drugie spotkanie się. To też chyba potrzeba starszym osobom no, spotkania się, porozmawiania, bo to w czasie takiego marszu, czy nawet spaceru, to można porozmawiać.
1: Czyli macie autobus, który dowozi was na pewne na miejsce. No, i tam teraz, zaczynacie biegać, czy też uprawiać nordic
3: walking. To już jest dobrowolnie, nie? Uh-huh. Natomiast na koniec dla wszystkich chętnych jest taka tam 15 minut rozciągania, gimnastyki, uh-huh. która też się cieszy dużym powodzeniem, zainteresowaniem. Jeszcze tylko jedno zdanie.
1: Powiedz mi, co jaki czas to jest ten biegowy autobus? Kiedy się spotykacie? Jak to wygląda?
3: W każdą niedzielę o godzinie 9:30 rusza spod tutaj na Podolszycach północ, jak jest stacja paliw. Stamtąd rusza, jedzie po Dolszyce północ, południe, między torze, centrum i na Stary Most.
1: Do kiedy będziecie biegać?
3: Chyba do 21 czerwca na razie. Ja tu jeszcze może powiem, to nie jest to tak cyklicznie. Zawsze szukamy pieniędzy. Jeżeli znajdziemy, to jeździmy. Nie zawsze te pieniądze się znajdują. Urząd Miasta to jest sponsorem tych aktualnych wyjazdów, tylko tam jest ograniczenie. Musimy zajęcia mieć na terenie miasta Płocka, czyli zaczynamy w górach, bo tam góry to są jeszcze administracyjnie należą do miasta i też działamy.
1: Teraz koniec roku szkolnego, w związku z tym ten spływ kajakowy pod koniec roku. Ty jesteś też nauczycielem. Powiedz mi, co planujecie w takim razie jako klub od nowego roku szkolnego, czyli od września?
3: No, we wrześniu są plany też rowerowe, takich tych planów, które co roku organizujemy, czyli rajd rowerowy na Tamę do Włocławka, czy bieg niepodległości, czy rowerowy rajd niepodległości, ale chcemy zorganizować taki, nie udało się to wiosną, rowerem przez historię. Chcemy przejechać trasą stolicami Polski, czyli te historyczne stolice Polski, czyli Płock, Gniezno, Kraków, Warszawa, Płock. No jeżeli by się udało, to by była wspaniała sprawa. Próbujemy właśnie już w ubiegłym roku jesienią, ale nam warunki pogodowe nie pozwoliły. Teraz się nałożył ten czerwiec 76 spływ, no i tak to odkładamy. Mam nadzieję, że w końcu się to uda i to też jest bardzo fajna i ciekawa wyprawa, ponieważ chcemy nawiązać też do historii, nie? Do tych miast, tak jak Gniezno, pierwsza stolica Polski, później Kraków, Warszawa, jak to było, dlaczego te stolice, no, te miasta zmieniano, że to jest szczególnie dla młodych ciekawe. No i tutaj też zapraszam na wszystkich, młodzież, szczególnie młodzież, którzy troszeczkę jeżdżą rowerami.
1: A teraz zapraszamy w takim razie na spływ kajakowy, tak. Warszawa-Płock. Spływ upamiętniający 50. rocznicę protestów robotniczych czerwca 76 roku. Leszek Brzeski, prezes klubu sportowego Wiktoria Płock, był dzisiaj moim gościem. Bardzo Ci dziękuję.
3: Dziękuję bardzo i pozdrawiam. No i oczywiście zapraszam na spływ.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam do wysłuchania kolejnych rozmów w magazynie reporterów SK Płock.
2: SK Płock.
1: Moim gościem w Radiu SK jest Mariusz Pogonowski, prezes zarządu Stowarzyszenia Teatr Per Se, reżyser, aktor. Stowarzyszenie Teatr Per Se kojarzy się głównie ze spektaklami teatralnymi, ale tym razem będziemy rozmawiać o czym innym. Witam Cię, Mariuszu.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Stowarzyszenie Teatr Per Se postanowił zorganizować kilka imprez w ciągu lata dla dzieciaków, dla młodzieży, ale również i dla starszych. Dlaczego nie teatr, a imprezy?
4: Są to imprezy, ale to są imprezy artystyczne, gdzie głównym, jak gdyby kulminacyjnym punktem imprezy jest prezentacja kogoś, kto albo pretenduje do miana artysty, albo nim jest i występuje wobec publiczności. Czyli ten aspekt występu i sceny, podziału na widownię i scenę zostaje.
1: W takim razie zacznijmy od pierwszego dnia wakacji, bo wtedy właśnie będzie miała miejsce pierwsza impreza i to w parku na Winiarach.
4: Tak, na Winiarach, tam gdzie zbudowaliśmy w zeszłym roku w ramach projektu Bałtyckie Perły Kultury, który zakładał właśnie integrację sąsiedzkie. I tak naprawdę ten projekt jest troszeczkę kontynuacją tego projektu budowania odporności społecznej, żebyśmy się wewnątrz naszych osiedli znali, żebyśmy mogli się wspierać. Znając się nawzajem jest nam łatwiej, jest sympatyczniej. Odosobnienie zawsze generuje depresję i rodzaj takiego właśnie wyłączenia samotności.
1: Stawiacie na integrację dzieciaki, rodzice, babcie, dziadkowie.
4: Tak, dokładnie. Więc 27 czerwca na Winiarach, tam na tej trawie przy Placu Zabaw będzie postawiona scena Jezdna Pokisu i tam pierwszy konkurs to jest wakacyjna metamorfoza, czyli dziecko razem z rodzicem, babcią albo jakiejś innej maści opiekunem przebiera się z pudełek, z jakichś bibuł, z gałązek, kubków po jogurtach czy czego tam sobie wymyśli, robi sobie kostium, ma godzinkę, godzinę 10 na przygotowanie tego kostiumu, żeby to pomalować, trochę tam ukleić. Damy różne rzeczy oczywiście do działania.
1: Można ale też, można przynieść?
4: Oczywiście, można przynieść z domu, tylko nie połączone, gotowe już rzeczy pomalowane, tylko takie do pracy. Uh-huh. I budujemy ten kostium i potem jest prezentacja i rodzic ma opowiedzieć o kostiumie, a dziecko ma go zaprezentować na scenie i to też jest podlega ocenie. Mamy nagrody, mamy medale artystyczne.
1: No i podobne jakieś specjalne tytuły też dla tych dzieciaków.
4: Tak, mamy powymyślane tytuły dla dzieciaków, które na przykład dyktatora mody wakacyjnej metamorfozy Winiary 2026. No i tam tych tytułów jest, są różne te tytuły, ale będzie kamera, robimy potem z tego taki film i show. I chciałbym, żeby i dzieci, i rodzice zaistnieli w tej wspólnej zabawie i żeby powstały fajne kostiumy też, które też chcielibyśmy w jakiś sposób pokazać publiczności. Wydaje mi się, że będzie też strefa relaksu, gdzie będą stoły biesiadne, ławki, można będzie przynieść jakiś kompot, kanapki czy coś, żeby tam usiąść, ponieważ będziemy się bawić aż do godziny 22. Oczywiście publiczność tam się zmienia, no bo dzieci nie zostaną do 22, tylko po tych potem mamy piana party dla dzieciaków, różne animacje, konkursy takie już stricte zabawowe i potem od godziny 16:00, 15:30 już kapele rockowe próbują.
1: No ale wcześniej mówiłeś tutaj o animacjach, zapraszacie, wiem, że też Lwa Honorka, dzieciaki bardzo go lubią.
4: Bardzo go lubią, będziemy rozmawiać na samym początku wakacji o bezpiecznych wakacjach, o bezpieczeństwie też na wodzie, rozmawiam ze strażą pożarną też, żeby przyjechali z wozem bojowym, też troszeczkę o tym powiedzieli, no tak, żeby świadomie podejść do tych wakacji i do tego czasu wolnego.
1: No ja jednocześnie, żeby było bardzo atrakcyjnie.
4: Tak.
1: Dobrze, w takim razie mówiłeś, że od 16 koncerty kapel rockowych. Co to będą za kapele? Do 22 to jest spora dawka czasu, więc trzeba ją zapełnić.
4: Cały czas się zgłaszają. Ja rozpuściłem wici po różnych domach kultury i do ludzi, którzy znałem, że mają jakiekolwiek kapele w Płocku i grają. Często są to młodzi ludzie, którzy spotykają się od roku czy od kilku miesięcy, mają 5 numerów na koncie. Jak usłyszeli, że jest impreza, to my jeszcze 2 numery do tego czasu zrobimy. Są bardzo podekscytowani, ale mają gitary elektryczne, perkusje i chcą grać. Jest po prostu siła w tych ludziach. Są to piękni, młodzi ludzie, ale też i doświadczone płockie kapele. No, z tych młodych, no to jest Adult Skids, czy tam Paranoia, Odmowa, to są niepokorne dzieciaki, więc te nazwy Spiral Out, Moon Chasers, prawda? Ale doświadczone płockie zespoły to jest Wataha, Botak, Muzzle. Muzzle to też jest, są młodzi. Potem jest jeszcze Syrena 104, to też no, chłopaki starsze już grają w pokisie, ale no spokojnie, Don't Touch. Mamy Wojty, który śpiewa szanty, dla niego to będzie debiut. Facet wejdzie, starszy facet śpiewa sobie szanty z gitarą, ale no wpuścimy go tam na początku imprezy, niech też pośpiewa.
1: Płocka scena otwarta po prostu.
4: Dokładnie, nawet jest zaproszenie, że jeżeli ktoś chce być stand-uperem i ma przygotowany taki występ od 3 do 7 minut, wpuszczamy go na tą scenę, wystarczy, że się zarejestruje.
1: Ale co ciekawe, ta płocka scena otwarta będzie nie tylko tego dnia, 27 czerwca, ale macie zamiar to kontynuować w czasie wakacji.
4: Tak.
1: Czyli pojawi się ona także w sierpniu podczas imprez, które organizujecie.
4: Tak jest. W sierpniu, 15 sierpnia organizujemy imprezę najpierw na plaży i nieopodal amfiteatru i tam będzie konkurs Zamki z Piasku, czyli taki dla budowniczych, ale dziewczynki też lubią bawić się w piasku. Woda w wiaderkach, różne tam szpatułki, szufelki, łopaty. Budujemy zamki na ocenę, konkurs, medale, tytuły i tak dalej.
1: Wiem, że nawet i dorośli na plaży nieraz budują te zamki z piasku. Ale tutaj
4: trzeba mieć małe dziecko ze sobą.
1: Rozumiem właśnie, o to chodzi.
4: Samych staruchów nie zapraszam.
1: Dobrze, czyli dzieciaki muszą tylko budować te zamki.
4: Oczywiście tam też będą animacje i różne takie tam rzeczy dla dzieciaków, zabawy, festiwal kolorów planujemy, więc będzie fajnie. Też ta przestrzeń muzyki i strefy relaksu z tymi stołami biesiadnymi, że można sobie po prostu, jak się przyjdzie z tym dzieciakiem, on się bawi, to sobie usiądę, pogadam coś tam ten. No i potem mamy scenę otwartą, ale już w amfiteatrze. Ponieważ mam zbudowane nagłośnienie na sumę, w tym roku 10. suma w amfiteatrze.
1: Powiedzmy, co to suma, żeby
4: syntetyczna, ultranowoczesna muzyka amfiteatralna. Po raz 10. spotykamy się w amfiteatrze i płockie kolektywy muzyki elektronicznej za darmo, chłopaki, DJ-e po prostu całą noc do białego rana grają w amfiteatrze muzykę. Są wizualizacje, jest ciemno, ale wszyscy się znają. Amfiteatr jest... Tańczymy i bawimy się na scenie amfiteatru, a jak ktoś chce pogadać, to siada sobie na widowni.
1: Kto tam będzie z tych atmosfera. Takich bardziej znanych?
4: Z tych bardziej znanych będziemy mieli Kewskiego.
1: No
4: Kewski to syn Adama Mieczykowskiego, który jest chyba w niektórych kręgach bardziej znany od niego, ale Kewski razem ze swoim kolegą, to jest zespół, grają muzykę elektroniczną i są coraz bardziej rozpoznawani w Europie, mają bardzo dużo odsłon tych swoich piosenek, więc no idziemy z tym nurtem takich znanych ludzi i oni zagrają w tym o 12, kiedy potem będzie pokaz laserowy. Ale wracając do tematu, czyli będą kapele rockowe od tej godziny 17 do 22 grają kapele rockowe i płynnie przechodzimy w elektro. I tak ludzie słuchający muzyki elektronicznej, główni ludzie przychodzili po 22, więc jakby tu się wszystko zgadza. Optymalizujemy koszty, wykorzystujemy sprzęt do maksimum. Jak już rozstawiamy scenę, to ma grać.
1: Mariusz, stand-uperzy również mogą pojawić się też tego dnia. Powiedz mi, jak wygląda nabór tych ludzi? Czy oni muszą jakoś się zgłaszać przed tą imprezą pierwszą 27 czerwca?
4: Znaczy, jest w ogłoszeniach podany mail teatrperse@gmail.com, żeby się zarejestrować. I to samo, tak samo prosimy rodziców z dziećmi. Jeżeli nikt się nie zarejestruje, a przyjdą ludzie i będą chcieli wystąpić, to wystąpią. Ale jeżeli będziemy mieli pełne obłożenie po rejestracji internetowej, to wtedy powiemy, przepraszamy, trzeba było się zarejestrować. Oczywiście no, mamy jedną zasadę, że stand-up współcześnie jest też kojarzony z przekleństwami, z wulgaryzmami i z tym, że no właśnie wtedy najczęściej publiczność się śmieje, kiedy podkreślamy wulgaryzmem moment puenty, więc niestety nie. Występujemy też przy dzieciach na scenie publicznej. Zamienimy wszystkie wulgaryzmy słowem pączek. Proponuję, jeżeli nie, możecie sobie znaleźć swoje słowo.
1: I generalnie pełna kultura.
4: Tak jest.
1: No dobrze, to jest 15, ale to się nie kończy, bo kolejna impreza już zakończenie lata.
4: Czyli od 22 gramy tą sumę do 6 rano, cały czas muzyka trwa, wizualizacje.
1: Czyli tak naprawdę to trwa prawie cały dzień, bo od godziny 13 zaczynacie tym dobre konkursem, prawda? No właśnie.
4: Prawie dobrze. Jest tego dużo, będzie to pracowity dzień, ale zoptymalizujemy koszty, wykorzystując jak gdyby sprzęt do maksimum.
1: No dobra, to wiedzmy w takim razie, co będzie się działo 29 sierpnia.
4: Festiwal Kredy w Parku Północnym na Podolszycach. Kreda, dużo, dużo kolorowej kredy. Dzielimy się też właśnie tam, to jest konkurs, więc się rejestrujemy z tatą, z mamą, można rodzinnie i tą kredą malujemy chodniki. Forma i to, co powstanie na chodniku jest dowolne. No i mamy jury, oceny, medale, tytuły i tak dalej. Na początku myślałem o tym, żeby malować kwiaty, ale nie, malujemy co chcemy na tych chodnikach, bo jest tam duża dowolność. Będzie tam też dmuchany zamek jako taka atrakcja dla wszystkich i oczywiście animacje, różne rzeczy, strefa relaksu i potem od 16 zaczynają się próby i gramy. Ostatnią zamykającą imprezę, wakacje i to będzie muzyka rockowa, także będzie głośno.
1: W sumie ilu tych wykonawców pojawi się na scenie podczas wszystkich tych imprez?
4: W tej chwili mam dogadane i umówione 14 zespołów, które niektórzy grają trzykrotnie. Tak jak na przykład Wataha gra na każdym koncercie. Są chętni do grania, więc...
1: Mariusz, dlaczego wybraliście akurat muzykę rockową? Muzyka rockowa, no oczywiście była niezwykle popularna w latach 80. To był wtedy boom polskiej muzyki rockowej. Później się to troszkę zatarło. Czy teraz rzeczywiście wraca tego typu muzyka? Dlatego?
4: Na sumie gramy elektronikę, ale na tych koncertach szukałem wykonawców, którzy na żywo wykonają muzykę dla publiczności i mało tego, są to wykonawcy, którzy są płocczanami, którzy działają i grają w Płocku.
1: No czyli okazuje się, że w Płocku jest element, sporo, prawda?
4: Element integracyjny, dokładnie, tak jest sporo, tylko nie mamy tego świadomości. Niektórzy z nich, tak jak mówię, zagrają pierwszy albo drugi raz. Zagrali na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i nie mają zleceń, nikt ich nie zaprasza na scenę i nie wystawia dużych paczek i mocnego nagłośnienia, żeby ich wpuścić na scenę, a ja ich zapraszam. Dlaczego? Ponieważ uważam, że nawet jeżeli artysta nie jest mocno wykształcony i nie ma wielkich umiejętności i doświadczenia, to aspekt tego wejścia na scenę i prezentacji, tego rzutu na matę, że ja tu teraz dla was gram, to jest niezwykły przepływ energetyczny i to już samo w sobie stanowi wartość i jakość.
1: Co warto dodać, te wszystkie imprezy, na które zapraszacie przez całe lato praktycznie, są bezpłatne.
4: Są bezpłatne, ponieważ są dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Płocka. To jest projekt, który napisał Stowarzyszenie Teatr Per Se. Mamy też kilku sponsorów, ale to sobie zobaczcie na plakatach. Ale też dodam, że jest za darmo, ale też jest potrzebny nasz wkład. Wszyscy wykonawcy, artyści, oni też grają za darmo. My też robimy coś wolontarystycznie za darmo, a jak chcemy się zjeść kolację na tych biesiadnych stołach, to też musimy w koszyczku sami przynieść swoje ciastka.
1: No i bardzo dobrze. Mariusz Pogonowski organizuje wraz ze Stowarzyszeniem Teatr Per Se te wszystkie imprezy. Współorganizatorem jest POKiS oczywiście. Mariusz, a co jeśli chodzi o stowarzyszenie w następnych miesiącach? Czy planujecie jakieś przedstawienia teatralne?
4: Jeżeli chodzi o przedstawienia teatralne, to w wakacje jest w Muzeum Mazowieckim festiwal performance'u i zostaliśmy zaproszeni na ten festiwal performance'u bardziej jako Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, czyli moja grupa teatralna, którą prowadzę. Zaprosiłem do współpracy również szkołę PUL, Płocki Uniwersytet Ludowy, ponieważ tam potrzebuje siły takiej żołnierskiej. Zaprosiłem grupę, z którą współpracuję w Drobinie i robimy spektakl o współczesnym niewolnictwie. Ciekawy intelektualnie, bardzo mocny, no i to jest performance, więc tutaj zatraca się nam scena z widownią. Nie wiadomo, kto do końca jest aktorem. To będzie takie dosyć mocne działanie. 26 lipca o godzinie 18 w Muzeum Mazowieckim. Zapraszam, to będzie się działo.
1: No to w takim razie jeszcze wakacje wszystko, więc dużo, dużo macie do zorganizowania i do zaprezentowania podczas najbliższych dwóch miesięcy.
4: Mam jeszcze po wakacjach jedną imprezę, ponieważ na festiwalu Temersona będziemy występować. Rafał Kowalski, dyrektor Muzeum Żydów Mazowieckich, napisał książkę, gdzie między innymi opisał jak gdyby działanie Temersonów Franciszki i Stefana. I na podstawie tego fragmentu książki ja przygotowuję spektakl o Temersonie właśnie na festiwal Temersona. To też będzie fajne działanie, gdzie będę chciał pokazać Franciszkę i Stefana Temersona przy pracy, ale też jak gdyby opowiedzieć troszeczkę o tej ich idei, o tej ich wolności twórczej.
1: Pierwsza impreza 27 czerwca. Zapraszamy. Stowarzyszenie Teatr Per Se organizatorem jest tej imprezy i nie tylko. O wszystkich imprezach rozmawialiśmy przez ostatni kwadrans, a moim gościem był Mariusz Pogonowski. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję.
2: SK Płock.
1: Iwona Krajewska, prezes Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, jest w studiu Eski. Witam cię serdecznie,
5: Iwonko. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Coraz więcej ludzi już odwiedza nasze miasto. Sezon turystyczny zaczął się przytupem. W wy go również zaczęliście w maju. W czerwcu mamy Dzień Gotyku Ceglanego. Czy Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna coś przygotowała na tę trzecią sobotę czerwca?
5: Tak, przygotowaliśmy i na sobotę, i na niedzielę. Włączamy się w ogólnomiejskie obchody Dni Historii Płocka i przygotowaliśmy projekt dzięki dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego. Projekt, który będzie polegał właśnie odkrywaniu średniowiecznej historii naszego miasta, gotyckich budowli znajdujących się w naszym mieście, ale projekt bardzo ciekawy w tym roku, dlatego że udało nam się pozyskać środki na pokazy starodruków. I pierwszego dnia, 20 czerwca, od godziny 13 w Towarzystwie Naukowym Płockim będą odbywały się pokazy starodruków średniowiecznych, połączone z prelekcją, połączone ze zwiedzaniem tej gotyckiej, dawnej gotyckiej kanonii. Więc ten dzień, 20 czerwca, będzie poświęcony typowo Towarzystwu Naukowemu Płockiemu i jego zbiorom. To wydarzenie będzie za wejściówkami, więc te wejściówki będzie można odbierać w Informacji Turystycznej Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, dlatego że ilość miejsc musi być ograniczona ze względu na bezpieczeństwo. To są bardzo cenne dzieła, które będziemy mogli zobaczyć. Natomiast drugiego dnia, w niedzielę, 21 czerwca, tradycyjnie o godzinie 12 ruszymy na spacer turystyczny, oczywiście prowadzony przez przewodników turystycznych, szlakiem Gotyku Ceglanego, i wtedy właśnie będziemy odkrywać inne obiekty znajdujące się na gotyckim, płockim szlaku. Ten spacer poprowadzony przez przewodników będzie dotyczył wszystkich obiektów, natomiast zakończymy go w płockiej farze. Tam spotkamy się z proboszczem świątyni i porozmawiamy o historii tego obiektu. Więc gotyk ceglany w tym roku tak porządniej zaznaczymy.
1: No właśnie. Czerwiec to również czas, kiedy rozpoczynają się rajdy turystyczne organizowane przez Płocką Lokalną Organizację Turystyczną. Zawsze organizujecie je trzy, w czerwcu, lipcu i sierpniu. W tym roku chyba też tak będzie. Powiedzmy w takim razie, co pod koniec czerwca podczas pierwszego rajdu przygotowaliście?
5: Przygotowaliśmy, tak, Darku, trzy rajdy rowerowe z Płocka w okolice. Rajdy prowadzone przez przewodnika turystycznego przy opiece pilotów tras, skierowane dla osób w różnym wieku, bo uczestniczą w tych rajdach i dzieci, i seniorzy, więc myślę, że to jest propozycja dla każdego, kto lubi spędzać czas wolny na dwóch kółkach. Trasy są dosyć dalekie, około 40 kilometrów, natomiast jedziemy bardzo spokojnie, z licznymi przystankami, z gawędą turystyczną, bo w każdym tym rajdzie bierze udział przewodnik turystyczny, który przybliża historię obiektów, które mijamy. Pierwszy rajd odbędzie się w ostatnią sobotę czerwca o godzinie 9. Będziemy startować szlakiem Mazowieckich Dworków. Rajd rozpocznie się w Orlen Arenie i odwiedzimy na trasie obiekty, które mają piękną historię. Zamierzamy zajechać do Rogozina, do Radzanowa, do dworów w Kosinie, Miszewo Murowane, Pałac Borowice. Te obiekty, ich historia będzie przybliżona przez przewodnika turystycznego. Każdy z uczestników otrzyma od nas kamizelkę odblaskową, drobny poczęstunek turystyczny. By wziąć udział w rajdzie, obowiązują zapisy. Trzeba wypełnić kartę zgłoszeniową. Kolejny rajd, który zaplanowaliśmy, to ostatnia sobota lipca. Pojedziemy w kierunku Gąbina. Zaczniemy od Radziwia. Tam spotykamy się na skwerze Mościckiego i stamtąd zawsze ruszamy, jeżeli jedziemy po drugiej stronie Wisły. Odwiedzimy Gąbin, odwiedzimy Koszalówkę, poznamy obiekty, które znajdują się na tej trasie. Trzeci natomiast z rajdów odbędzie się w przedostatnią sobotę sierpnia. Pojedziemy w stronę Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i odwiedzimy Gostynin. To rajd dosyć daleki, ale bardzo ciekawy. Oczywiście planujemy zajrzeć do zamku, planujemy zajrzeć do Łącka. Myślę, że ciekawe obiekty na trasie na nas będą czekać. Wszystkie te rajdy oczywiście jeszcze dopracowywujemy, jeszcze ustalamy szczegóły, ale myślę, że już lada moment będziecie Państwo mogli przeczytać o tych rajdach na stronie internetowej Płocka polskiej lokalnej organizacji turystycznej bądź na naszym Facebooku. Będziemy informować o szczegółach każdego z wydarzeń, zapraszając do udziału.
1: Iwonko, w kalendarz imprez organizowanych przez Płocką Lokalną Organizację Turystyczną wpisały się też czwartkowe koncerty na płockiej Starówce. Mhm. W tym roku też one się odbędą. My już o tym troszkę mówiliśmy, aczkolwiek nie był jeszcze znany harmonogram, nie był jeszcze znany plan tych koncertów. Teraz już wszystko wiadomo. Powiedz, kogo będziemy mogli zobaczyć na małej scenie na płockiej Starówce?
5: Zaplanowaliśmy w tym roku 8 koncertów. Koncertów w wykonaniu muzyków współpracujących z Płocką Orkiestrą Symfoniczną. W tym roku mamy też nowość w związku z jubileuszem Domu Darmstadt. Będziemy też gościć gości z miasta partnerskiego Darmstadt. Zaczynamy 25 czerwca, więc wszystkie te nasze projekty zaczynamy z końcem czerwca, i koncerty, i rajdy, i spacery. Więc 25 czerwca pierwszy koncert zaplanowaliśmy dla Państwa pod tytułem Usta milczą, dusza śpiewa. Koncert muzyczna podróż przez świat największych emocji, od subtelnej liryki operowej poprzez błyskotliwą operetkę. Muzycy i sopranistka, więc będzie na pewno bardzo, bardzo uroczo i mam nadzieję, że przepięknym akcentem rozpoczniemy tegoroczną edycję koncertów. Drugi koncert, tak jak powiedziałam, to będzie mozaika jazzowa w wykonaniu muzyków z miasta partnerskiego Darmstadt. Wydarzenie po raz pierwszy takie organizowane przez nas, że zapraszamy gości z miasta partnerskiego, ale myślę, że poziom, który reprezentują artyści, zadowoli Państwa. 16 lipca Złote Lata Swingu. Tomasz Krawczyk z zespołem, Mieczysław Musiał, Jan Jarecki, Nikodem Wojtkiewicz. Najwspanialsze standardy muzyki jazzowej i takiego amerykańskiego swingu. Myślę, że ciekawa podróż nas czeka tego 16 lipca. 23 lipca francuskie i hiszpańskie ballady śladami Edith Piaf i Natalii Oreiro. Myślę, że też bardzo się spodoba. Tutaj wystąpi Aleksandra Paczkowska, wokalistka, oraz Maja Mazurowska, Piotr Frąś i Maksymilian Chlewiński. 30 lipca Miłość w rytmie retro. Jest to program utworów z lat 20., 60. XX wieku. Tradycyjnie ta ostatnia niedziela, tango milonga, więc przeboje, które są Państwu bardzo dobrze znane. Myślę, że utwory również takie perełki jak Kabaret Starszych Panów, utwory kabaretu będą się podobać. Kolejny koncert to Gdański Kwartet Akordeonowy. Oni już występowali u nas na naszej scenie. Bardzo się podobał występ tych czterech uzdolnionych muzyków. Od klasyki do rozrywki, tak zatytułowali panowie swój występ, więc myślę, że ciekawe wydarzenie. 13 sierpnia Opowieści z ekranu w wykonaniu przepięknego kwartetu smyczkowego i Judyty Wendy, wokalistki, w programie klasyczne brzmienia z największymi hitami muzyki pop. Myślę, że cudowny odpoczynek nas czeka. I na deser 27 sierpnia 70 mil szczęścia zaprosi nas na te 70 mil szczęścia Ryszard Wolbach, znany płocki artysta. Myślę, że dla Państwa każdy z tych koncertów będzie wyjątkową ucztą, a tą ucztę realizujemy dzięki wsparciu miasta Płocka.
1: Iwonko, powiedzieliśmy, że właściwie w czerwcu wszystkie wydarzenia się zaczynają, mm-hmm. również te spacery turystyczne. Zaczynacie od Europejskiego Dnia Gotyku Ceglanego i pierwszy spacer szlakiem gotyku ceglanego, no ale później oczywiście wszyscy z niecierpliwością czekają na kolejne spacery w ramach kolejnego waszego projektu Odkryj z nami Płock. Powiedz mi, co w tym roku będziemy mogli oglądać wspólnie z przewodnikami Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w lipcu i sierpniu?
5: Zaplanowaliśmy 8 spacerów dla Państwa. 28 czerwca startujemy artystycznym Płockiem oraz 30-leciem Domu Darmstadt. Będziemy opowiadać o obiektach znajdujących się na tym szlaku i oczywiście odwiedzimy też Dom Darmstadt. Przybliżymy Państwu historię tego obiektu. 5 lipca Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, miejsce, które zawsze cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem płoczan, ale również turystów, więc postanowiliśmy 5 lipca przypomnieć historię tego obiektu. 12 lipca Płock z czasów PRL-u przypomnimy. Będziemy opowiadać o obiektach, wydarzeniach, które w tym czasie miały miejsce w naszym mieście. 18 lipca odwiedzimy płockie nekropolie. Postanowiliśmy zajrzeć na cmentarz ewangelicko-augsburski oraz na płockie Powązki. 26 lipca pospacerujemy z biegiem Wisły. Poopowiadamy o obiektach znajdujących się nad Wisłą, ale też i o historii związanej z rzeką i z naszym miastem. 1 sierpnia tradycyjny spacer, który powtarzamy co roku i co roku cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem, czyli relikty średniowiecznego Płocka, podstawowa pigułka o historii naszego miasta. Odwiedzimy Bazylikę Katedralną, odwiedzimy Muzeum Diecezjalne w Towarzystwie Przewodników, odsłuchamy, poznamy najważniejszą historię naszego miasta. 9 sierpnia przypomnimy obronę Płocka 1920 roku. Płock, miasto bohater, też standardowy, tradycyjny spacer z nami w celu upamiętnienia bardzo ważnych dla naszego miasta wydarzeń. I 30

0: bądź miasta Płocka, więc są one bezpłatne. W większości serdecznie zapraszam.
1: Iwonko, te osoby, które oczywiście trafią akurat w ten czas, kiedy te spacery turystyczne będą organizowane, to jak najbardziej zapraszamy i zachęcamy do udziału w tych spacerach, ale można też spacerować i odkrywać miasto indywidualnie, prawda? Bo na przykład poszukiwacze skarbów chętnie korzystają z questów.
0: Tak, mamy przygotowane liczne questy o naszym mieście i można z nich skorzystać również i u nas. W informacji turystycznej otrzymacie Państwo wszelkie ściągi, informacje, jak zwiedzać Płock. Posiadamy też oczywiście mapy, podstawowe mapy miasta z informacją o najważniejszych atrakcjach turystycznych naszego miasta. Jeżeli jest potrzeba w towarzystwie przewodnika turystycznego zwiedzać Płock indywidualnie, również zapraszamy. Informacja turystyczna w okresie wakacyjnym jest czynna w weekendy. Oprócz poniedziałku, więc 6 dni w tygodniu, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Obserwujcie nasz fanpage na Facebooku, tam wszelkie informacje o wszystkich wydarzeniach się znajdują, ale oczywiście, jeżeli macie ochotę pospacerować z nami, spotkać się w wakacyjne soboty bądź niedzielę, czekamy na Was bardzo, bardzo, bardzo i przypominam, że pierwsze wydarzenie 20-21 czerwca związane ze szlakiem gotyku ceglanego, a później już co czwartek, co weekend, jak nie spacer, to rajd. Bądźcie z nami.
1: Jak sami słyszeliście, sporo wydarzeń czeka nas z Płocką Lokalną Organizacją Turystyczną tego lata, a moim gościem była Iwona Krajewska. Bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję.
1: SK Płock News. Darek Kryszek, zapraszam teraz na kolejny magazyn reporterów SK Płock.
2: SK Płock.
1: W Radiu SK Piotr Gryszpanowicz, autor książki Techniczno-prawne uwarunkowania rewitalizacji ulic Starego Miasta w Płocku. Witam Cię serdecznie.
3: Witam, dzień dobry.
1: Piotrek, porozmawiajmy właśnie o tych ulicach dzisiaj trochę. Trochę ciekawostek, mam nadzieję, również dzisiaj opowiesz. O ulicach, ale trochę inaczej. Właściwie o ich nawierzchni, bo bardzo często nie zastanawiamy się, po czym chodzimy tak naprawdę, a co jest jeszcze pod spodem, pod tą warstwą, którą my chodzimy. Bo bardzo często jest coś, co było już dawno temu i tak naprawdę osoby, które nawet rewitalizują czy odnawiają jakąś ulicę, nie są świadomi tego, co się pod nią znajduje.
3: Tak, to prawda. To, co jest pod tymi nawierzchniami, dzisiaj byśmy tak popularnie powiedzieli, pod asfaltami często, bo tak większość z nas, no, którzy, może ja tak nie mówię, ale większość na pewno osób to w ten sposób właśnie określa, że gdzieś tam chodzimy po asfalcie, no to co się czasami znajduje pod nim, no to zadziwić mogłoby na pewno nie jedną osobę. I tak takie przykłady również odnajdziemy w Płocku. Szczególnie w tej najstarszej części naszego miasta, w tej części, która w okresie, kiedy innego rodzaju nawierzchnie królowały na ulicach, no 100 lat temu mniej więcej, bo tak trzeba przyjąć, kiedy to na płockich ulicach zaczęły się pojawiać nie tak zwane kocie łby, które już tak był taki moment, kiedy one były no, czymś takim no, fajnym, że to nie była jakaś tylko taka ulica wydeptana, która
1: uklepana. Tylko pojawiły się takie
3: pojawiły się kamienie, po których no poruszanie na pewno były lepsze niż to, co było wcześniej, natomiast no, dla osób, które chodziły, czy też później, jak zaczęły się pojawiać powoli różnego rodzaju pojazdy, no to nie było najfajniej po nich jeździć. Zresztą myślę, że wielu z nas gdzieś tam jeszcze odnajdzie takie, gdzieś tam na głębokich, gdzieś tam wioskach. Czasami się można znaleźć takie właśnie na takie stare trakty, kamieni, mówimy na nie kociełby. Natomiast gdzieś tak na przełomie lat 20 20., 30., zaczynają się już nawierzchnie takie obrobione, takie, które te kamienie zostają już przez naszych brukarzy, kamieniarzy ociosane w taki sposób, aby ładnie przylegały do siebie, aby te przestrzenie między nimi były jak najmniejsze, żeby one stanowiły taką fajną nawierzchnię, po której super da się
1: jechać.

0: czy jechać, czy chodzić, tak? I no, to już wielu płotczan słyszało o takiej nawierzchni, że kiedyś się odnaleziono na ulicy Tumskiej. No, może o kontrowersjach to dzisiaj nie ma sensu może do tych czasów wracać, ale to sporo tych kontrowersji się wzięło wówczas z tego, że no, nie było tej wiedzy, co to tak naprawdę jest. Udało mi się to kilka lat temu opisać w książce Dzieje drogownictwa w Płocku, bo szukałem po prostu materiały. Czy niedawno została rozebrana na ulicy Kościuszki, która jest w tej chwili przebudowywana. A to są tak naprawdę zdobycze techniki ówczesnych drogowców płotczan, bo ta nawierzchnia no, była takim krzykiem mody, taką może trochę inaczej powinienem ująć, odpowiedzią na drogowców, na małe finansowanie tych dróg. Nie było nas stać na jakieś górnolotne kostki. Kamienia wokół było w brud, tylko trzeba było nauczyć ludzi odpowiednio go najpierw obrobić, a później go pięknie ułożyć. I jak one zostały ułożone, chociaż też były po latach przekładane czasami, bo niestety no, tego typu nawierzchnie są podatne do jakiejś deformacji. To jak widzimy ten kamień, jak on jest ociosany, no to jest naprawdę czasami arcydzieło, bo nie wiem, czy dzisiaj wielu umiałoby tak ręcznie ładnie ociosać ten kamień.
1: Czyli generalnie te ociosane kamienie pojawiły się na tych ulicach, które były no, takie bardziej prestiżowe.
0: Tak, oczywiście, tak, to były prestiżowe. Takim najbardziej prestiżowym w Płocku miejscem była ulica Kolegialna dzisiaj, tuż przed Kamerą Pruską, czyli dzisiejszą delegaturą Urzędu Wojewódzkiego. Tutaj w okresie dwudziestolecia sporo i wcześniej sporo próbowano różnych nawierzchni. Od czasów jeszcze zaboru rosyjskiego, gdzie pojawił się asfalt, nawierzchnia asfaltowa, ale to takie były początki, ona się wykruszała, jest dużo takich informacji, no niszczyła się, tak, i trzeba było coś z tym zrobić.
1: Czyli u nas ten asfalt pojawił się później niż na zachodzie?
0: Powiem tak, ja nie wiem, czy później, myślę, że Płock też nie był, nie wiadomo jakim miastem, bardziej tutaj ten asfalt, on nie był takim asfaltem, jak my dzisiaj na pewno na niego patrzymy, czy tych nawierzchni z betonu asfaltowego, bo to też jakby trochę mi nie wypada tak nieprecyzyjnie się wypowiadać. Natomiast bardzo podchodzono do różnych nawierzchni, szukano nowych nawierzchni, nowych rozwiązań. Sporo w Archiwum Państwowym w Płocku, do którego zachęcam naszych słuchaczy, nie chodzą, szukają, szperają, bo dużo rzeczy można tam ciekawych odnaleźć. Zachowały się chociażby reklamy różnych nawierzchni, które proponowano władzom miasta. I czasami z takich nowatorskich, no, ówczesne lata nawierzchni korzystano.
1: Na przykład, co wybierano?
0: Na przykład były kostki z tak zwanego żużlobetonu, które miały być niesamowitym osiągnięciem techniki, bo piękne, foremne, różne właściwości miały mieć bardzo ciekawe, tanie. Natomiast co się okazało, że no, nie były na tyle wytrzymałe. Tak, mamy trochę taki niefart w związku z tym, że za chwilkę wybucha II wojna światowa. Później mamy okres, kiedy negowane jest wszystko, co się buduje, co było osiągnięciem w dwudziestoleciu. Mnóstwo rzeczy, które należałoby w jakiś sposób podsumować, takich dokumentów nie ma albo są nieobiektywne. I tutaj musimy na to bardzo zważać, żeby no, nie mieć złego jakiegoś osądu. Ale wiemy o tych kostkach bezpośrednio, które zastąpiły te nawierzchnie asfaltowe z czasów rosyjskich, że były montowane, gdyż jeszcze przed wybuchem II wojny światowej dochodzi do wymiany tej nawierzchni. Na innym odcinku ulicy Kolegialnej pojawiają się kostki Trylinki. Pan jej wynalazca, pan Tryliński, wielokrotnie do Płocka przyjeżdżał. Co ciekawe, od każdej kostki wbudowanej u nas w naszej betoniarni wykonanej, ale od patentu na nią miał swoje pieniążki, więc on bardzo często tu się komunikował, nie tylko z Płockiem.
1: Powiedzmy, jak wyglądała ta Trylinka.
0: Jak ta Trylinka wyglądała? No, znamy chyba wszyscy Trylinkę jako taką, bo do dzisiaj tych kostek Trylinki jest dużo. Jest to taki sześciokąt, jeżeli dobrze liczę, grubości 10-15 cm. Na ulicy kiedyś Piłsudskiego, dzisiaj to jest fragment ulicy Placu Obrońców Warszawy, tutaj gdzie mamy wzdłuż prokuratury między innymi, tam do dzisiaj zachowała się jeszcze częściowo trylinka z tamtych lat, z dwudziestolecia. Natomiast my już raczej znamy powojenną trylinkę całkowicie betonową. Również znalazłem takie opisy, takie określenia, że ta trylinka musiała być zmodyfikowana, bo właśnie nie mogła mieć tego, bo ta trylinka stara miała u góry wtopione kamienie. Ona się tym odróżniała od tej trylinki, którą my bardziej jakby kojarzymy z ulic dzisiejszego miasta. A te kamienie, które były wtopione, to był odpad z kamieni obrabianych, ciesanych, które w innych miejscach, więc nic się nie mogło zmarnować. To wszystko było ładnie poukładane, pomyślane, o wszystko jakby zadbane. Też troszeczkę myślano nad tym, jakie podbudowy powinny być, jakie warstwy powinny się znaleźć pod tymi kostkami, bo wiedziano, że to ma duże znaczenie. Nie było to tak rozwinięte jak dzisiaj te badania nad tym, natomiast ówcześni inżynierowie już różnego rodzaju próby prowadzili, więc Płock był w ogóle, to mało kto wie i myślę, że to trzeba za każdym razem podkreślać, prekursorem w wielu przypadkach różnych rodzajów nawierzchni. Nawet i po II wojnie światowej dalej w wielu aspektach przyjeżdżano z zagranicy do nas i uczyć się, jak się pewne rzeczy robi. No to proszę. Właśnie, to bo ludzie o tym wie, ale szczególnie właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym, gdzie no, brak pieniędzy były taką sprawą potrzebę wynajdywania czegoś nowego, więc powiedziałem o trylince, powiedziałem o tym kamieniu, ale przywożono do nas również różnego rodzaju większe, mniejsze elementy granitowe czy bazaltowe, które były wbudowywane. Ogromną uwagę przywiązywano do sposobu wbudowywania. My dzisiaj tak na dobrą sprawę, już pomijam, że dobrych drukarzy, kamieniarzy znaleźć, to jest naprawdę wyzwanie. No kostkę betonową ładnie, która pasuje, nie ma problemu, to wielu z nas, każdy z nas, to który prawda. Na co dzień nie umie, to by nie układał, to by na pewno to ułożył lepiej lub gorzej. Natomiast już kamień, który różni się między sobą, trzeba dobierać, przebierać, jest to trudne. Tak było również i kiedyś. Natomiast no, ci ludzie z racji na to, że no, dużo tego robiono, no to nabierali wprawy, były organizowane specjalne kursy w Płocku. Płock też tutaj był takim prekursorem dla naszego dużego dosyć okręgu. Mniej więcej tak 80 kilometrów wokół Płocka przyjeżdżano do Płocka uczyć się. Więc coś niesamowitego. Myślę, że tutaj o tych nawierzchniach byśmy mogli bardzo, bardzo jeszcze dużo mówić.
1: Piotrek, ty podobno też byłeś projektantem ulicy Kościuszki. Powiedzmy o tej ulicy Kościuszki, bo tam fajne rzeczy się pojawiły.
0: Tak, powiedzieliśmy o ulicy Kościuszki, że odnaleźliśmy tą kostkę starą sprzed 100 lat mniej więcej. W związku z tym, że kiedyś opisałem to w książce, spodziewaliśmy się, że tamta kostka może być. No, gdzieś tam jeszcze dysponowaliśmy odwiertami, które potwierdzały to, natomiast no, odwierty są punktowo. Ciężko to stwierdzić, czy to będzie wszędzie. Więc troszeczkę uważaliśmy na to. Natomiast gdy nawierzchnia asfaltowa została zdjęta, ukazał nam się nowy kamień. No i jedno, jak większość ulic na Starym Mieście, no też jest powiązana z tą chlubną kartą płocką, obrony Płocka 1920 roku. I wszyscy będziemy teraz mogli dostrzec wybrane specjalnie kamienie w kolorze takim czerwonym, które będą w dwóch miejscach na tej ulicy ułożone, już częściowo zostały nawet, gdzie były barykady. I chodzi też o to, żeby nie zawsze wszędzie muszą być tablice i tak dalej, ale no żeby tak idziemy, często młodzież w telefonie na dół raczej patrzy, co jest pod nogami niż w górę, żeby czytać, może się ktoś zastanowi, a czemu tutaj tak zrobiono? Tu pięknie jest, nowe granitowe płyty i tak dalej, a tutaj taki pasek, no jeden właśnie. Czy drugi. I właśnie coś ciekawe, to właśnie te kamienie, które no może te konkretne nie pamiętają działań ówczesnych, ale niemalże z tego samego okresu na tej ulicy właśnie w tym miejscu były.
1: Czy jakoś to będzie opisane, żeby zaznaczyć, że to właśnie są te kamienie?
0: Z tego, co udało mi się dowiedzieć, bo ja wystąpiłem do miasta z taką propozycją. Bardzo dziękuję tutaj, korzystając z okazji, że no, w zasadzie wszystkie te podmioty, które były za to odpowiedzialne, przychyliły się pozytywnie do mojej prośby. Natomiast wiem, że przynajmniej doszły mi takie słuchy, bo bezpośrednio tego nie słyszałem. Wiceprezydent Zieliński gdzieś proponował, żeby może właśnie na poziomie właśnie gdzieś tych kamieni, jakaś taka tablica, opis był, co oznaczają te wbudowane kamienie. Nie wiem, bo jakby tutaj mnie nie poinformowano. Mi te kamienie wystarczają, ale rzeczywiście ten pomysł prezydenta byłby fajny. No, dodatkowo jakoś refleksję wzbudzał.
1: Piotrek, ja mam takie wrażenie, że to nie tylko w Płocku, ale w ogóle chyba w kraju jest taka tendencja, że te asfaltowe ulice bardzo często też są zamieniane właśnie na nowy bruk.
0: No tutaj byśmy, w zależności o jakiej części miast mówimy, tak?
1: Mówię o Starówkach.
0: Tak, oczywiście, to jeżeli chodzi o taką sensu stricte rewitalizację, która jest takim bardzo szerokim, pojemnym pojęciem, my bardziej, myślę, że jakbyśmy spytali na ulicy 10 na 10 osób, by powiedziała, a to chodzi o odnowienie budynków. A to przecież nie tylko o te budynki, to jest cała jeszcze spektrum, już nie będę mówił o jakichś zachowaniach ludzi i tak dalej, tylko jakby tutaj o ulicy. O tej ulicy jest w chodnikach, to raczej tak, a to gdzieś tam położymy jakąś kostkę granitową i będzie okej. To wcale nie o to chodzi, bo szczególnie w takim mieście jak Płock, z takimi tradycjami, warto, co opisałbym też w tej książce, jakby stricte takiej technicznej, powracać do tych nawierzchni właśnie z tych pierwszych, takich pierwotnych, ale jednocześnie takich, po których da radę jeździć i one nie wpłyną na żadne inne tam ograniczenia. Trochę może niektóre elementy należałoby oczywiście zmodyfikować, ale jesteśmy na to gotowi. Wiem, że takie trendy teraz wśród konserwatorów, bo byłem niedawno na takiej konferencji, wiem, że w tym kierunku idziemy, nawet z okresu powojennego już pojawiają się na przykład w Warszawie, w jednej z dzielnic. Konserwator zażyczył sobie odtworzenie trylinki tej betonowej. To jest nie do pomyślenia, no gdzie u nas w ogóle, ale wiem, że nasza miejska też konserwator trzyma rękę na pulsie, jesteśmy często w kontakcie, gdzieś mam okazję coś tam skonsultować, podpowiedzieć i wierzę, że te ulice będą w coraz większym stopniu nawiązywać do tych sprzed lat.
1: Ja myślę, że dzięki temu ta atmosfera tych starych miejsc jest po prostu zachowana.
0: Oczywiście, no weźmy pod uwagę chociażby ulicę Mostową, tak? No dzisiaj młodzież, ja pamiętam jeszcze doskonale lata 90., ale no nasza młodzież dzisiaj, no kto pamięta, że tam była kostka bazaltowa, wszystko było ładnie ułożone, to też było ogromne osiągnięcie ówczesnych drogowców, bo to zarząd miasta Płocka odpowiadał za budowę tych dojazdów do mostu, co ciekawe. No nic po nie tak naprawdę, no takie fragmenciki gdzieś tam, ktoś kto wie, to wie, że pod tym asfaltem jest, ale tak naprawdę no wiele, wiele lat temu z różnych przyczyn też kiedyś opisywałem, to musiała być ta kostka przykryta właśnie nawierzchnią asfaltową. Może nie wracajmy w przypadku kiedyś może remontu tej ulicy do tego bruku, który gdzieś tam ma takie tendencje do wyślizgiwania. Może zastąpmy innym, ale asfalt może niekoniecznie w takiej najstarszej części, czy mamy ulicę Piekarską, a tam taka typowa kostka betonowa. Ja wiem, że to układane gdzieś tam w latach 90., gdzie ta świadomość, wiedza i tak dalej, możliwości ograniczone finansowo znowu, no były mniejsze, ale dzisiaj, gdy no, mamy większe możliwości, mamy większą wiedzę, to wydaje mi się, że warto powracać do tych korzeni.
1: Jeżeli jesteście zainteresowani nawierzchniami naszych ulic tu w Płocku, to odsyłamy do książki Piotra Gryszpanowicza. Jeżeli was zaciekawiliśmy, techniczno-prawne uwarunkowania rewitalizacji ulic Starego Miasta w Płocku. A ja ci dziękuję za wizytę w studiu.
0: Bardzo dziękuję.
1: Moim gościem był Piotr Gryszpanowicz.
2: SK Płock.
1: Dzisiaj w magazynie Radia SK Łukasz Krynicki. Witam cię, Łukaszu.
3: Witam cię, witam was.
1: Tak przewrotnie zapytam na samym początku. Kim jest Łukasz Krynicki? Jakbyś miał siebie scharakteryzować?
3: Łukasz Krynicki na pewno jest raptusem. Narwańcem, raptusem, nerwusem. Jest osobą z milionem pomysłów, o wielu pasjach, wielu zainteresowaniach. Jest to osoba, która lubi marzyć i jeśli postanowi sobie jakiś cel, no to uparcie do niego dąży.
1: Jesteś płocczaninem od urodzenia.
3: Tak, urodziłem się w Płocku.
1: Kto cię zaraził jedną z twoich pasji, o której dzisiaj też będziemy mówić? Myślę tutaj o wędrówkach po górach.
3: Jest to chyba, nie ma takiej jednej osoby, która mnie zaraziła, ponieważ ja po raz pierwszy w góry pojechałem pewnie jak wszyscy, albo z rodzicami, w moim przypadku była to wycieczka szkolna i tych gór tak naprawdę nie zakochałem się w nich, tylko je znienawidziłem, bo byłem zainteresowany czymś innym niż wyjściem na góry. Natomiast potem zacząłem jeździć sam wakacyjnie z dziewczynami, tak, i w ten sposób z grupą jakichś osób. No i wtedy zakochałem się w górach. Zacząłem co roku tak naprawdę zdobywać jakąś górę, jakiś szczyt, bo nie było mnie stać na częstsze wyjazdy.
1: Powiedziałeś, że pierwszy raz byłeś w momencie, kiedy chodziłeś jeszcze do szkoły, ale później jak doszło do tego, że zdecydowałeś się pojechać sam w te góry i pokochałeś się?
3: Ja góry tak bardzo, bardzo zaraziłem się i pokochałem je w 2017 roku, czyli stosunkowo nie tak dawno. I zaczęło się od spotkania z moim kolegą, który jeździł w Alpy, jeździł zimowo, chodził szczekany z rakami, miał pojęcie o tym i z nim się umówiłem, że pojedziemy na zimowo na Rysy. Pojechaliśmy w styczniu w 2017 roku, minus 37 było wtedy. To była taka sroga zima bardzo. Nie udało się wejść na ten szczyt. Zabrakło nam może 200-300 metrów do szczytu i odpuściliśmy. Drugi raz pojechałem z innym kolegą, już całkowicie sam, można powiedzieć, że zielony, nie mając pojęcia o tym, na co się pcham, w lutym. Również taka była bardzo mocna zima. Te mrozy nie odpuszczały, no i ten szczyt zdobyliśmy.
1: Czy jakoś przygotowywałeś się do wejścia na Rysę?
3: Nie, ja z racji tej, że jestem aktywny fizycznie, trenuję codziennie, więc nie przygotowywałem się w żaden sposób.
1: Natomiast... Czyli nie miałeś obaw takich, że może coś ci się stać po drodze?
3: Wiesz co, nie zdawałem sobie z tego jeszcze sprawy. Nie byłem świadom, jakie to jest ryzyko, dopóki nie wszedłem na tą górę, tak? Schodząc z tej góry, ja byłem praktycznie tak wyczerpany, zajęło mi to 13 godzin. Brudziliśmy w śniegu po pas, po kolana, miejscami w lodzie takim, który obdrapywał piszczele do krwi. I kiedy zszedłem, wsiadłem w busa, to byłem tak zmęczony, że po prostu aż miałem mdłości, tak? Nigdy w życiu nie byłem tak zmęczony do tej pory.
1: I wtedy to właśnie spowodowało, że zacząłeś zupełnie inaczej patrzeć na góry i traktować je, z wielkim honorem?
3: Tak, wtedy nabrałem ogromnego szacunku, pokory do gór i stwierdziłem, że chcę to robić systematycznie, jak najczęściej się da.
1: A jak często to robisz? Chodzisz po górach?
3: Obecnie co 2 tygodnie jestem w górach.
1: Tak? Żartujesz?
3: Polskie, słowackie, tak. No, jest to już taka trochę choroba i nawet, że tak powiem, moi klienci często dzwonią i mówią, a Łukasza to pewnie nie ma, jest w górach.
1: A czy jest jakaś góra, myślę o Tatrach na razie, której jeszcze nie zdobyłeś?
3: Tak, jest wiele gór, jest bardzo wiele gór, więc to Tatry to jest jeszcze nieskończony temat.
1: A która z nich była dla ciebie największym wyzwaniem, jeśli chodzi o te polskie góry i z wędrówki, na którą jesteś najbardziej zadowolony i taki rzeczywiście szczęśliwy, że udało ci się wejść i udało ci się cokolwiek zobaczyć z tej góry, bo wiadomo, pogoda różnie z tym bywa.
3: Zgadza się. Znaczy najbardziej utkwiło, oczywiście poza Rysami, tymi sławnymi w 17 roku, to najbardziej utkwiła mi grań Mięgorzowiecka. To jest wejście przez Przełęcz nad Chłopkiem, idzie się na Mięgórze i to było moje przygotowanie do wyprawy w góry moich marzeń. Dlatego też, może dlatego tak mi najbardziej utkwiło, tak? Bo to była już taka typowa wspinaczka szykująca mnie do poważnej wyprawy, do poważnej góry.
1: No właśnie. Przejdźmy do tych poważnych gór, czyli tych wyższych, dużo wyższych, a jednocześnie tych, które sprawiają niesamowitą satysfakcję. Co spowodowało, że zdecydowałeś się wejść na Mont Blanc?
3: Impuls. To było tak naprawdę po zapoznaniu się z przewodnikiem górskim i przejściu kilku gór razem z nim już na linach, tak, wspinając się, zakładając stanowiska, zapytałem, Kuba, czy ja dam radę na Mont Blanca? Kuba mówi, pewnie kondycyjnie dasz radę bez problemu, technicznie również. Mówię, no to się umawiamy. No i tak padł pomysł Mont Blanca.
1: Co było najtrudniejsze przy wejściu na tą górę?
3: Mont Blanc sam w sobie nie jest trudny, oczywiście zależny od pogody. Ja miałem piękną pogodę, piękne widoki, oczywiście było chłodno. Największy problem miałem z marznącymi palcami tak naprawdę, tak? I z niewyspaniem, z nawodnieniem się w schronisku, ponieważ kiedy dochodzimy do schroniska Gotter, słyszę od Kuby, słuchaj, musisz wypić w tym momencie 5 litrów wody. Masz na to 6 godzin. I mówię, jak ja mam to zmieścić? Ja jestem osobą mało pijącą wodę, mało się nawadniającą i to był mój taki największy ból, największy problem.
1: W którym roku zdobyłeś?
3: W 18 roku Mont Blanca zdobyłem.
1: No ale to nie jedyna góra, na którą wszedłeś. Twoje marzenia poszły dalej.
3: Tak, moje marzenia poszły dalej ku tak zwanej górze gór. Jest to Matterhorn i to była góra kolejna, o której zamarzyłem i to był taki mój uparty cel, żeby na nią wejść, żeby pokazać sobie, że dam radę, bo jest to naprawdę bardzo wyczerpująca góra i bardzo trudna technicznie.
1: Za pierwszym razem ci się udało?
3: Tak, udało mi się za pierwszym razem. Nawet przewodnik, z którym szedłem, też kilka razy próbował, nie wszedł wcześniej i ze mną wszedł za pierwszym razem, więc taki podwójny sukces. Ale znam osoby, które próbowały 7 razy wejść na Matterhorna i nie udało się.
1: Jak wspominasz tę wyprawę?
3: To są bardzo mieszane uczucia, ponieważ była ogromna radość i jednocześnie ogromny smutek i nerwy. Idąc na Matterhorna, dochodząc do schroniska Horli, widzieliśmy taki przypadek, że przed nami spadło 2 Niemców. Pękły liny poręczowe i niestety przewodnik wraz z klientem spadli, więc widzieliśmy, jak ich zwożą te ciała i tak dalej.
1: To chyba niesamowite uczucie.
3: Jest to było takie uczucie, że i myśli, po co ja się tam pcham. Tym bardziej, że ludzie ze schroniska odpowiedzialni za wypuszczenie nas na Matterhorna powiedzieli, jest całkowity zakaz wyjścia na górę. Pękły tam skały, nie ma lin poręczowych, nie ma wejścia. Polecieli śmigłowcem naprawiać te stanowiska i o 2 w nocy dostaliśmy informację, słuchajcie, teoretycznie jest naprawione, ale o 8 rano śmigłowiec poleci jeszcze sprawdzić. Jak chcecie, możecie wyjść, ale na własne ryzyko. My nie jesteśmy pewni, czy to wszystko jest działające tam. No i podjęliśmy ryzyko wyjścia. Więc moment przygotowania, ubierania się w uprzęże, to był taki stres, taka obawa, że po co ja idę? Czy damy radę? Co się stanie? Czy te liny wytrzymają, tak? No ale dochodząc do tego miejsca, w którym spadli Niemcy, dostaliśmy informację przez radio, że jest wszystko okej, możemy iść. No i zdobyliśmy ten szczyt, tak?
1: Powiedz mi, czego uczą cię te wyprawy?
3: Tego, że nigdy nie można być pewnym sukcesu. Nigdy nie można się cieszyć do końca, nawet stojąc na szczycie, bo jeszcze trzeba zejść. Tego, że trzeba pracować nad formą, nad kondycją, nie tylko chodzi o siłę, ale o wytrzymałość, tak? Czyli ja swoje treningi musiałem całkowicie zmienić na treningi wydolnościowe bardziej, ponieważ w Alpach ścigamy się również z czasem. To nie są Tatry, że jesteśmy w 3 godziny na szczycie. Tam czasami potrzeba 10 godzin na wejście na szczyt, a pogoda w każdej chwili się może zmienić.
1: Co się czuje, jak już jest się prawie pod szczytem, pod samym szczytem? No niestety, musisz zrezygnować, bo pogoda jest taka, że się nie da.
3: Wiesz co, ja wiele razy miałem taką sytuację, choćby na Glossgrockerze, i to nie przez pogodę, tylko przez moje problemy zdrowotne, z racji tej, że ja mam cukrzycę, więc spadł mi bardzo nisko cukier i jeszcze dopadła mi choroba wysokościowa, więc ja zostałem przed szczytem, a 2 moich partnerów poszła, więc tak naprawdę się oni zeszli, to ja siedziałem, płakałem, byłem załamany. Ja po prostu nie chciałem z tej góry wracać, chciałem iść na ten szczyt, ale nie miałem siły.
1: Jak objawia się ta choroba wysokościowa, opowiedz trochę o niej, bo to jest coś, co dopada wiele osób na dużych wysokościach.
3: Tak, znaczy objawy choroby wysokościowej mogą pojawić się już powyżej 2000 metrów, czyli nie musi być bardzo wysoko. Uczucie jest, można powiedzieć, jakby pijanego człowieka. Oprócz tego jest straszny ból głowy, jakby ktoś wielkim młotem nam w głowę uderzał z tyłu. Nudności, zawroty to już mówię, więc człowiek czuje się całkowicie bezsilny, tak? Zatacza się.
1: Czy to jest coś, myślę o tych wędrówkach, co uzależnia, ciebie uzależniło?
3: Tak, mnie to uzależniło, mi te wędrówki, wyprawy dają lekcje pokory, lekcje wytrzymałości i również wielu przemyśleń. Tak, ja w górach staram się odcinać głowę, ale całkowicie się nie da, bo to jest cały czas walka ze sobą i ja znalazłem przynajmniej taki sposób, żeby rzeczywiście nie patrzeć na ten szczyt, tylko odmierzać sobie kroki. 30 kroków, 15 sekund przerwy. 30 kroków i to jest tak, robię 2 kroki, mówię, Boże, po co za to idę? Nie, odpuszczam. Dobra, jeszcze 2. I z tych 30 robi się 35 na przykład. Więc to jest taka walka ze własnymi słabościami.
1: Łukasz, czy lubisz odkrywać nowe miejsca, wchodzić na nowe szczyty? Czy też są takie, do których wracasz, bo nie tylko dlatego, że nie wszedłeś wcześniej na ten szczyt, tylko dlatego, żeby po prostu sprawić sobie ponownie przyjemność?
3: Oczywiście są góry, na których byłem kilka razy, choćby Rysy, choćby Mnich, na Świnicy to już byłem, nie pamiętam ile razy, latem i zimą, więc często wracam do gór, na których byłem, natomiast uwielbiam rzeczywiście odkrywać nowe miejsca, nowych ludzi, poznawać nowe zwyczaje, nowe sposoby komunikacji, jak tam się wszystko dzieje w innych krajach.
1: Ile gór już zaliczyłeś? Liczyłeś to kiedyś?
3: Tak, mam wszystkie spisane góry, nawet mam spisane, ile razy byłem na której górze. Jest to 59 szczytów.
1: Z którego z tych szczytów jesteś najbardziej dumny?
3: Na pewno z Matterhorna. To jest taki szczyt, to był szczyt moich marzeń i teraz walczę również ze sobą i z górą, na którą 2 razy mi się nie udało wejść przez słabość, tak naprawdę chyba głowa mi odmówiła raz posłuszeństwa, a drugi raz wyczerpanie fizyczne.
1: To znaczy?
3: To jest Obergaberhorn. To jest góra też poniżej 4400 metrów, również w Szwajcarii, podobna wspinaczkowo do Matterhorna.
1: I to jest twoje największe marzenie teraz, jeżeli chodzi o górę?
3: Nie, nie. To jest góra, z którą walczę, bo jej nie zdobyłem dwa razy i jestem uparty, żeby ją zdobyć. Natomiast moim marzeniem są Himalaje. Chciałbym zobaczyć te największe góry i już oczywiście nie marzę o Everestie, tak? Natomiast no, są tam góry, które chciałbym zdobyć, tak?
1: Ale twoją pasją są nie tylko góry. Ty jesteś człowiekiem, który interesuje się różnymi rzeczami i wydawałoby się bardzo odległymi.
3: Zgadza się. Uwielbiam, interesuję się sportem, kulturystyką, uwielbiam motoryzację, tym się również zajmuję. Jeżdżę na motocyklu, więc ja jestem takim duchem, niespokojnym duchem. Ja nie umiem usiedzieć na miejscu.
1: I powiedz, jak realizujesz, skoro jeździsz też w góry właściwie raz na dwa tygodnie, jak realizujesz te inne pasje swoje?
3: No mam z tym wielki problem, bo tak jak z siłownią, to oczywiście chodzę codziennie na siłownię po pracy i to jakoś mi się udało pogodzić, tak z górami mam i motocyklem mam wielki dylemat. Bo albo jadę w góry, albo idę na motocykl. I jak wrócę z gór, to mi zostaje weekend, kiedy ten czas chcę spędzić z córką, więc na ten motocykl znowu nie bardzo mam kiedy wyjść. Mówię, pojechać w góry motocyklem, z racji to, że jest super sport, no nie będę miał siły wejść na te góry. I to jest ciągła walka, chociaż na chwilę, chociaż 5 minut się przejechać i tak próbuję to wszystko łatać, godzić ze sobą.
1: Czy rodzina nie jest trochę zazdrosna o ten czas?
3: Na początku były duże konflikty rzeczywiście o wyjazdy w góry i o ten czas, że mnie nie ma w domu. W tym momencie no już się pogodziła rodzina z tym, tak? Już nie rozmawiamy na ten temat, po prostu informuję, jadę w góry, wracam w niedzielę i no jest wszystko dobrze.
1: Co ci dają góry? Co ci dają takie wyprawy w góry?
3: Spokój, siłę, motywację do działania, naładowanie baterii.
1: Twoje marzenia niezwiązane z górami?
3: To chyba zawodowe, tak? Z racji tego, że prowadzę swoją działalność, chciałbym, żeby to była firma, która rzeczywiście będzie świetnie prosperowała i będzie znana przynajmniej tutaj w Płocku bardzo mocno.
1: I już jesteś z niej zadowolony?
3: Jestem bardzo, jesteśmy znani, jesteśmy no, nawet ponad Płoc znani mocno, ale mi jest ciągle mało i chciałbym jeszcze więcej.
1: Łukasz, podobno jesteś pracoholikiem, to prawda?
3: Tak, uwielbiam pracować, uwielbiam coś robić i osiągać sukcesy, tak, jestem pracoholikiem.
1: Czy to nieraz nie przeszkadza w życiu?
3: Bardzo przeszkadza, ponieważ nie daje nigdy spokoju ducha, nie daje nigdy odpocząć, bo nawet jeśli usiądziesz w domu, to myślisz o tej pracy, co zrobić, żeby uzyskać tego klienta, żeby zrobić to. I tak samo jest z pasjami i również jestem osobą bardzo pedantyczną, więc czy to zrobiłem dobrze, a może to trzeba jeszcze poprawić i tak nie przeszkadza to.
1: Ja myślę, że dzisiaj nie wyczerpiemy całego tematu, bo jesteś osobą o wielu twarzach. Dzisiaj czego ci życzyć?
3: Sukcesów zawodowych, sukcesów w górach i chyba zdrowia, tak? Bo to jest najważniejsze. Jeśli nie ma zdrowia, to nie osiągniemy sukcesów.
2: Muzyką się żyje. Wystartował Warsaw Music Festival. To trzydniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Za nami pierwszy dzień, no wczoraj było coś dla fanów mocniejszych elektronicznych brzmień. Co działo się na stadionie Legii Warszawa możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A w środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, między innymi Where Is Love czy I Got A Feeling.
4: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
2: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizacyjnej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
4: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
2: Ja nie mogę się już doczekać. czekać, a na Warsaw Music Festival oczywiście zaprasza Radio SK, będziemy bawić się tam razem z wami. A Dawid Podsiadło numerem jeden wśród polskich słuchaczy Radia SK. Jego hit, zagranicznych też, jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać jesienią. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Za tydzień, w sobotę gra w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu drugim gorącej dwudziestki umieściliście kawałek, który podbija media społecznościowe, to Just the Way You Are, czyli zespół Milky, sprzed kawałek sprzed ponad 20 lat, tylko że w remiksie Davida Guetty. Na miejscu trzecim listy hitów w Radiu SK spadł hymn męskiego grania. Głosujecie na wasze ulubione kawałki na sk.pl, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18:00. Oczywiście zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. A ja nie będę ukrywał, że ten mundial daje trochę w kość, jeśli chodzi o niewyspanie. Brazylia-Maroko, początek o północy, mecz skończył się 1-1. No, jeśli usłyszycie dzisiaj jakieś ziewnięcie, no to proszę o wyrozumiałość. No, w niedzielny poranek ziewanie jest wręcz wskazane. Wskazane są też hity na czasie. Na początek 9:00 gram wam coś od Miley Cyrus. Paweł Bogaj, zapraszam razem do 13:00.

Diamenty Adriany w Radiu SK. No bardzo dobry prezent dla żony. Jakbyście się panowie zastanawiali, co kupić na przykład na urodziny. 20 minut po godzinie 9. Hubert wysłał nam zdjęcie na Messengerze pustej siłowni i pisze tak: pusta, cicha siłownia w Turcji. Pozdrawiam, dobrze, że jest wasza aplikacja. No oczywiście ja polecam pobierać. Wtedy możecie zabrać SK na przykład na wakacje. A słuchajcie, ja chciałem też powiedzieć, że no, człowiek ledwo co otworzył oczy. Przed chwilą wstałem, co też otworzyłem internet, zaglądam, oglądam, no i wpadł mi filmik Blanki, naszej baby, tej pani. Baby. Kojarzycie? Na którym tańczy z Jasonem Derulo, to jest ten pan. Jason Derulo. Też wszyscy znają. No i fani przewidują wspólny duet, a niektórzy piszą, że to może być nawet coś więcej. Wyobrażacie to sobie? Blanka Derulo. Albo Jason Stajkow. Bardzo ładnie. No tego w moim bingo na 2026 jeszcze nie było, ale dajcie znaka, co jest u was. Dajcie znaka 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał? Mamy niedzielę. 21 minut po 9.

0: Wokalistka, a także bardzo, bardzo zdolna baletnica. Jak miała 13 lat, zdobywała wiele nagród. No ja też kiedyś chodziłem na hip-hop, na tańce, ale u mnie się było bez nagród.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale teraz coś, za co nagrodę ten gość pewnie dostanie. Jeremi Sikorski właśnie powiedział sakramentalne tak, Adze Podsiadle. A przy okazji ślubu wypuścił też bardzo osobisty singiel. Tylko my, taki nosi tytuł. To jest piosenka o bliskości i o tym, że razem jest po prostu w życiu łatwiej. Posłuchajmy. Jeremi Sikorski, Tylko my. Gramy to teraz w Radiu SK.

0: September zagrał. No i pogoda też jak w September, 17 stopni praktycznie w całej Polsce. Jeśli planowaliście dzisiaj opalanie, no to niestety, ale może być z tym bardzo leciutki problem. W niektórych regionach przewidywany jest deszcz, w niektórych nawet dość mocne burze. Dzisiaj no, może się okazać, że będzie trzeba zostać w domu. Ja poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby się wypowiedziała na ten temat, co można robić w domu, ale w deszczową niedzielę. No i napisała na przykład: możesz posprzątać mieszkanie, wyprasować ubrania na poniedziałek albo coś ugotować. No nie wiem jak wy, ale ja już od samego czytania tej listy się zmęczyłem. No w niedzielę to trzeba odpoczywać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Szukasz sprawdzonego dostawcy gazu? Postaw na Dynamic Gas. Czysty propan w konkurencyjnej cenie. Dynamic Gas to niezawodny partner w dostawie gazu grzewczego. Zapewniamy terminowe dostawy oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Ogrzewasz dom? Prowadzisz biznes? Wybierz dostawcę, któremu możesz zaufać. Dynamic Gas. Zadzwoń już dziś. 530 202 203. 530 202 203.
8: Jedziemy!
9: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
10: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do Płockiego Zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
14: Życie często tracimy na podjęcie dobrych decyzji. I jest to problem. Ale jak złom chcesz sprzedać, to problemu nie ma. Trzeba w kronie sprzedać. Bo jak nie w kronie, to nie. Złom to kron. Kron to złom. Pamiętaj, jak nie w kronie, to nie. Złom do kronu.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
16: I po reklamie.
1: SK.

Amnezji. Na zakończenie 9 w Radiu SK dzisiaj prezydent Karol Nawrocki będzie brał udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa, ale to nie jest jedyny Polak, który tam poleci. Janek Błachowicz, czyli nasz mistrz UFC, też będzie w Waszyngtonie. Ja tak sobie myślę, że ja im w ogóle nie zazdroszczę. Pewnie będą musieli dusić się w garniturach, dłubać widelcem jakieś takie miniaturowe homary czy tam krewetki. No a tak na prawdziwego polskiego niedzielnego schabowego to też nie ma co liczyć.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
1: I po reklamie. Płock na czasie.
13: Siema, z tej strony Kacper Klonowski. Już w te wakacje kolejna edycja Big Festiwalowski.
14: Mimo tego, że mamy inflację, podziały polityczne, za rogiem wojna i jest jakieś takie wszechobecne wrażenie, że co to z nami będzie za chwilę, to tym bardziej teraz jest potrzebna nam dobrej jakości kultura pozytywna.
13: Powiedział organizator Alek Pietrzak. Big Festiwalowski już 14 sierpnia. Szczegółów szukajcie na Facebooku, a wydarzenie poleca Radio SK. A już 22 sierpnia Międzynarodowy Bieg Obrońców Płocka 1920 roku.
15: Muzyką się żyje.
16: Łatwo Gang znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki właśnie z Łatwo Gangiem. No i udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
17: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesel.
16: No właśnie, trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK razem z Łatwo Gangiem. Odwiedziliśmy też Maję w szpitalu. Matti Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
18: Luzik.
19: Arbuzik.
20: Luzik, arbuzik. To jak to poszło? To szybka chyba historia.
19: Poduszaki pomagały. Takie i dodawały otuchy, jak się śpiewało.
21: Ja też się super bawiłem.
22: Dzień dobry, bawiłam.
19: Tymi nagrywkami, wideo.
20: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
19: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
20: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
19: Tak.
20: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
19: Tak, bardzo.
20: Jesteś za?
19: Tak, żeby wszyscy słuchali.
16: No i pięknie. I wszyscy słuchali. Jak wyglądała wizyta u Mai, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Słuchajcie uważnie eski, no bo dzisiaj na pewno też zagramy wam ten kawałek. Jeszcze kilku artystów dołączyło do line-upu tegorocznego openera. To przede wszystkim polscy wykonawcy, m.in. Zalia, Sokół, Kasia Sienkiewicz czy Ralf Kamiński. A całą listę znajdziecie na sk.pl. No a opener startuje w Gdyni 1 lipca. Wśród najważniejszych gwiazd są Kevin Harris, Teddy Swims, Zara Larsson, The Cure, Florence and the Machine, Jenny czy Martin Garrix. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Mundial, no, zaczął się od muzycznych emocji. Za nami już trzy ceremonie otwarcia w trzech krajach organizujących piłkarskie mistrzostwa świata, a na ceremonii w Meksyku wystąpiła Shakira, która wykonała hymn tegorocznej imprezy. To kawałek Die Die. Na otwarciu w Kanadzie wystąpił m.in. Michael Bublé czy Alanis Morissette. No, a w USA grała Katy Perry. Muzyka Polska rządzić będzie też 19 lipca podczas finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo już teraz, że wystąpią wtedy Madonna, Shakira oraz BTS. No a wszystkie szczegóły mamy dla Was na sk.pl. 10 już na zegarach, tu Radio SK, tu Hity na czasie. W kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kąpieli i tak sobie myślę, że no to jest jedno z niewielu świąt, które można świętować codziennie, szczególnie w okresie letnim. Paweł Bogaj, zapraszam. Budzimy się, mamy niedzielę. No to teraz numer 3 gorącej dwudziestki. Ja się

co dwóch Jakubów to nie jeden. Kuba i Kuba West, 18 już minut po godzinie 10. To jest oczywiście niedziela. Mateusz prosił mnie na eskowym messengerze, żebym obudził jego żonę. Podobno żona leży i drzemie z zamkniętymi oczami. No to proszę wstawać, tutaj przekaz dla żony. Mateusz, jak coś, to łaskotki skutecznie potrafią postawić człowieka na nogi. Nie żeby coś, ale warto spróbować. Teraz uwaga, pytanie z innej puli. Kto dzisiaj sprawdzał, czy mamy niedzielę handlową? Ja się przyznaję, sprawdziłem, już wiem, nie mamy. Sprawdziłem też, kiedy będzie najbliższa. Najbliższa handlowa już 28 czerwca. I ja nie wiem, oni to chyba robią specjalnie. No, kto robi niedzielę handlową tuż przed wypłatą? Nie, no my nie.

Jaki to trzeba mieć gruby portfel. Miliony monet od Mroza, 33 minuty po godzinie 10, to jest Radio SK. To jest, to są niedzielne hity. Ela napisała na Messengerze, że już nie śpią, jadą do mamusi, czyli jego teściowej. Cytuję wiadomość. Dajcie znać, kto już nie śpi. 664-402-30.

0: a może po prostu leniwie przeciągacie się przy stole, jedząc śniadanie. Halo, halo!
1: No to Sieczka, a ja pociskam dzisiaj na studia tylko 3 egzaminy i 1 zaliczenie. Mam nadzieję, że będzie do przodu. Pozdrawiam.
0: No, no to trzymam kciuki, żeby wszystko się udało, żebyś wszystko zaliczył, ale słuchacze też mają coś ci do powiedzenia.
2: Cześć Sieczka, tu Radek. Dobra rada dla wszystkich obecnych i przyszłych studentów. Nie ma spiny, są drugie terminy. Pozdrawiam.
0: Mądrego to aż miło posłuchać.
3: Autopromocja.
4: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
5: No jak to?

0: muzyki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: No, tego.
6: Może.
7: Także tak.
8: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
9: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
15: I po reklamie.

wszystkie niedziele powinny być wolne, bo kiedyś trzeba spędzać czas z rodziną. W Niemczech na przykład w niedzielę tylko i wyłącznie pracują na niektórych stacjach benzynowych. A tak to jest wszystko fajnie pozamykane, czas dla rodziny. Pozdrawiam.

0: Bardzo przyjemny kawałek. Marisa, odkochaj w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 11. Słuchaczka informuje, że u niej dzisiaj święto truskawki i jedzie właśnie na festyn. Bawcie się dobrze. Święto futbolu też cały czas trwa. Jeśli nie sprawdzaliście jeszcze wyników mundialowych meczów, to uwaga, podaje: Brazylia remis z Maroko, Szkocja 1, Haiti 0, Australia 2, Turcja 0. Dzisiaj mecz Niemiec z Curaçao, co niektórzy mówią Curaçao.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jak widzicie, Sławek Peszko też dużo mówi. Jeśli wiecie, co na koniec powiedział, jakie słowo padło na końcu tego zdania, podajcie już teraz. SK Karniaki Cup, szukajcie tego na sk.pl, zgłaszajcie się już teraz. 10 tysięcy, 10 tysięcy do zgarnięcia. Radio SK. Jakie słowo powiedział pan Sławek?

0: SK. SK. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą,
3: przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
4: Harmonizer.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
7: To będzie ostatnia reklama.
1: Łap okazję w RTV

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Cztery znane influencerki w jednym numerze. Do studia Radia SK z nowym hitem wpadły Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę takie męskie granie, ale dla młodych ludzi.
4: Ja to porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
5: Co tam się będzie działo?
4: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo. No to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
3: A festiwal Playground rusza w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie. Potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę. A na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. A trasa SK Music Tour trwa w najlepsze. Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej, no i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Beata Kozidrak z zespołem Bajm, a za tydzień będziemy w dwóch miejscowościach. W Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przejmuje Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy, a już 10 lipca do Polski przyjeżdża ekipa, której piosenki zna cały świat. Przed nami zespół Hordes, który wystąpi na letniej scenie progresji w Warszawie. Hordes zabłysnęli m.in. hitem Wonderful Life, który na pewno usłyszycie na żywo. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego, artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Sikorski wczoraj wziął ślub, a jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy jak zwykle czekają na was na sk.pl. 11 na zegarze, witam, zapraszam, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, a jak jest niedziela, no to trzeba troszeczkę odpocząć, zrelaksować się, a jak jest ktoś, kto pomasuje ramiona, plecki, to już w ogóle raj na ziemi. Hity na czasie dba Radio SK, Paweł Bogaj, zapraszam na początek, Joe.

minut po godzinie 11. Nie, 18 minut, to ja mówię. 18 minut po godzinie 11. To jest oczywiście Radio SK Hity na czasie. Niedzielny poranek. Proszę wstawać, już jest dość późno. Sprawdzam sobie internet, co się dzieje. Maja Chwalińska pojechała na zasłużony wypoczynek po finale Roland Garros. No to są dźwięki teraz, przy których się budzi. Wrzuciła do sieci kilka fotek z wakacji, no i na jednej z nich widać, że Maja bardzo lubi wolną chwilą rozwiązywać krzyżówki. Tak sobie pomyślałem. Uwaga, zadanie dla wszystkich, krzyżówka dla wszystkich w Polsce. Najlepsze radio w Polsce, grające tylko hity na czasie. Nawet nie musiałem mówić, że na cztery litery. Oczywiście, że Radio SK. Gramy już teraz Dawid Podsiadło, jego nowość, tytuł, sezon. No to gra.

0: kamienny, wesoły Bruno Mars, I Just Mind w Radiu Łezka, czyli po prostu mogę. No i są tacy, co mogli się ostrzyc. Czytam o niezwykłym wyczynie w Piotrkowie Trybunalskim. Ponad 500 osób ostrzyżonych w zaledwie 8 godzin. I to jest na razie jeszcze nieoficjalny, ale nowy rekord Guinnessa. Każdy musiał stracić przynajmniej 2 cm włosów. No już widzę, jak w tym rekordzie biorą udział Jankę z Wiktorem z poranka. 2 centymetry.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: I po reklamie.

6 minut zostało nam do godziny 12. To był Martin Garrix z Edem Sheeranem. Bardzo specjalne połączenie. Martin to jest jeden z króli muzyki elektronicznej. A jeśli takową kochacie, zapraszam wszystkich każdy piątek na SKA Live Remix. No fani klubowego grania będą w siódmym niebie. Ale uwaga, jeśli coś przegapiliście, no to powtórki znajdziecie w naszej eskowej aplikacji. Pobierajcie na swojego smartfona.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
8: I po reklamie. Płock na czasie.
9: Siema, z tej strony Kacper Klonowski. W przyszłym miesiącu Płock zamieni się w rajdowe miasto. Wszystko za sprawą drugiej edycji Rajdu Płocka, imprezy skierowanej głównie do kierowców bez sportowych licencji.
10: Po prostu, żeby przyjechać, żeby dobrze, fajnie spędzić czas, zobaczyć, z czym to się je, wziąć udział, zawsze adrenalina na starcie, jak stoper rusza, czy powiedzmy tutaj fotocela, to rośnie.
9: Powiedział nam Paweł Wójtowicz, a rajd już 11 lipca. A już 10 lipca rozpoczynają się regaty żeglarskie w Nowym Tuninowie. Szczegółów szukajcie na Facebooku.
11: Muzyką się żyje. Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji. Jak przyznała, po obejrzeniu Toy Story 5 zakochała się w tym filmie. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Know You. Premiera Toy Story 5 już 17 czerwca, czyli w najbliższą środę, no a kawałek Taylor Swift mogliście usłyszeć premierowo w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SK, a jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na was w SK-owej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek, no i mówi, co tam się dzieje, gdy nikt nie patrzy. A Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu, kiedy wszyscy patrzyli. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w USA. No a podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykona ją razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy dla was na sk.pl. Mamy też kolejną okazję, żeby zobaczyć Matę na scenie. Przed nami festiwal Rapstacja. To w miejscowości Sława w województwie lubuskim. Oprócz Maty na scenie wpadnie też PZ, BDOS, White, Kizo, Kuba, Gibbs czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To jest amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski, no bo będziemy mieli dla was wyjściówki właśnie na tą imprezkę. 12 na zegarach, jeśli ktoś nadal nie wstał, no to znaczy, że wczoraj było bardzo grubo. W naszej playliście też jest grubo, jeśli chodzi o hity. Bauza i jego Magnetic. To już za chwilę. Zostańcie razem z Radiem SK.

Kate i Perry w Radiu SK, 17 minut po godzinie 12. Sprawdzam, co się dzieje teraz w sieci. Proszę bardzo, taki tytuł trafiłem. Polacy coraz chętniej stawiają na triatlon. No ja chyba nie jestem Polakiem w takim razie.

0: Shakira w Radiu SK. Mamy, uwaga, tajne nagranie, jak Shakira brzmi bez tych wszystkich filtrów, efektów dźwiękowych. Posłuchajcie. Poważnie, nie zmyślam, tak to brzmi. Widzę też, że pisze do nas, nie Shakira, ale Aga z Rzeszowa pisze na Messengerze. Witam, pozdrówcie najlepszego faceta na świecie, Tomka, za którym tęsknię. Kocham go bardzo mocno. No, pozdrawiamy Tomka gorąco. No, my w SC kochamy hity na czasie. Za chwilę Oskar Cyms. Warto z nami zostać.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to co? Szykują się na premierę Toy Story 5.
4: Czas na zabawę w Radiu SK.
5: Napisz na sk.pl, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu.
4: Słuchaj Eski od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
6: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
14: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
15: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca?

0: Znasz ci nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary.
1: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
0: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
4: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebe i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe. To będzie ostatnia reklama.
5: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: Eska. Eska.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: tłumaczeniu Mowa Ciała. Taki tytuł ta piosenka. 6 minut już niecałe zostało nam do godziny 13. Łukasz Duńczyk, poczekaj, włączam ci mikrofon.
1: Jestem, cześć. Moja mowa ciała mówi, że mi się podoba, bo kiwam głową.
0: Bardzo dobrze, ty dzisiaj do 18 jesteś.
1: No oczywiście, że tak. I dużo hitów na czasie w tym czasie.
0: Jaka szkoda, że ja muszę już iść do domu, jeść obiad.
1: No, jak ja ci współczuję. Jak chcesz, możesz zostać śmiało.
0: Nie no, nie będę ci tutaj, wiesz, robił, nie będę szpącił po prostu w studiu. Ja widzę, że Justin Bieber, Nicki Minaj, oni czekają po 13.
1: A ja słyszałem, że tam w kuchni po obiedzie musisz posprzątać.
0: Paweł, kłaniam się. No ten Łukasz dowcipny, warto zostać.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: SK. SK. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: No, tego.
7: A może...
8: Także tak.
9: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Icha! Icha! Wszędzie kicha. A gdzie nie? A jak to gdzie nie? W Kronie nie. A w Kronie. Złom i makulatura. W Kronie. Rewelka. Icha!
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Jedna krótka piosenka spełniła ogromne dziecięce marzenie. Łatwo Gang znowu pokazał swoje wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień mieszka w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwo Gangiem. No i słuchajcie, udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
19: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
18: No oczywiście, że tak, że trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer na antenie Radia SK i zrobimy to po raz kolejny. W piątek razem z Łatwogangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Mati Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki z Łatwogangiem jest stresujące.
20: Luzik.
21: Arbuzik.
22: Luzik, arbuzik. To jak to, poszło? To szybka chyba historia.
21: Poluszaki pomagały. A-a. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
23: Ja też się super bawiłem.
21: Się dobrze bawiłam. Nie, tymi nagrywkami, dobrze. Wideo.
22: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
21: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
22: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
21: Tak.
22: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
21: Tak, bardzo.
22: Jesteś za?
21: Tak, żeby wszyscy słuchali.
18: My też jesteśmy za. Słuchajcie uważnie, Eski, bo jeszcze dzisiaj na pewno ten numer na antenie Radia Eska się pojawi. A jak wyglądała wizyta u Mai i te wszystkie jej pluszaki, które ma ze sobą na łóżku, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci chorujące na raka. A Warszawa to aktualnie imprezowa stolica Polski. Stadion Legii Warszawa przejęły światowe gwiazdy. Za nami pierwszy dzień Warsaw Music Festivalu. Wczoraj było coś dla fanów mocnych elektronicznych brzmień. Zagrał m.in. Steve Angelo, Benny Benassi czy Artbat. Jeśli przegapiliście, zaglądajcie na eskowego Instagrama, a w środę drugi dzień Warsaw Music Festivalu. Wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół The Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, na przykład Where is the Love czy I Got a Feeling.
0: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
18: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival, a w sobotę wielki finał tej imprezy i wielkie show Armina van Burena. A my do finału weekendu mamy chyba jeszcze, słuchajcie, dużo czasu. Dopiero 2 minuty po godzinie 13. Łapiemy luz, odpoczywamy. Jeśli idziecie na obiad, tak jak Paweł Bogaj, który mówił to przed chwilą, to smacznego życzę. A jeżeli na przykład zmierzacie na poprawiny po weselu, wiem, że są wśród nas tacy, to ja dodam energii hitami na czasie. I tu jest naprawdę dobry zestaw do niedzielnego ładowania baterii. Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie, a Robert Lewandowski dostał ofertę pracy za grube miliony. Tym teraz żyją fani piłki nożnej, no bo wszyscy się zastanawiają, co z tym Lewandowskim dalej będzie po odejściu z Barcelony. No i on, słuchajcie, w ten weekend poleciał do Chicago na rozmowę z zespołem Chicago Fire i podobno dostał taką ofertę, że mu szczena opadła. Amerykanie zaoferowali 15 milionów euro rocznie plus premię, co da łącznie 20 milionów euro rocznie. I słuchajcie, to nie jest wszystko. Amerykanie podobno pokazali nawet Lewandowskiemu budynek, w którym jego żona Ania mogłaby otworzyć swoje kolejne studio fitness. No bo to oni nie z Lewym, tylko z Anią powinni rozmawiać. Jakby jeszcze udało się załatwić Hiszpanów tańczących baciatę, to już mogą wyciągać długopis i podpisywać kontrakt.

0: wolne niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P. Takie przyjemne dźwięki z głośników, można sobie pomruczeć. No ale dobra, słuchajcie, skoro sobie odpoczęliśmy z Sanach i Dawidem Podsiadło, teraz pora włączyć ładowanie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my jesteśmy jak babcia podczas niedzielnego obiadu. Cały czas wam dokładamy więcej i więcej. I nie tylko w niedzielę, codziennie na naszej antenie. Najlepsze nowości. I teraz jeden z tych numerów, który ekspresowo wchodzi do głowy i po prostu silnie uzależnia. Bas jest tam taki dobry, słuchajcie, że cały samochód za chwilę będzie chodził. Ja bym dał głośniej na waszym miejscu. Na moją odpowiedzialność. David Guetta, Alok i Stick Figure, Run Run River. Już teraz w Esce.

0: I tutaj są takie trzy główne punkty. Odnajdź sens w pracy, dbaj o bliskie przyjaźnie, nie zaniedbuj rodziny. To trochę takie ogólne te punkty, prawda? Dlatego stwórzmy swoją alternatywną listę, słuchajcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co wam poprawia humor w niedzielne popołudnie? Co wam dzisiaj w tym momencie daje szczęście? Albo dało szczęście? Bo możecie nagrać głosówkę w stylu: hej SK, ja dzisiaj wypiłam kawkę na tarasie, taką dobrą z mlekiem i jestem teraz bardzo szczęśliwa. A może przed chwilą druga połówka z kuchni krzyknęła: dobra, chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. O, wtedy to poziom szczęścia osiąga maksymalny poziom. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co humor poprawia, co wam daje szczęście w to niedzielne popołudnie, a ja dobrze zagram.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
10: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
4: To będzie ostatnia reklama.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
12: I po reklamie.

0: piasek, słońce i szum morza. I takie egzotyczne dźwięki z Radia SK. To nas czeka już niedługo. Użel, bardzo wakacyjny na antenie Radia SK. Gramy hity na czasie. Paulina nagrała głosówkę na Messengerze Eski, bo my szukamy recepty na niedzielne szczęście. Dajecie znać, co wam humor poprawia.
1: Wiesz, co mi dzisiaj poprawiło humor?
0: No.
1: Że miałam już ostatni zjazd na studiach. Praca przeszła antyplagiat. Mam 0%. I tylko teraz czekam na obronę.
0: Coraz lepszy ten chat GPT. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów, którzy kończą rok szkolny, znaczy semestr, rok szkolny to jest w podstawówce. Za uczniów też trzymamy kciuki. Z Eską pamiętajcie, głowa odpoczywa. Zaraz gramy dalej.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Jedziemy!
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: Płock na czasie.
17: Siema, z tej strony Kasper Klonowski. Już te wakacje kolejna, 12. edycja Polish Hip Hop Festival.
18: Nowe filary tej edycji to miejskie działania, które łączą kulturę uliczną, styl i przestrzeń miasta.
17: Mówi Małgorzata Felczak z biura koncertowego.
18: Tatuaż wychodzi z hal, moda wychodzi z internetu, a motoryzacja wraca do ludzi.
17: Festiwal już na początku lipca, wydarzenie poleca Radio SK. A już 24 czerwca w Pukisie Mama na obrotach w programie Niezły Bajzel.
19: Na zegarach 14 zaczynamy SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek dramatyczny pożar mieszkania w bloku w Raciborzu na Śląsku. Trwa akcja strażaków, którzy ewakuowali wszystkich mieszkańców. Ogień pojawił się w wieżowcu przy ulicy Katowickiej. 3 osoby podtruły się dymem. Mieszkańcy dolnych kondygnacji wrócili już do swoich mieszkań. Burze, grad i silny wiatr. Są ostrzeżenia IMGW dla 11 województw. Synoptycy prognozują lokalnie intensywne opady deszczu, a podczas burz porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę. Burze w tej chwili występują na Mazowszu, w Łódzkiem i na Podlasiu. W etapowym Jorku koszykarze New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. Tym sposobem Jeremy Sochan został pierwszym Polakiem z mistrzowskim pierścieniem NBA. Na Knicks finałową serię z San Antonio Spurs wygrali 4-1.
20: Ale wy też jesteście szczęśliwi. Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radia SK. Kamila daje znać, że przed chwilą wypiła kawkę i słuchajcie, to się zaczyna. Właśnie zaczyna pakować się na wakacje. To do tych wszystkich dodatkowych par majtek i skarpetek SK dokłada hity na czasie. Time Impala i Jenny już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wy też nagrywajcie głosówki. Co wam daje szczęście w tę niedzielę?

0: Rihanna w Radiu SK. Gramy hit na czasie i dzisiaj razem tworzymy przepis na szczęście w niedzielę. Chwalicie się, dlaczego dzisiaj macie dobry humor, Oliwia.
1: Hej SK, właśnie wracamy z nadmorza, zjedliśmy pyszną rybkę, a teraz pada deszcz.
0: To idealna pogoda na powrót, bo wtedy nie jest szkoda wracać do domu. Wszystkich w trasie SK zaopatruje w hity.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Ten gość w każdy piątek po 22 przejmuje antenę Radia SK i gra swój set w programie SK Live Remix, a już w najbliższą sobotę zobaczymy go na żywo na stadionie Legii Warszawa. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Z nami można poczuć klimat tej imprezy, dlatego zostańcie ze mną, bo po krótkiej przerwie gram Where is the Love od The Black Eyed Peas i ta ekipa też na tej imprezie się pojawi. W środę zagra na Warsaw Music Festivalu.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: Eski od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni z Duńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
4: Cześć! Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach z Duńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
3: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta z Duńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: No, tego. A może...
6: Także tak.
7: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
8: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 20.

0: do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Au, taki okrzyk radości będzie po tym, co za chwilę wam powiem. Katy Perry w Radiu SK, gramy hity na czasie i to jest taki news, który naprawdę poprawia humor i sprawi, że nie będziemy mogli się doczekać przyszłego weekendu. Słuchajcie, w końcu to się wydarzy, w końcu do Polski nadciąga prawdziwe, upalne lato. Idzie powietrze z Afryki i w przyszły weekend prawie w całym kraju 30-stopniowe upały, a na zachodzie nawet 35 stopni. Także to jest dobry moment, żeby umawiać się ze znajomymi na grilla, sprawdzić, czy tam klima w samochodzie nabita, bo za tydzień, mniej więcej o tej porze, będziemy mówić tak.
1: Ale paruwa, co?
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami i historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
1: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.
19: Jest 15, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek na Krajowej 50. Pod Mińskiem Mazowieckim motocyklista uderzył w bariery.
20: Kierujący 34-letni mężczyzna jadący motocyklem stracił panowanie nad tym pojazdem, w wyniku czego uderzył w bariery ochronne i niestety poniósł śmierć na miejscu.
19: Relacjonuje Paula Antolak z policji w Mińsku. 50 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Udane ataki ukraińskich dronów na ważne zakłady przemysłowe w Rosji. W pobliżu Moskwy płoną największe w kraju zakłady chemiczne Azot oraz składy paliw w Rybińsku. A drużyna sił powietrznych NATO lepsza od drużyny gwiazd. W Atlas Arenie w Łodzi odbył się kolejny charytatywny mecz koszykówki organizowany przez Marcina Gortata. Na trybunach zasiadło ponad 8 tysięcy widzów.
21: Leksi, jak emocje po meczu?
22: Ojej, było super, bardzo mi się podobało.
21: Jak to jest grać z taką ekipą? Freeze.
23: Fantastycznie jest grać z taką ekipą, a to najważniejsze, fantastycznie jest pomagać. I cieszę się, że mogę dołączyć się do tej akcji.
19: Mówili Leksi i Freeza, w drużynie gwiazd zagrali też m.in. BDOS, Mateusz Damiński czy Tomasz Fornal.
24: Coś pięknego, niesamowicie wzruszającego. Spełniło się marzenie małej Mai chorej na raka, która nagrała numer z Łatwogangiel. Oczywiście, że trzeba i my to zagramy po raz kolejny na antenie Radia SK. Już w tej godzinie bądźcie z nami, bo cały dochód z tego kawałka trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Majko i Łatwo Gang, wszystkie marzenia za mniej więcej pół godziny na antenie Radia SK, może 20 minut, a teraz odpoczywamy z Justinem Bieberem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Narcotic Trust z hitem zawsze na czasie w Radiu SK 16 po 15. A teraz wszyscy pogratulujmy cierpliwości naszej słuchaczce Paulinie, u której wszystko naprawdę zaczęło się dobrze, tylko że potem coś się popsuło.
1: Cześć, słuchajcie, ja dzisiaj miałam naprawdę świetny humor. Niedziela, relax, chill.
0: Jak myślicie, co poszło nie tak? Nie wiem, pogoda się popsuła, może kotlet się spalił? Otóż nie.
1: A teraz się okazało, że syn, klasa pierwsza szkoła podstawowa, ma zrobić na jutro dwa rysunki, wypełnić kartę pracy o dinozaurach i jeszcze zrobić własnoręcznie jakiś instrument muzyczny. Ale do końca nie jest tak źle, znaleźliśmy tubę po chipsach, wymalowaliśmy farbą kredową, będziemy kolorować, wrzucimy ryżu i będzie grzechotka.
0: Paulina, słowa uznania dla twojego syna, no bo on równie dobrze, prawda, mógł ci powiedzieć o tym o 21 przed spaniem, prawda? A jednak powiedział wcześniej, odpowiedzialny młody człowiek. No i szacun dla twojego faceta, że w tym wszystkim nie oberwał rykoszetem.

0: Shawn Mendes i Camila Cabello. A teraz na antenie Radia SK pojawi się czyste, dziecięce szczęście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I naprawdę przepiękne, wzruszające momenty. Mała Maja, chora na raka, marzyła o tym, żeby zostać gwiazdą, żeby nagrać numer z Łatwogangiem. I jest numer, jest, bardzo szybko to się udało zrobić. Łatwogang nagrał numer z Mają Gadowską, w którym nawijają tak.
2: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesel.
0: Trzeba spełniać dziecięce marzenia i my po raz kolejny zagramy ten numer na antenie Radia SK. Warto posłuchać, bo cały dochód z tego kawałka trafi na wsparcie Fundacji Cancer Fighters. Robimy to. Łatwogang i Majko. Wszystkie marzenia ponownie na antenie Radia SK.

0: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
0: Strzelić coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Wszystko brzmi lepiej.
9: W harmonii.
8: Dwa głosy współgrają.
9: Ze sobą.
8: Przekazują z lekkością.
9: Trudne wiadomości.
8: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
9: Betonowy mur.
8: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
9: Harmonizer.
10: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
15: RTV Euro AGD.
16: Jak okazję, to w euro.
17: Mistrzowskie okazje w grze.
18: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: To będzie ostatnia reklama. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: I po reklamie.

jeśli potrzebowaliście czegoś na rozbudzenie w niedzielne popołudnie, to jesteście w bardzo dobrym miejscu. To jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. Jazzy za nami, no i słuchajcie, za nami też historyczny sukces polskiej koszykówki. Polak Jeremy Jeremy Sochan jako pierwszy Polak w historii zdobył mistrzostwo NBA. Jego drużyna New York Knicks po raz pierwszy od 53 lat zdobyła mistrzostwo amerykańskiej ligi koszykówki. Co prawda Jeremy się tam za bardzo w finale nie napracował, bo wyszedł na 8 ostatnich sekund finału, ale to były kluczowe sekundy, słuchajcie. Jego drużyna prowadziła tylko jednym punktem i Jeremy Sochan musiał kryć kluczowego zawodnika. I to się udało, mistrzostwo jest w jego rękach, także gratulujemy serdecznie. No to rodzice w Polsce teraz mają niezłą zagwozdkę, prawda? Posłać dziecko na tenisa jak Maja Chwalińska? Czy może spróbować koszykówki?

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
15: Kto zwalcza ból? Kto?
16: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
18: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
19: fresh! Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk!
20: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
19: Wspaniale się to ogląda!
20: A jak smakuje?
19: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
21: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
22: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
25: I po reklamie.
26: Płock na czasie.
27: Siema, z tej strony Kasper Klonowski. Lipiec nad Wisłą zapowiada się imprezowo. To m.in. za sprawą kolejnej edycji Ekwador Festival. Wydarzenie znowu zapita do amfiteatru, a my wiemy, co usłyszymy tam na 100%.
28: Exploration of Space, Cosmic Gate na pewno, Fiesta w Majorca i Bitrą z pewnością usłyszycie. Dlaczego warto? Ponieważ życie jest za krótkie, żeby nie bawić się dobrze.
27: Powiedział DJ Omen. Ekwador Festival już 18 lipca, a wydarzenie poleca Radio SK. A już 20 czerwca 13. odsłona płockiej szybkiej trójki.
0: Jest 16, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Znamy wstępne wyniki referendum w Szwajcarii. Te wskazują, że wyborcy odrzucili propozycję ograniczenia populacji kraju do 10 milionów. Z podliczonych do tej pory głosów wynika, że 55% uczestników referendum głosowało przeciw, a 45% za. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowi. Ci świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race, a wylegitymowano 125 osób. Trzy zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
1: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
0: A zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają teraz monitoring i przesłuchują świadków. A już za tydzień warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też
2: punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
0: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
3: Ostrzegam, od teraz do końca dnia będziemy nucić Turu Turu, silnie uzależniający numer, który opanował media społecznościowe. Milki i David Guetta na początek. No i SK wraca razem z wami do domu po weekendzie, pracuje i sprzątamy razem kuchnię, też po obiedzie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: i ten piękny czas jeszcze się nie kończy. Do końca weekendu jeszcze dużo czasu, dopiero 17 minut po godzinie 16, a na antenie Radia SK gra teraz Wiktor Waligura, a dzisiaj wieczorem na Mundialu szykują się, słuchajcie, wielkie piłkarskie emocje. No, w starcie prawdziwych gigantów Niemcy o 19 zagrają z Curaçao. Co to jest Curaçao? Też do tej pory nie wiedziałem. To jest, słuchajcie, kraj autonomiczny Holandii, mała wysepka na Morzu Karaibskim. Powierzchnia mniejsza niż Warszawa, liczba ludności 156 tysięcy, mniejsza niż Bytom czy Bielsko-Biała. I oni na Mundialu grają, a my nie. Co poszło nie tak? Nasi piłkarze po prostu chcieli w wakacje wypocząć, należy im się i tego się trzymajmy, a poza tym po co nam Mundial, piłkarskie emocje mamy w domu, mamy w Radiu SK, SK Karniaki Cup, możecie rywalizować ze Sławkiem Peszko, do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, ale zanim finał to musicie odgadywać co Sławek Peszko powiedział.
1: Ja swoje już się nabiegałem, teraz jedyne co mogę robić to podawać piłki albo...
0: A no właśnie, co zostało wygwizdane? Jeśli wiecie, macie jakiś pomysł, wpadajcie na SK.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. No i już od jutra słuchajcie uważnie Radia SK.
2: SK Karniaki Cup.
3: Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: Imagine Dragons w Radiu SK, a teraz podrzucamy wam kolejną nowość i naszą antenę przejmuje dziewczyna z niesamowitym głosem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze, świeże numery i teraz na naszą antenę wskakuje Bibi Rexha. Ona ma masę hitów na koncie. Było I'm Good z Davidem Guettą, ostatnio często gramy też New Religion. I teraz Bibi Rexha wydała cały nowy album i my z tego albumu wyciągamy hit, przy którym fajnie można się wyluzować w niedzielne popołudnie, odpocząć, wyciszyć, pokołysać. Bibi Rexha i One Day już teraz w Esce.

0: i się można bujać z hitem zawsze na czasie w samochodzie. To oczywiście Eminem na antenie Radia SK. Wcześniej was zapytałem, dlaczego dzisiaj jesteście szczęśliwi i u Natalii. To jest naprawdę przepiękna niedziela.
1: Ej, SK, jestem dzisiaj szczęśliwa, bo właśnie wracam z lasu. 10 kilometrów, grzybów nie było, ale las piękny.
0: Czujecie to? Spokój, świeże leśne powietrze, słuchawki, eseczka. No i tak to można spędzać niedzielę. Polecamy się, do spacerów za chwilę będzie m.in. Swedish House Mafia. A wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, dlaczego jesteście zadowoleni, w dobrym humorze, szczęśliwi generalnie. Nagrywajcie się tak jak Natalia.
2: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: imprezki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
10: Życie często tracimy na podjęcie dobrych decyzji. I jest to problem. Ale jak złom chcesz sprzedać, to problemu nie ma. Trzeba w Kronie sprzedać. Bo jak nie w Kronie, to nie. Złom to Kron. Kron to złom. Pamiętaj, jak nie w Kronie, to nie. Złom do Kronu.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.

wschodząca gwiazda polskiej muzyki, Marisa w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a wydajecie znać, dlaczego jest wam dobrze, dlaczego jesteście uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwi. Ola pisze na Messengerze Eski: hej Eska, jadę z mężem po dzieci do dziadków. No to ja trzymam kciuki, żeby was tam dziadkowie jakimś obiadem dobrym ugościli, bo coś czuję, że w ten weekend wy akurat głowy do gotowania nie mieliście. Radio SK. Dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Czekam na głosówki na Messengerze Eski.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: Jest 17, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kamil Majchrzak walczy właśnie w swoim pierwszym finale turnieju ATP w karierze. O końcowy triumf polski tenisista w Herzogenbosch walczy właśnie z Aleksem de Minorem. Pierwszego seta wygrał pewnie Majchrzak, drugiego Australijczyk. Trwa właśnie końcówka decydującej partii, jest 5-6. Prąd śmiertelnie poraził 3 konie na wybiegu w Zalesiu niedaleko Konina. Zwierzęta zabiła uszkodzona przez burzę linia energetyczna. Tragedia mogła być jeszcze większa.
17: Dzięki szybkim działaniom strażaków udało się uratować kolejne 3 zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu.
16: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej w Poznaniu. Ewakuowane zwierzęta nie odniosły obrażeń. A dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Wśród nich są prawdziwi rekordziści. Na przykład pan Andrzej Lis ze Starego Sądu, który oddał ponad 100 litrów krwi.
18: Kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228 razy. Około 700-728. Mogło skorzystać z mojej krwi.
16: A w Polsce krew oddaje ponad 650 tysięcy osób.
19: Jak już Kamil Majchrzak wygra ten pierwszy tytuł w karierze, to oczywiście dam wam znać. A teraz wracamy do grania, do hitów na czasie. Kasia wysłała zdjęcie z plaży i pisze, że opalają się, a w tle leci Eska. No to słuchajcie, zagram coś, żebyśmy wszyscy poczuli się jak na plaży. Za chwilę będzie bardzo wakacyjny Kaigo. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I jeśli komuś po weekendzie jeszcze brakowało energii, to właśnie od tego macie Radio SK. Gramy hit zawsze na czasie od Pink. No i słuchajcie, mamy to, jest tenisowy sukces. Kamil Majchrzak po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rangi ATP. W wielkim finale po tiebreaku pokonał Alexa de Minora 2-1. No i słuchajcie, to jest przeciwnik dużo wyżej notowany, także jest to wielkie osiągnięcie. Kamil prawdopodobnie jest prawie tak bardzo szczęśliwy jak nasza słuchaczka Magda.
1: To jest cudowny dzień, bo właśnie przejechałem 700 km i dojeżdżam do Zakopanego. I jak patrzę na te szczyty z daleka, to czuję, że będę ostro tutaj szczytować.
0: W takim razie trzymamy kciuki, że po tym wszystkim będzie jeszcze siła na chodzenie po górach. Dla tych wszystkich, którzy są już blisko celu podróży, gramy hity na czasie w Radiu SK. Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Letka i Gibbs w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie i dla niektórych to jest finał bardzo udanego weekendu. Paulina?
1: Hej SK, dzisiaj jest mi świetnie, bo właśnie wracamy z mężem ze spontanicznego wypadu z nadmorza bez dzieci. Także pozdrawiamy i trzymajcie się.
0: No w końcu nikt wam nie przeszkadzał i mogliście tylko we dwoje zagrać w tego cymbergaja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
14: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: I po reklamie.
17: Eska.

To może być hitem tegorocznych wakacji. Bibi Rexha i David Guetta. Wszystkie hity zaczynają się wiadomo gdzie, w Radiu SK. A w USA za kilka godzin zaczynają się wielkie urodziny prezydenta Donalda Trumpa. Na miejscu jest m.in. polski prezydent Karol Nawrocki. Będzie gala UFC, ale podobno też ważne polityczne rozmowy. A skoro to są urodziny, prawda, to wiadomo gdzie te rozmowy będą się toczyły. Prawdopodobnie w kuchni. W czasie imprezki tam są zawsze najciekawsze rozmowy. Co dokładnie będzie się działo na urodzinach prezydenta USA? O tym usłyszycie już za kilka minut w newsach Radia SK.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. No, tego. A może...
8: Także tak.
9: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
15: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
14: Oraz bekonu i syropu klonowego.
15: Trudno wskazać faworyta.
14: Spróbuj, może tobie się uda.
15: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
0: To będzie ostatnia reklama.
16: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: I po reklamie.
18: Płock na czasie.
19: Siema, z tej strony Kacper Klonowski. W te wakacje kolejna Urbexomania. Nie zabraknie prelekcji, konkursów, wystaw i dwóch koncertów, z których dochód przeznaczony zostanie na cel charytatywny.
20: Jest to impreza, na której odbyło się zjazd eksploratorów z całej Polski i takie święto po prostu urbexiarzy, żebyśmy się w jednym miejscu spotykali.
19: Powiedział Damian Cybulski z płockiej grupy Urbex Moją Pasją. Urbexomania już 8 sierpnia. A zaraz po wakacjach, bo 13 września, doczekamy się kolejnej 15 edycji półmaratonu dwóch mostów.
21: Zbliża się 18, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wielki sukces Kamila Majchrzaka, polski tenisista, wygrał swój pierwszy turniej ATP w karierze. Na trawiastych kortach w Herzogenbosch nie miał sobie równych. W finale pokonał w trzech setach Alexa de Minora, czyli 6 zawodnika rankingu. Karol Nawrocki już w Stanach Zjednoczonych. Dziś weźmie udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa. Będzie to też okazja do rozmowy z amerykańskim prezydentem.
22: Rozmowy między dwoma przywódcami mają dotyczyć przede wszystkim bezpieczeństwa, obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz współpracy gospodarczej i energetycznej. Wieczorem polski prezydent będzie jednym z gości gali UFC zorganizowanej na południowym trawniku Białego Domu.
21: Informował reporter eski Mateusz Gołębiewski, a przed Białym Domem zaplanowano 7 walk MMA. Zostajemy za oceanem, bo tam przyspieszają piłkarskie mistrzostwa świata. Za godzinę Niemcy zagrają z debiutującym na mundialu Curaçao. Z kolei o 22:00 starcie Holandii z Japonią. Natomiast w nocy wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem, a Szwecja z Tunezją.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Money, money, money.
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money.
11: Cherry Money?
10: Nowy ekspres los.
11: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Jedziemy.
13: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
15: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
19: O nie! Gdzie moja kasa?
18: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl / samoobrona w sieci.
20: I po reklamie.

0: Kropka.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
6: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Disney Plus.
16: To jest mój czas.
15: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
17: Mam propozycję.
18: To nie jest jakaś wkrętka?
15: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.

0: będzie ostatnia reklama.
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
2: Na kanapie komplet.
1: Miski wypełnione po brzegi.
2: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
2: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
3: I po reklamie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
2: I po reklamie.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

0: SK Płock News.
1: Darek Kryszak zapraszał na magazyn Eski Płock.
0: SK Płock.
1: Waldemar Robak, prezes Płockiego Towarzystwa Fotograficznego imienia Aleksandra Macieszy w Płocku, jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Waldku.
2: Witam, Darku, witam wszystkich serdecznie.
1: Płockie Towarzystwo Fotograficzne, od kiedy istnieje, jak długo działacie?
2: Długo, a nawet jeszcze dłużej. 64 lata działalności już na naszym karku. No myślę, że prężnej działalności. Stan na dziś jest taki, że zrzeszamy 34 fotografów w swoim stowarzyszeniu.
1: A bywało więcej?
2: Czasami bywało więcej, ale raczej ta liczba oscylowała około 30.
1: Czyli taki klub elitarny.
2: Tak, owszem tak. Tak jest postrzegany zresztą w Płocku. Natomiast no, nie ma co ukrywać, że w naszym stowarzyszeniu są zarówno amatorzy, ja sam jestem amatorem, jak są również profesjonaliści, zawodowi fotografowie. W związku z tym ten miszmasz jest często bardzo inspirujący.
1: Kiedy ty trafiłeś do towarzystwa i kiedy zostałeś prezesem?
2: Trafiłem w 2009 roku, jak dobrze pamiętam, a prezesem zostałem 4-5 lat temu.
1: Jak zaczęła się twoja przygoda z fotografią?
2: Tak dosyć może pokrętnie, bo nie była to taka prosta ścieżka. Ja zawsze lubiłem rysować i malować. W dzieciństwie robiłem to w wolnym czasie. Natomiast już tak trochę poważniej zacząłem tą moją przygodę z malarstwem w liceum, kiedy należałem do koła plastycznego w MDK-u. Tam był instruktorem Andrzej Rędaszko, ale jednocześnie potem zapisałem się również do koła fotograficznego i instruktorem tej grupy był Piotr Łubek. Moje pierwsze takie zdjęcie ciekawe, o którym mogę powiedzieć, że teraz bym go nie wyrzucił, to było właśnie zdjęcie zrobione w tamtych czasach. A kolejne w 2009 roku, kiedy znalazłem się w Płockim Towarzystwie Fotograficznym na moim pierwszym spotkaniu i okazało się, że to zdjęcie zostało dobrze przyjęte i nagrodzone w konkursie miesiąca. W związku z tym moja motywacja do robienia zdjęć zdecydowanie wzrosła.
1: Co to było za zdjęcia?
2: To było zdjęcie, to pierwsze, to było zdjęcie Łodzi Rybackiej nad Sobótką, a to drugie z 2009 roku, to pamiętam, że była to nasza fontanna na Starym Rynku, wyłączona i tam pięknie odbijały się refleksy i kontury kamienic.
1: Zostałeś prezesem, a więc no, zdjęcia musiały rzeczywiście się podobać, no i musiałeś zyskać zaufanie członków stowarzyszenia.
2: Owszem, jakoś tak to się ułożyło, że gdzieś tam w pewnym momencie zostałem jak gdyby włączony w ten nurt takiego aktywnego członkostwa i wydaje mi się, że w tej chwili jest dużo więcej osób, które chcą aktywnie uczestniczyć w życiu stowarzyszenia. Podejmujemy sporo różnych akcji w ciągu roku. 10 wystaw rocznie, tak średnio nam gdzieś to się układa. Do tego 5 plenerów. Podejmujemy współpracę zarówno z fotoklubami, z Darmstadt. To nawet jest dosyć silna, ożywiona współpraca. Wymieniamy się wystawami. To samo robimy z fotoklubem Zamek w Szczecinie. Także prezentujemy ich, oni prezentują nasze wystawy. Do tego doszła ostatnio prezentacja diaporam. Diaporamy to taka dosyć ciekawa historia, ponieważ jest to jak gdyby pokaz fotografii z podkładem dźwiękowym i niekoniecznie tym podkładem dźwiękowym musi być muzyka. Także mogą być również włączone w to różne inne dźwięki gdzieś z otoczenia.
1: Towarzystwo kojarzy się również z taką coroczną wystawą, konkursem Mój Płock, tak, prawda?
2: Dokładnie tak i na podstawie właśnie tego konkursu jesteśmy w tej chwili w stanie określić, że zmienia się charakter naszej fotografii. Widzimy, że w moim Płocku pojawia się dużo więcej fotografii ulicznej. Na niekorzyść może fotografii pejzażowej. pejzażowej. Natomiast myślę, że to jest dobry kierunek, że szukamy ciekawych ujęć, ciekawych scen, ciekawych wydarzeń. W związku z tym pomyśleliśmy sobie, że czas na to, żeby zainteresować
1: innych płocczan.
2: Taką fotografią właśnie płocczan i właśnie aplikowaliśmy o to, żeby fundusz grantowy dla Płocka, 14 edycja, przyznał nam grant. To się wydarzyło. W związku z powyższym zaplanowaliśmy sobie jak gdyby dwuetapowo wykorzystanie tych środków. W pierwszym etapie zorganizujemy wystawę, która się nazywa Płock Fotografia Uliczna. Zaczniemy od tego, że w dniu 17 czerwca o godzinie 18:30 w domu Darmstadt spotkamy się na wykładzie połączonym z prezentacją i dyskusją na ten temat. Zaprezentujemy troszeczkę historii, żeby nie zanudzić naszych słuchaczy, no ale w dużej mierze pokażemy i wytłumaczymy, na czym fotografia uliczna polega.
1: No to skoro będziecie tłumaczyć w domu Darmstadt, to troszkę wytłumacz naszym słuchaczom, na czym ta fotografia polega, bo ona jest jednak troszkę inna.
2: Jest specyficzna. Nie jest to przede wszystkim fotografia reportażowa, ponieważ reportaż koncentruje się na tym, żeby opisać jakieś wydarzenie, zjawisko, jakiś proces. Natomiast fotografia uliczna w zasadzie zasadza się na takich ulotnych, ciekawych, interesujących chwilach, na grze skojarzeń, na nastroju, na emocjach. Także w zasadzie w fotografii ulicznej jest wszystko. Trzeba tylko bardzo dobrze, uważnie patrzeć i wtedy zobaczycie Państwo, że świat wokół nas ma wiele kolorów, wiele aspektów. Czasami są to jakieś sceny, które dotykają ironii, czasami absurdu, jakiegoś wizualnego paradoksu. No takie zdjęcia są chyba najciekawsze. Ale również same zdjęcia wszystkiego tego, co się toczy na ulicy, czy w jakiejś infrastrukturze, jest równie interesujące.
1: Tam, na co powinniśmy, zawsze, powiedz, zwrócić uwagę, robiąc dobre zdjęcie na ulicy?
2: To są podstawy w zasadzie fotografii. Także zaczynamy od tego, że musimy wiedzieć, jak działa aparat, jakie ma nastawy, jak można wykonać na przykład zdjęcie, które ma gdzieś tam rozmazane elementy, które pokazuje ruch. No to wszystko wynika z techniki i z nastaw aparatu. Druga sprawa, no musimy być bardzo mocno skoncentrowani, uważni na tym, co się wokół nas dzieje, bo można przechodzić ulicą 1000 razy i można nie zauważyć naprawdę interesujących elementów tego miejskiego pejzażu.
1: Czyli trzeba być uważnym.
2: Tak.
1: Czy rzeczywiście musimy mieć taki profesjonalny aparat, żeby zrobić dobre zdjęcie, czy też nie?
2: Do niedawna się przy tym upierałem. To moi koledzy z towarzystwa mogą zaświadczyć, że byłem przeciwnikiem wręcz robienia zdjęć telefonem komórkowym. Natomiast no ja sam mam świadomość tego, że również w telefonie komórkowym są indywidualne nastawy do odpowiedniej ekspozycji zdjęć. W związku z tym my się nie upieramy już w tej chwili przy tym, żeby to koniecznie był profesjonalny aparat, a powiem więcej, nie powinien być to aparat fotograficzny, który swoim profesjonalizmem, wyglądem zwraca uwagę. My w czasie robienia zdjęć streetowych musimy być w miarę niewidoczni, niezauważalni, to my jesteśmy tylko obserwatorami tego otoczenia, a nie punktem centralnym skupiającym na siebie uwagę.
1: Może być taka sytuacja, że osoba fotografowana no nie będzie zbyt z tego zadowolona, prawda?
2: Może być. No i zdarzają się takie przypadki, natomiast musimy brać pod uwagę, że każda osoba, która znajduje się w przestrzeni publicznej, w pewien sposób pozbawia się ochrony własnego wizerunku. To znaczy, jeżeli osoba sfotografowana nie jest dominującym elementem sceny, kadru, to wtedy w zasadzie te prawa wynikające z ochrony wizerunku jej się nie przynależą. Natomiast jeżeli faktycznie jest to tylko jeden element, załóżmy osoba przechodząca obok bramy, no jest wyeksponowana, no to wtedy nie pozostaje nic innego, jak grzecznie poprosić tę osobę, żeby zgodziła się na to, żebyśmy mogli w jakiś sposób wykorzystać jej zdjęcie. Samo fotografowanie nie rodzi tutaj jakichś takich prawnych inklinacji, natomiast no, problem jest w tym, że gdzieś to zdjęcie potem się pojawia. Jest publikowane, jest drukowane. No, w tej sytuacji no, to już musimy mieć faktycznie zgodę osoby zainteresowanej.
1: Czyli tak, nie musi być profesjonalny aparat, może być smartfon, ale to, co powiedziałeś, w tym smartfonie musimy dokładnie poszperać w ustawieniach tego aparatu, prawda? Tak.
2: No mamy również na pewno w domach lustrzanki chociażby, czy jakieś aparaty typu APS-C, które mają zarówno automatyczne nastawy, jak również nastawy półautomatyczne, czy też tryby kreatywne. Dobrze by było zapoznać się z instrukcją aparatu, poznać przynajmniej te podstawowe, kreatywne, czy półautomatyczne tryby, żeby potem w czasie spaceru, a no właśnie, o tym spacerze jeszcze
1: no właśnie, powiedzieć. Bo powiedzieliśmy, że 17 czerwca zapraszacie ludzi do domu Darmstadt, ale później zapraszacie na specjalny spacer.
2: Dokładnie tak. Zapraszamy również w niedzielę 20 czerwca na spotkanie, na taki spacer fotograficzny, który będzie spacerem stricte warsztatowym. Będziemy podpowiadać, będziemy instruować, będziemy pokazywać, jak patrzeć. Na pewno z tego naszego spotkania środowego mieszkańcy czy uczestnicy wyciągną już własne wnioski. Natomiast no, pewnych rzeczy trzeba będzie po prostu w przestrzeni miejskiej poszukać. Także spotykamy się również pod domem Darmstadt, ruszamy stamtąd i myślę, że znajdziemy wiele ciekawych miejsc, wiele ciekawych kadrów, wiele ciekawych pomysłów.
1: Powiedziałeś tutaj o wystawach po tym spotkaniu, tak, prawda? Gdzie one się odbędą i jakie to będą wystawy?
2: No właśnie, współpracujemy z Galerią Wisła. Galeria Wisła tutaj ma naprawdę dla nas wiele życzliwości i od wielu lat mamy tam w Galerii Wisła własne pomieszczenie, gdzie możemy je aranżować, gdzie możemy wystawiać swoje prace i wymyśliliśmy, że takim właśnie zwieńczeniem tych dobrych zdjęć, tych takich, które należy docenić, no byłoby słabo, gdyby to tylko były jakieś wyróżnienia czy przyznanie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. W związku z tym rozszerzymy to na te dobre prace, na te najlepsze prace, pokażemy, wydrukujemy je. Oczywiście pieniądze na wydruki będą pochodziły właśnie z grantu. Wydrukujemy te zdjęcia, pokażemy je pięknie w naszym nowym pomieszczeniu w Galerii Wisła. Myślę, że wernisaż tej wystawy odbędzie się około 15 lipca.
1: Kogo zapraszacie 17 i 20?
2: Wszystkich.
1: No to dorosłych w takim razie
2: przede wszystkim,
1: wszyscy,
2: bo do tego w kierunku tych osób jest skierowany grant. Natomiast dołączyć mogą do nas zarówno profesjonaliści, jak i osoby, które fotografowały do tej pory tylko telefonem komórkowym albo odkurzą sobie jakiś aparat w domu.
1: Czyli ze swoim aparatem fotograficznym, albo profesjonalnym, albo mniej profesjonalnym, ze smartfonem, wbijacie do domu Darmstadt i wówczas idziecie razem na wspólny spacer fotograficzny, a wcześniej zapoznajecie się z teorią fotografii.
2: Może nie aż tak do końca, bo tak jak mówię, historii będzie tylko troszeczkę. Pokażemy takie dobre, fajne prace, pokażemy, gdzie szukać fotografii ulicznej, chociażby w internecie, jakie firmy i jakie nagrody, czy ewentualnie konkursy międzynarodowe dotyczą właśnie fotografii ulicznej. Także o tym też troszeczkę opowiemy. Pokażemy swoje własne zdjęcia, które robiliśmy w przestrzeni Płockiej, tak żeby no, chociażby nawet udowodnić, że Płock jest bardzo interesujący ze względu na to, że można wyjść z aparatem w dzień i w nocy, szukać, szukać i jeszcze raz szukać, przyglądać się, obserwować.
1: Bardzo Ci dziękuję. Moim gościem był Waldemar Robak, prezes Płockiego Towarzystwa Fotograficznego imienia Aleksandra Macieszy, który zapraszał Was na spotkanie 17 czerwca i na specjalny wspólny spacer fotograficzny 20 czerwca. Dziękuję.
2: Serdecznie dziękuję.
0: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam do wysłuchania kolejnych rozmów w magazynie reporterów SK Płock.
0: SK Płock.
1: Moim gościem w Radiu SK jest Mariusz Pogonowski, prezes zarządu Stowarzyszenia Teatr Per Se, reżyser, aktor. Stowarzyszenie Teatr Per Se kojarzy się głównie ze spektaklami teatralnymi, ale tym razem będziemy rozmawiać o czym innym. Witam Cię, Mariuszu.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Stowarzyszenie Teatr Per Se postanowił zorganizować kilka imprez w ciągu lata dla dzieciaków, dla młodzieży, ale również i dla starszych. Dlaczego nie teatr, a imprezy?
3: Są to imprezy, ale to są imprezy artystyczne, gdzie głównym, jak gdyby kulminacyjnym punktem imprezy jest prezentacja kogoś, kto albo pretenduje do miana artysty, albo nim jest i występuje wobec publiczności. Czyli ten aspekt występu i sceny, podziału na widownię i scenę zostaje.
1: W takim razie zacznijmy od pierwszego dnia wakacji, bo wtedy właśnie będzie miała miejsce pierwsza impreza i to w parku na Winiarach.
3: Tak, na Winiarach, tam gdzie zbudowaliśmy w zeszłym roku w ramach projektu Bałtyckie Perły Kultury, który zakładał właśnie integrację sąsiedzkie. I tak naprawdę ten projekt jest troszeczkę kontynuacją tego projektu budowania odporności społecznej, żebyśmy się wewnątrz naszych osiedli znali, żebyśmy mogli się wspierać. Znając się nawzajem jest nam łatwiej, jest sympatyczniej. Odosobnienie zawsze generuje depresję i rodzaj takiego właśnie no, wyłączenia samotności.
1: Stawiacie na integrację. Dzieciaki, rodzice, babcie, dziadkowie.
3: Tak, dokładnie. Więc 27 czerwca na Winiarach, tam na tej trawie przy Placu Zabaw będzie postawiona scena Jezdna Pokisu i tam pierwszy konkurs to jest wakacyjna metamorfoza, czyli dziecko razem z rodzicem, babcią albo jakiejś innej maści opiekunem przebiera się z pudełek, z jakichś bibuł, z gałązek, kubków po jogurtach, czy czego tam sobie wymyśli, robi sobie kostium, ma godzinkę, godzinę 10 na przygotowanie tego kostiumu, żeby to pomalować, trochę tam ukleić. Damy różne rzeczy oczywiście do działania.
1: Można ale też, można przynieść?
3: Oczywiście, można przynieść z domu, tylko nie połączone, gotowe już rzeczy pomalowane, tylko takie do pracy. Uh-huh. I budujemy ten kostium i potem jest prezentacja i rodzic ma opowiedzieć o kostiumie, a dziecko ma go zaprezentować na scenie i to też jest podlega ocenie. Mamy nagrody, mamy medale artystyczne.
1: No i podobne jakieś specjalne tytuły też dla tych dzieciaków.
3: Tak, mam powymyślane tytuły dla dzieciaków, które na przykład dyktatora mody wakacyjnej metamorfozy Winiary 2026. No i tam tych tytułów jest, są różne te tytuły, ale będzie kamera, robimy potem z tego taki film i show. I chciałbym, żeby i dzieci, i rodzice zaistnieli w tej wspólnej zabawie i żeby powstały fajne kostiumy też, które też chcielibyśmy w jakiś sposób pokazać publiczności. Wydaje mi się, że będzie też strefa relaksu, gdzie będą stoły biesiadne, ławki, można będzie przynieść jakiś kompot, kanapki czy coś, żeby tam usiąść, ponieważ będziemy się bawić aż do godziny 22. Oczywiście publiczność tam się zmienia, no bo dzieci nie zostaną do 22, tylko po tych, potem mamy piana party dla dzieciaków, różne animacje, konkursy takie już stricte zabawowe i potem od godziny 16:00, 15:30 już kapele rockowe próbują.
1: No ale wcześniej mówiłeś tutaj o animacjach, zapraszacie, wiem, że też Lwa Honorka, dzieciaki bardzo go lubią.
3: Bardzo go lubią, będziemy rozmawiać na samym początku wakacji o bezpiecznych wakacjach, o bezpieczeństwie też na wodzie, rozmawiam ze strażą pożarną też, żeby przyjechali z wozem bojowym, też troszeczkę o tym powiedzieli, no tak, żeby świadomie podejść do tych wakacji i do tego czasu wolnego.
1: No ja jednocześnie, żeby było bardzo atrakcyjnie.
3: Tak.
1: Dobrze, w takim razie mówiłeś, że od 16 koncerty kapel rockowych. Co to będą za kapele? Do 22 to jest spora dawka czasu, więc trzeba ją zapełnić.
3: Cały czas się zgłaszają. Ja rozpuściłem wici po różnych domach kultury i do ludzi, którzy znałem, że mają jakiekolwiek kapele w Płocku i grają. Często są to młodzi ludzie, którzy spotykają się od roku czy od kilku miesięcy, mają 5 numerów na koncie. Jak usłyszeli, że jest impreza, to my jeszcze 2 numery do tego czasu zrobimy. Są bardzo podekscytowani, ale mają gitary elektryczne, perkusje i chcą grać. Jest po prostu siła w tych ludziach. Są to piękni, młodzi ludzie, ale też i doświadczone płockie kapele. No, z tych młodych to jest Adult Skids, czy tam Paranoia, Odmowa, to są niepokorne dzieciaki, więc te nazwy Spiral Out, Moon Chasers, prawda? Ale doświadczone płockie zespoły to jest Wataha, Botak, Muzzle. Muzzle to też jest, są młodzi. Potem jest jeszcze Syrena 104, to też no, chłopaki starsze już grają w pokisie, ale no spokojnie, Don't Touch. Mamy Wojki, który śpiewa szanty, dla niego to będzie debiut. Facet wejdzie, starszy facet śpiewa sobie szanty z gitarą, ale no wpuścimy go tam na początku imprezy, niech też pośpiewa, niech to nie...
1: Płocka scena otwarta po prostu.
3: Dokładnie, nawet jest zaproszenie, że jeżeli ktoś chce być stand-uperem i ma przygotowany taki występ od 3 do 7 minut, wpuszczamy go na tą scenę, wystarczy, że się zarejestruje.
1: Ale co ciekawe, ta płocka scena otwarta będzie nie tylko tego dnia, 27 czerwca, ale macie zamiar to kontynuować w czasie wakacji, tak. Czyli pojawi się ona także w sierpniu podczas imprez, które organizujecie.
3: Tak jest. W sierpniu, 15 sierpnia, organizujemy imprezę najpierw na plaży nieopodal amfiteatru i tam będzie konkurs Zamki z Piasku, czyli taki dla budowniczych, ale dziewczynki też lubią bawić się w piasku. Woda w wiaderkach, różne tam szpatułki, trzy szufelki, łopaty. Budujemy zamki na ocenę, konkurs, medale, tytuły i tak dalej.
1: Wiem, że nawet i dorośli na plaży nieraz budują zamki z piasku.
3: Ale tutaj trzeba mieć małe dziecko ze sobą.
1: Rozumiem właśnie, o to chodzi.
3: Samych staruchów nie zapraszam.
1: Dobrze, czyli dzieciaki muszą tylko budować te zamki.
3: Oczywiście tam też będą animacje i różne takie tam rzeczy dla dzieciaków, zabawy, festiwal kolorów planujemy, więc będzie fajnie. Też ta przestrzeń muzyki i strefy relaksu z tymi stołami biesiadnymi, że można sobie po prostu, jak się przyjdzie z tym dzieciakiem, on się bawi, to sobie usiądę, pogadam coś tam ten. No i potem mamy scenę otwartą, ale już w amfiteatrze. Ponieważ mam zbudowane nagłośnienie na sumę, w tym roku 10 suma w amfiteatrze.
1: Powiedzmy, co to suma, żeby
3: syntetyczna, ultranowoczesna muzyka amfiteatralna. Po raz 10 spotykamy się w amfiteatrze i płockie kolektywy muzyki elektronicznej za darmo, chłopaki DJ-e po prostu całą noc do białego rana grają w amfiteatrze muzykę. Są wizualizacje, jest ciemno, ale wszyscy się znają. Amfiteatr jest... Tańczymy i bawimy się na scenie amfiteatru, a jak ktoś chce pogadać, to siada sobie na widowni.
1: Mm-hmm.
3: Jest
1: kto tam będzie z tych atmosfera. Takich bardziej znanych?
3: Z tych bardziej znanych będziemy mieli Kewskiego.
1: No
3: Kewski to syn Adama Mieczykowskiego, który jest chyba w niektórych kręgach bardziej znany od niego, ale Kewski razem ze swoim kolegą, to jest zespół, grają muzykę elektroniczną i są coraz bardziej rozpoznawalni w Europie, mają bardzo dużo odsłon tych swoich piosenek. Więc no idziemy z tym nurtem takich znanych ludzi i oni zagrają w tym o 12, kiedy potem będzie pokaz laserowy. Ale wracając do tematu, czyli będą kapele rockowe od tej godziny 17 do 22 grają kapele rockowe i płynnie przechodzimy w elektro. I tak ludzie słuchający muzyki elektronicznej, główni ludzie przychodzili po 22, więc jakby tu się wszystko zgadza. Optymalizujemy koszty, wykorzystujemy sprzęt do maksimum. Jak już rozstawiamy scenę, to ma grać.
1: Mariusz, stand-uperzy również mogą pojawić się też tego dnia. Powiedz mi, jak wygląda nabór tych ludzi? Czy oni muszą jakoś się zgłaszać przed tą imprezą pierwszą 27 czerwca?
3: Znaczy, jest w ogłoszeniach podany mail teatrperse@gmail.com, żeby się zarejestrować. I to samo, tak samo prosimy rodziców z dziećmi. Jeżeli nikt się nie zarejestruje, a przyjdą ludzie i będą chcieli wystąpić, to wystąpią. Ale jeżeli będziemy mieli pełne obłożenie po rejestracji internetowej, to wtedy powiemy, przepraszamy, trzeba było się zarejestrować. Oczywiście no, mamy jedną zasadę, że stand-up współcześnie jest też kojarzony z przekleństwami, z wulgaryzmami i z tym, że no właśnie wtedy najczęściej pamięci i publiczność się śmieje, kiedy podkreślamy wulgaryzmem moment puenty, więc niestety nie. Występujemy też przy dzieciach na scenie publicznej. Zamienimy wszystkie wulgaryzmy słowem pączek. Proponuję, jeżeli nie, możecie sobie znaleźć swoje słowo.
1: I generalnie pełna kultura.
3: Tak jest.
1: No dobrze, to jest 15, ale to się nie kończy, bo kolejna impreza już na zakończenie lata.
3: Czyli od 22 gramy tą sumę do 6 rano, cały czas muzyka trwa, wizualizacje.
1: Czyli tak naprawdę to trwa prawie cały dzień, bo od godziny 13 zaczynacie tym dobre konkursem, prawda? O właśnie.
3: Prawie dobrze. Jest tego dużo, będzie to pracowity dzień, ale zoptymalizujemy koszty, wykorzystując jak gdyby sprzęt do maksimum.
1: No dobra, to wiedzmy w takim razie, co będzie się działo 29 sierpnia.
3: Festiwal Kredy w Parku Północnym na Podolszycach. Kreda, dużo, dużo kolorowej kredy. Dzielimy się też właśnie tam, to jest konkurs, więc się rejestrujemy z tatą, z mamą, można rodzinnie i tą kredą malujemy chodniki. Forma i to, co powstanie na chodniku, jest dowolne. No i mamy jury, oceny, medale, tytuły i tak dalej. Na początku myślałem o tym, żeby malować kwiaty, ale nie, malujemy co chcemy na tych chodnikach, jest tam duża dowolność. Będzie tam też dmuchany zamek jako taka atrakcja dla wszystkich i oczywiście animacje, różne rzeczy, strefa relaksu i potem od 16 zaczynają się próby i gramy ostatnią zamykającą imprezę, wakacje i to będzie muzyka rockowa, także będzie głośno.
1: W sumie ilu tych wykonawców pojawi się na scenie podczas wszystkich tych imprez?
3: W tej chwili mam dogadane i umówione 14 zespołów, które niektórzy grają trzykrotnie. Tak jak na przykład Watacha gra na każdym koncercie. Są chętni do grania, więc...
1: Mariusz, dlaczego wybraliście akurat muzykę rockową? Muzyka rockowa, no oczywiście była niezwykle popularna w latach 80. To był wtedy boom polskiej muzyki rockowej. Później się to troszkę zatarło. Czy teraz rzeczywiście wraca tego typu muzyka? Dlatego?
3: Na sumie gramy elektronikę, ale na tych koncertach szukałem wykonawców, którzy na żywo wykonają muzykę dla publiczności i mało tego, są to wykonawcy, którzy są płocczanami, którzy działają i grają w Płocku.
1: No czyli okazuje się, że w Płocku jest element, sporo, prawda?
3: Element integracyjny, dokładnie, tak jest sporo, tylko nie mamy tego świadomości. Niektórzy z nich, tak jak mówię, zagrają pierwszy albo drugi raz. Zagrali na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i nie mają zleceń, nikt ich nie zaprasza na scenę i nie wystawia dużych paczek i mocnego nagłośnienia, żeby ich wpuścić na scenę, a ja ich zapraszam. Dlaczego? Ponieważ uważam, że nawet jeżeli artysta nie jest mocno wykształcony i nie ma wielkich umiejętności i doświadczenia, to aspekt tego wejścia na scenę i prezentacji, tego rzutu na matę, że ja tu teraz dla was gram, to jest niezwykły przepływ energetyczny i to już samo w sobie stanowi wartość i jakość.
1: Co warto dodać, te wszystkie imprezy, na które zapraszacie przez całe lato praktycznie, są bezpłatne.
3: Są bezpłatne, ponieważ są dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Płocka. To jest projekt, który napisał Stowarzyszenie Teatr Per Se. Mamy też kilku sponsorów, ale to sobie zobaczcie na plakat. Ale też dodam, że jest za darmo, ale też jest potrzebny nasz wkład. Wszyscy wykonawcy, artyści, oni też grają za darmo. My też robimy coś wolontarystycznie za darmo, a jak chcemy się zjeść kolację na tych biesiadnych stołach, to też musimy w koszyczku sami przynieść swoje ciastka.
1: No i bardzo dobrze. Mariusz Pogonowski organizuje wraz ze Stowarzyszeniem Teatr Per Se te wszystkie imprezy. Współorganizatorem jest POKiS oczywiście. Mariusz, a co jeśli chodzi o stowarzyszenie w następnych miesiącach? Czy planujecie jakieś przedstawienia teatralne?
3: Jeżeli chodzi o przedstawienia teatralne, to w wakacje jest w Muzeum Mazowieckim festiwal performance'u i zostaliśmy zaproszeni na ten festiwal performance'u bardziej jako Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, czyli moja grupa teatralna, którą prowadzę. Zaprosiłem do współpracy również szkołę PUL, Płocki Uniwersytet Ludowy, ponieważ tam potrzebuje siły takiej żołnierskiej. Zaprosiłem grupę, z którą współpracuję w Drobinie i robimy spektakl o współczesnym niewolnictwie. Ciekawy intelektualnie, bardzo mocny, no i to jest performance, więc tutaj zatraca się nam scena z widownią. Nie wiadomo, kto do końca jest aktorem, to będzie takie dosyć mocne działanie. 26 lipca o godzinie 18 w Muzeum Mazowieckim zapraszam, to będzie się działo.
1: No to w takim razie jeszcze wakacje wszystko, więc dużo, dużo macie do zorganizowania i do zaprezentowania podczas najbliższych 2 miesięcy.
3: Mam jeszcze po wakacjach jedną imprezę, ponieważ na festiwalu Temersona będziemy występować. Rafał Kowalski, dyrektor Muzeum Żydów Mazowieckich, napisał książkę, gdzie między innymi opisał jak gdyby działanie Temersonów Franciszki i Stefana, i na podstawie tego fragmentu książki ja przygotowuję spektakl o Temersonie właśnie na festiwal Temersona. To też będzie fajne działanie, gdzie będę chciał pokazać Franciszkę i Stefana Temersona przy pracy, ale też jak gdyby opowiedzieć troszeczkę o tej ich idei, o tej ich wolności twórczej.
1: Pierwsza impreza 27 czerwca. Zapraszamy. Stowarzyszenie Teatr Perse organizatorem jest tej imprezy i nie tylko. O wszystkich imprezach rozmawialiśmy przez ostatni kwadrans, a moim gościem był Mariusz Pogonowski. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję.
0: SK Płock.
1: Iwona Krajewska, prezes Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, jest w studiu Eski. Witam cię serdecznie,
4: Iwonko. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Coraz więcej ludzi już odwiedza nasze miasto. Sezon turystyczny zaczął się przytupem. Wy go również zaczęliście w maju. W czerwcu mamy Dzień Gotyku Ceglanego. Czy Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna coś przygotowała na tę trzecią sobotę czerwca?
4: Tak, przygotowaliśmy i na sobotę, i na niedzielę. Włączamy się w ogólnomiejskie obchody Dni Historii Płocka i przygotowaliśmy projekt dzięki dotacji z samorządu województwa mazowieckiego. Projekt, który będzie polegał właśnie odkrywaniu średniowiecznej historii naszego miasta, gotyckich budowli znajdujących się w naszym mieście, ale projekt bardzo ciekawy w tym roku, dlatego że udało nam się pozyskać środki na pokazy starodruków. I pierwszego dnia, 20 czerwca, od godziny 13 w Towarzystwie Naukowym Płockim będą odbywały się pokazy starodruków średniowiecznych, połączone z prelekcją, połączone ze zwiedzaniem tej gotyckiej, dawnej gotyckiej kanonii, więc ten dzień 20 czerwca będzie poświęcony typowo Towarzystwu Naukowemu Płockiemu i jego zbiorom. To wydarzenie będzie za wejściówkami, więc te wejściówki będzie można odbierać w informacji turystycznej Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, dlatego że ilość miejsc musi być ograniczona ze względu na bezpieczeństwo. To są bardzo cenne dzieła, które będziemy mogli zobaczyć. Natomiast drugiego dnia, w niedzielę 21 czerwca, tradycyjnie o godzinie 12 ruszymy na spacer turystyczny, oczywiście prowadzony przez przewodników turystycznych, szlakiem Gotyku Ceglanego, i wtedy właśnie będziemy odkrywać inne obiekty znajdujące się na gotyckim, płockim szlaku. Ten spacer poprowadzony przez przewodników będzie dotyczył wszystkich obiektów, natomiast zakończymy go w Płockiej Farze. Tam spotkamy się z proboszczem świątyni i porozmawiamy o historii tego obiektu. Więc gotyk ceglany w tym roku tak porządniej zaznaczymy.
1: No właśnie, czerwiec to również czas, kiedy rozpoczynają się rajdy turystyczne organizowane przez Płocką Lokalną Organizację Turystyczną. Zawsze organizujecie je 3, w czerwcu, lipcu i sierpniu. W tym roku chyba też tak będzie. Powiedzmy w takim razie, co pod koniec czerwca podczas pierwszego rajdu przygotowaliście?
4: Przygotowaliśmy, tak, Darku, 3 rajdy rowerowe z Płocka w okolice. Rajdy prowadzone przez przewodnika turystycznego przy opiece pilotów tras, skierowane dla osób w różnym wieku, bo uczestniczą w tych rajdach i dzieci, i seniorzy, więc myślę, że to jest propozycja dla każdego, kto lubi spędzać czas wolny na dwóch kółkach. Trasy są dosyć dalekie, około 40 km, natomiast jedziemy bardzo spokojnie, z licznymi przystankami, z gawędą turystyczną, bo w każdym tym rajdzie bierze udział przewodnik turystyczny, który przybliża historię obiektów, które mijamy. Pierwszy rajd odbędzie się w ostatnią sobotę czerwca o godzinie 9. Będziemy startować podziękować. Szlakiem Mazowieckich Dworków rajd rozpocznie się w Orlen Arenie i odwiedzimy na trasie obiekty, które mają piękną historię. Zamierzamy zajechać do Rogozina, do Radzanowa, do dworów Kosinie, Miszewo Murowane, Pałac Borowice. Te obiekty, ich historia będzie przybliżona przez przewodnika turystycznego. Każdy z uczestników otrzyma od nas kamizelkę odblaskową, drobny poczęstunek turystyczny. By wziąć udział w rajdzie, obowiązują zapisy, trzeba wypełnić kartę zgłoszeniową. Kolejny rajd, który zaplanowaliśmy, to ostatnia sobota lipca. Pojedziemy w kierunku Gąbina. Zaczniemy od Radziwia. Tam spotykamy się na skwerze Mościckiego i stamtąd zawsze ruszamy, jeżeli jedziemy po drugiej stronie Wisły. Odwiedzimy Gąbin, odwiedzimy Koszelówkę. Poznamy obiekty, które znajdują się na tej trasie. Trzeci natomiast z rajdów odbędzie się w przedostatnią sobotę sierpnia. Pojedziemy w stronę Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i odwiedzimy Gostynin. To rajd dosyć daleki, ale bardzo ciekawy. Oczywiście planujemy zajrzeć do zamku, planujemy zajrzeć do Łącka. Myślę, że ciekawe obiekty na trasie na nas będą czekać. Wszystkie te rajdy oczywiście jeszcze dopracowywujemy, jeszcze ustalamy szczegóły, ale myślę, że już lada moment będziecie Państwo mogli przeczytać o tych rajdach na stronie internetowej Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej bądź na naszym Facebooku. Będziemy informować o szczegółach każdego z wydarzeń, zapraszając do udziału.
1: Iwonko, w kalendarz imprez organizowanych przez Płocką Lokalną Organizację Turystyczną wpisały się też czwartkowe koncerty na Płockiej Starówce. Mhm. W tym roku też one się odbędą. My już o tym troszkę mówiliśmy, aczkolwiek nie był jeszcze znany harmonogram, nie był jeszcze znany plan tych koncertów. Teraz już wszystko wiadomo. Powiedz, kogo będziemy mogli zobaczyć na małej scenie na Płockiej Starówce?
4: Zaplanowaliśmy w tym roku 8 koncertów. Koncertów w wykonaniu muzyków współpracujących z Płocką Orkiestrą Symfoniczną. W tym roku mamy też nowość w związku z jubileuszem Domu Darmstadt. Będziemy też gościć gości z miasta partnerskiego Darmstadt. Zaczynamy 25 czerwca, więc wszystkie te nasze projekty zaczynamy z końcem czerwca i koncerty, i rajdy, i spacery. Więc 25 czerwca pierwszy koncert zaplanowaliśmy dla Państwa pod tytułem Usta milczą, dusza śpiewa. Koncert muzyczna podróż przez świat największych emocji od subtelnej liryki operowej poprzez błyskotliwą operetkę. Muzycy i sopranistka, więc będzie na pewno bardzo, bardzo uroczo i mam nadzieję, że przepięknym akcentem rozpoczniemy tegoroczną edycję koncertów. Drugi koncert, tak jak powiedziałam, to będzie mozaika jazzowa w wykonaniu muzyków z miasta partnerskiego Darmstadt. Wydarzenie po raz pierwszy takie organizowane przez nas, że zapraszamy gości z miasta partnerskiego, ale myślę, że poziom, który reprezentują artyści, zadowoli Państwa. 16 lipca Złote Lata Swingu. Tomasz Krawczyk z zespołem, Mieczysław Musiał, Jan Jarecki, Nikodem Wojtkiewicz. Najwspanialsze standardy muzyki jazzowej i takiego amerykańskiego swingu. Myślę, że ciekawa podróż nas czeka tego 16 lipca. 23 lipca francuskie i hiszpańskie ballady śladami Edith Piaf i Natalii Oreiro. Myślę, że też bardzo się spodoba. Tutaj wystąpi Aleksandra Paczkowska, wokalistka, oraz Maja Mazurowska, Piotr Frąś i Maksymilian Chlewiński. 30 lipca Miłość w rytmie retro. Jest to program utworów z lat 20., 60. XX wieku. Tradycyjnie ta ostatnia niedziela, tango milonga, więc przeboje, które są Państwu bardzo dobrze znane. myślę, że utwory również, takie perełki jak Kabaret Starszych Panów, utwory kabaretu będą się podobać. Kolejny koncert to Gdański Kwartet Akordeonowy. Oni już występowali u nas na naszej scenie. Bardzo się podobał występ tych czterech uzdolnionych muzyków. Od klasyki do rozrywki, tak zatytułowali panowie swój występ, więc myślę, że ciekawe wydarzenie. 13 sierpnia Opowieści z ekranu w wykonaniu przepięknego kwartetu smyczkowego i Judyty Wendy, wokalistki, w programie Klasyczne brzmienia z największymi hitami muzyki pop. Myślę, że cudowny odpoczynek nas czeka i na deser 27 sierpnia 70 mil szczęścia zaprosi nas na te 70 mil szczęścia Ryszard Wolbach, znany płocki artysta. Myślę, że dla Państwa każdy z tych koncertów będzie wyjątkową ucztą, a tą ucztę realizujemy dzięki wsparciu miasta Płocka.
1: Iwonko, powiedzieliśmy, że właściwie w czerwcu wszystkie wydarzenia się zaczynają, również te spacery turystyczne. Zaczynacie od Europejskiego Dnia Gotyku Ceglanego i pierwszy spacer szlakiem gotyku ceglanego, no ale później oczywiście wszyscy z niecierpliwością czekają na kolejne spacery w ramach kolejnego waszego projektu Odkryj z nami Płock. Powiedz mi, co w tym roku będziemy mogli oglądać wspólnie z przewodnikami Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w lipcu i sierpniu?
4: Zaplanowaliśmy 8 spacerów dla Państwa. 28 czerwca startujemy artystycznym Płockiem oraz 30-leciem Domu Darmstadt. Będziemy opowiadać o obiektach znajdujących się na tym szlaku i oczywiście odwiedzimy też Dom Darmstadt. Przybliżymy Państwu historię tego obiektu. 5 lipca Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Miejsce, które zawsze cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem płoczan, ale również turystów, więc postanowiliśmy 5 lipca przypomnieć historię tego obiektu. 12 lipca Płock z czasów PRL-u, przypomnimy. Będziemy opowiadać o obiektach, wydarzeniach, które w tym czasie miały miejsce w naszym mieście. 18 lipca odwiedzimy płockie nekropolie. Postanowiliśmy zajrzeć na cmentarz ewangelicko-augsburski oraz na płockie Powązki. 26 lipca pospacerujemy z biegiem Wisły. Poopowiadamy o obiektach znajdujących się nad Wisłą, ale też i o historii związanej z rzeką i z naszym miastem. 1 sierpnia tradycyjny spacer, który powtarzamy co roku i co roku cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem, czyli relikty średniowiecznego Płocka. Podstawowa pigułka o historii naszego miasta. Odwiedzimy Bazylikę Katedralną, odwiedzimy Muzeum Diecezjalne w Towarzystwie Przewodników. Odsłuchamy, poznamy najważniejszą historię naszego miasta. 9 sierpnia przypomnimy obronę Płocka 1920 roku. Płock, miasto bohater, też standardowy, tradycyjny spacer z nami w celu upamiętnienia bardzo ważnych dla naszego miasta wydarzeń. I 30 sierpnia zakończymy spacerem do Jagiellonki w związku z 120-leciem szkoły. Odwiedzimy tą drugą po Machowiance najstarszą szkołę w Płocku, najstarsze liceum w Płocku. Pozwiedzamy, pozaglądamy do zakamarków wszystkich absolwentów Jagiellonki. Ja też jestem absolwentką tej uczelni. Serdecznie zapraszam. Więc spacery na wakacje zaplanowane, rajdy zaplanowane, koncerty zaplanowane. Życzę nam Państwu dużo siły. Dzień. Bardzo serdecznie zapraszam na wszystkie te wydarzenia. Przypomnę, że te wydarzenia realizujemy dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego bądź miasta Płocka, więc są one bezpłatne. W większości serdecznie zapraszam.
1: Iwonko, te osoby, które oczywiście trafią akurat w ten czas, kiedy te spacery turystyczne będą organizowane, to jak najbardziej zapraszamy i zachęcamy do udziału w tych spacerach, ale można też spacerować i odkrywać miasto indywidualnie, prawda? Bo na przykład poszukiwacze skarbów chętnie korzystają z questów.
4: Tak, mamy przygotowane liczne questy o naszym mieście i można z nich skorzystać również i u nas. W informacji turystycznej otrzymacie Państwo wszelkie ściągi, informacje, jak zwiedzać Płock. Posiadamy też oczywiście mapy, podstawowe mapy miasta z informacją o najważniejszych atrakcjach turystycznych naszego miasta. Jeżeli jest potrzeba w towarzystwie przewodnika turystycznego zwiedzać Płock indywidualnie, również zapraszamy. Informacja turystyczna w okresie wakacyjnym jest czynna w weekendy. Oprócz poniedziałku, więc 6 dni w tygodniu, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Obserwujcie nasz fanpage na Facebooku, tam wszelkie informacje o wszystkich wydarzeniach się znajdują, ale oczywiście, jeżeli macie ochotę pospacerować z nami, spotkać się w wakacyjne soboty bądź niedzielę, czekamy na Was bardzo, bardzo, bardzo i przypominam, że pierwsze wydarzenie 20-21 czerwca związane ze Szlakiem Gotyku Ceglanego, a później już co czwartek, co weekend, jak nie spacer, to rajd. Bądźcie z nami.
1: Jak sami słyszeliście, sporo wydarzeń czeka nas z Płocką Lokalną Organizacją Turystyczną tego lata, a moim gościem była Iwona Krajewska. Bardzo Ci dziękuję.
4: Dziękuję.
0: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na kolejne wydanie magazynu reporterów Eski Płock.
0: SK Płock.
1: Małgorzata Kułakowska, organizator Fame Dance Festival, jest dzisiaj moim gościem. Witam Cię, Małgosiu.
5: Witam serdecznie.
1: Małgosiu, 14. edycja przed nami Fame Dance Festival. 14 lat, chyba już w ogóle się nie stresujesz, bo weszłaś tutaj na takim luzie do studia, absolutnie
5: powiedzmy,
1: żadnego stresu nie widać.
5: Powiedzmy, tak, no już 14 lat zresztą razem z Eską, więc dziękujemy serdecznie za patronat.
1: Miło nam bardzo, jesteśmy szczęśliwi, że możemy objąć patronatem co roku tę imprezę.
5: Tak, 14. edycja, czy stres jest mniejszy? Zdecydowanie tak. Jesteśmy już jakby na innym etapie organizacji całego festiwalu, więc myślę, że to wszystko na spokojnie według lat wcześniejszych sobie poukładaliśmy, co, kiedy trzeba zacząć, więc myślę, że tak już mamy praktycznie wszystko dopięte na ostatni guzik.
1: Czyli żadnych ważnych zmian w tym roku nie będzie?
5: Nie.
1: No dobrze, w takim razie opowiedzmy, co będzie się działo, zwłaszcza tym, którzy nie śledzą Fame Dance Festiwalu. 14. edycja, kiedy się zacznie, no i kiedy będą warsztaty, bo zwykle wydarzenie poprzedzone jest warsztatami.
5: Dokładnie tak. Fame Dance Festival przede wszystkim jest to impreza, która ma na celu jakby celebrację tańca. Tego, co udało się stworzyć w przeciągu całego sezonu oraz żeby zaprezentować ludziom szerokiej gamie publiczności to, co my kochamy najbardziej, to, co sprawia czasami nas w zakłopotanie, dużo nerwów, stresu, ale jednak gdzieś to serducho głęboko bije do tej pasji. Warsztaty w tym roku startują 22 czerwca, kończą się 25, więc są to 4 dni ciężkiej pracy z dwoma instruktorami. Tak naprawdę w warsztatach chodzi o to, że to wy sobie wybieracie warsztatowca, z którym chcecie współpracować. Może to być jeden, może to być dwóch. Ja proponuję korzystać jak najbardziej, ponieważ są to warsztaty darmowe. W tym roku zaprosiliśmy do współpracy Kaję Żubrowską. Jest to wieloletnia, wszechstronna tancerka. Pracowała z takimi artystami jak Roxana Węgiel, Margaret, Julia Żugaj, Doda, Jan Kleosia, Szpaku, Vito Bambino. Także na scenie gdzieś tam polskiej przy współpracy z artystami ma mega doświadczenie, co myślę, że będzie bardzo dobrze rokować na pracę, którą ma zaprezentować z dzieciakami i młodzieżą na scenie. Drugą osobą jest Konrad Wolski. Również również tancerz, choreograf specjalizujący się w stylach hip-hop i commercial. Brał udział w programach telewizyjnych Must Be The Music, Twoja twarz brzmi znajomo, Taniec z gwiazdami. Współpracował również z artystami takimi jak Kaja, Natasza Urbańska, Doda czy Natalia Nykiel.
1: Dla instruktorów to też duże wyzwanie, ponieważ no, mają często do czynienia z osobami, które po raz pierwszy wchodzą na parkiet i po raz pierwszy mają styczność z tańcem.
5: Dokładnie tak, ponieważ warsztaty są otwarte dla wszystkich, więc jeżeli ktoś chce tylko spróbować swoich sił, to zapraszamy.
1: Właśnie, dla nich jest to wyzwanie. Powiedz mi, jak oni sobie z tym radzą co roku?
5: Ja mam wrażenie, że z roku na rok coraz lepiej. Gdzieś nasz festiwal w świecie tanecznym wśród instruktorów też jest rozpowszechniany i bardzo dobrze opowiadany w relacjach między sobą, więc jakby z roku na rok widzę zupełnie inną pracę, że oni wiedzą, z czym już się to wiąże. Nie musimy im dokładnie wszystkiego tłumaczyć, nie są zaskoczeni i nawet od pierwszego dnia od razu działają na ustawieniach, na choreografii dokładnie, więc mają bardzo intensywny czas, który tak naprawdę wykorzystują co do minuty.
1: To właśnie, powiedzmy, że ta choreografia jest praktycznie przygotowywana przez te 4 dni i to muszą opanować osoby, niektóre, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, które nie mają styczności z tańcem. I jest to bardzo duża liczba osób.
5: Jest to bardzo duża liczba. W tamtym roku tak naprawdę w warsztatach brało udział 230 osób. W całym ogólnie show zaprezentowało się ponad 600 tancerzy na scenie. Dlatego do okiełznania tak naprawdę warsztatowcy mają 6 grup. I to jest nie lada wyczyn, natomiast nie oczekujmy choreograficznie, że to będzie choreografia na Mistrzostwa Świata.
1: No, logiczne.
5: W naszym festiwalu chodzi o to, żeby to wprawiło widza w taki szok, ile osób tak naprawdę może stanąć na tej scenie i dać taką energię, że ja uważam, że te pokazy pod względem ilości osób dają takiego największego kopa jednak na tym festiwalu.
1: Jak reagują te osoby, które uczestniczą w tych warsztatach już po tym finałowym występie? Czy są zadowolone z tego, co przeszły, jaką drogę przeszły przez te kilka dni i no właśnie, jaki jest odbiór, jaki jest odzew, jaki jest feedback?
5: Tak naprawdę to jest dla mnie zabawne, bo często już na finale dostaję pytanie, co za rok? I właśnie, co za rok? To co za rok, to przychodzi wolną drogą. Natomiast jeżeli chodzi o tych dzieciaków, my obserwujemy już, tak jak powiedziałam, 14. edycję i są z nami ludzie, którzy może nie od pierwszej edycji, ale zaczęli gdzieś w połowie

0: Dzień imprezy, no widzę po ich minach, że o mój Boże, z jaką to jest pompą. Także no myślę, że są zachwyceni całą współpracą.
1: Są to dzieciaki, młodzież, ale i dorośli w różnym wieku. I jak wygląda ich podział na grupy?
0: Mamy trzy grupy, które wyglądają jakby wchodzą w tą najmłodszą podstawówkę, czyli to jest pierwsza grupa klasy 1-3, druga grupa to jest klasy 4-6, średnio zaawansowany poziom i trzecia grupa to jest klasy 4-6, zaawansowany poziom. I to jest jakby ta pierwsza część warsztatowców. Następna pula należy do osób starszych. Jest to grupa klas 7-8 i LO. Jest to średnio zaawansowany poziom i to jest pierwsza grupa. Tak samo wygląda grupa druga, bo jednak tutaj mamy najwięcej chętnych dzieciaków. I trzecia grupa to jest LO zaawansowani. Natomiast nie ograniczamy w grupie LO najstarszego wieku, więc jeżeli ktoś chce tylko spróbować, to zapraszamy serdecznie, bo to gdzieś mieści się w naszych ramach, bo tego jednak rocznika uczestników jest najwięcej, ale dorośli też się pojawiają.
1: Czy ci dorośli przychodzą tylko na warsztaty i później rezygnują na przykład z tego występu finałowego, czy też chętnie uczestniczą w tym finale również?
0: Absolutnie. Bardzo rzadko zdarza się, że ktoś jednak odpadnie z samego finału. Najczęstszy powód jakby to jest albo wyjazd wcześniejszy na wakacje, albo już wcześniej ustalone jakieś plany. Natomiast tak sam z siebie z obaw, że nie da rady, nie było takiego przypadku.
1: Impreza oczywiście finałowa odbywa się w amfiteatrze. Zapełniacie ten amfiteatr w 100%, prawda?
0: Tak.
1: Wszystkie wejściówki darmowe rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Kiedy będzie można je odebrać? Pewnie w bileterii Pokisu.
0: Tak, oczywiście. Żeby wejść na naszą imprezę jakby od samego początku, czyli od godziny 17.30, gdy bramy zostają otwarte, należy posiadać taką darmową wejściówkę. I te wejściówki będzie można już odbierać w Pokisie, w bileterii Pokisu od 15 czerwca, czyli już za chwilę.
1: W Studiu Fame również?
0: U nas również, ale dopiero tak naprawdę w momencie warsztatów, czyli między 22 a 25 czerwca.
1: Mówimy tutaj o dzieciakach, młodzieży, dorosłych, którzy będą przygotowywali się do tego finałowego występu. Co oprócz tych osób wydarzy się na scenie amfiteatru?
0: Scena właśnie ze względów takich, że jest, powiem tak, odpicowana, zawsze staramy się zorganizować jeszcze jakiś dodatkowy pokaz. No i gdzieś najbardziej nam się sprawdzały właśnie szarfy, koła, gdzieś te pokazy takie bardzo gimnastyczne, artystyczne. W tym roku będzie podobnie. Zaprosiliśmy Agnieszkę Marczak, finalistkę programu Mam Talent. Będzie prezentowała się w dwóch odsłonach. Będzie to zupełnie coś nowego, ale nie chcę tutaj zdradzać dokładnie, jak będą wyglądały Agnieszki pokazy, dlatego no myślę, że da niesamowite show.
1: Czy zaprosiliście jeszcze jakiegoś gościa?
0: Tylko Agnieszka wystąpi jako gwiazda.
1: Jest to na pewno uatrakcyjnienie całego finału, bo chyba w zeszłym roku nie było takiej specjalnej gwiazdy, prawda?
0: Była rok temu również z nami. Już teraz nie przypomnę sobie nazwiska, ale
1: czyli
0: również
1: na ostatnią minutę.
0: Tak, prezentowała się. Była to niespodzianka tak naprawdę od nas, bo też nie chcemy zawsze wszystkiego zdradzać dla tych dzieciaków. To też jest jednak niesamowite doznanie zobaczyć coś nowego. Nawet padały pytania z widowni, czy ta pani się uczy Fame. Także były zaskoczone tym, co same widziały na scenie.
1: Jak dobieracie jako organizatorzy instruktorów, czy też właśnie te gwiazdy, które występują podczas finału?
0: My przede wszystkim pielęgnujemy przyjaźnie, które się nawiązują w trakcie współpracy przez te X lat działania jakby studia. Dlatego mamy szeroką gamę przyjaciół, którzy często nam podpowiadają, spróbujcie tą osobę, spróbujcie tą osobę. I tak było też również w tym roku. Te dwie osoby, które będą z nami współpracowały, są przede wszystkim przyjaciółmi Adama Bytniewskiego, który był gwiazdą poprzedniej edycji. Także gdzieś tam powiem, że z własnego polecenia. No i jestem pewna, że będzie to niesamowita przygoda też dla nich.
1: Czy aby wziąć udział w warsztatach, w festiwalu, trzeba być płocczaninem, czy można przyjechać z innego miasta?
0: Absolutnie, z okolic również, także zapraszamy. Jeżeli tylko jest możliwy dojazd, to jak najbardziej.
1: Czyli praktycznie, jeżeli nawet osoba z Warszawy chciałaby uczestniczyć w Fame Dance Festiwalu w Płocku, może to zrobić?
0: Były takie przypadki.
1: O, proszę.
0: Były takie przypadki, dojeżdżały dwie dziewczyny, także miało to miejsce. I jest to możliwe.

0: Małgosiu, czy ten festiwal na tle innych festiwali w naszym kraju jest taki szczególny? Jak to wygląda? Bo wy na pewno orientujecie się, czy są podobne festiwale?
1: Tak naprawdę podsumowanie roku pracy studia prowadzi każdy. Jest to gala finałowa prezentująca właśnie to, co dzieci osiągnęły w przeciągu roku całego sezonu tanecznego. Natomiast z tego, co ja wiem, to nikt nie dołącza jakby tych darmowych warsztatów ani czegoś takiego od siebie więcej. Są to bardziej gale, na których się prezentują tancerze danego studia. My rozszerzyliśmy to przez to działanie, żeby jednak pokazać i zachęcić ludzi do czegoś nowego, do czegoś, czego jeszcze nie znają, czegoś, co mogą poznać u nas. No i tak jak powiedziałam wcześniej, że taniec ma łączyć, nie dzielić. Gdzieś to motto we mnie głęboko bije. Dlatego my otwieramy się na różne studia i zapraszamy do współpracy.
0: Zawsze ta gala podsumowująca jest na zakończenie roku szkolnego. Tak też będzie i w tym roku. 26 czerwca gala finałowa. Powiedz mi, jeżeli chodzi o ten sezon właśnie, który mija, czyli ten rok szkolny, jak go oceniasz, jeżeli chodzi o Studio Fame?
1: Zleciał niczym mrugnięcie okiem, że tak powiem, naprawdę. Dopiero co wchodziliśmy we wrzesień w zajęcia, a tak teraz już jest czerwiec, gdzieś kończymy. Był to bardzo intensywny sezon. Był to sezon turniejowy. U nas bardzo dużo osób przede wszystkim również startuje w prezentacjach indywidualnych, dlatego tutaj ogromne zaangażowanie rodziców, żeby te dzieci gdzieś tam co weekend praktycznie zawozić na te zawody, spędzać z nimi cały dzień. Nasze studio jakby też pracuje od poniedziałku do soboty włącznie. Często w niedzielę mieliśmy jakieś dodatkowe warsztaty z zaproszonymi gwiazdami, dlatego tak jak sobie teraz szybko analizuję w głowie, to naprawdę to był mega błyskawiczny sezon taneczny. Bardzo intensywny, bardzo pracowity.
0: Mnóstwo nagród?
1: Tak, zdecydowanie. I przede wszystkim poziom naszych tancerzy bardzo szybko się podnosi. Gdzieś nawet te turnieje pozwalają na obejrzenie innych osób z innych województw, które są w podobnym wieku, pracują równie intensywnie i no, piękne są prezentacje.
0: Które grupy są najbardziej oblegane?
1: Najbardziej oblegane w tym sezonie chyba były klasy 1-3.
0: O, czyli te najmłodsze.
1: Tak,
0: jedne
1: chociaż
0: z najmłodszych.
1: Wcześniej nie ukrywam, że gdzieś grupy 5-latków to były grupy, na które najdłużej się czekało na listach rezerwowych. Natomiast w tym sezonie też ładnie nam się bardzo rozwinęły klasy starsze, takie klasy 7-8, podstawówka. To naprawdę też szanuję, bo gdzieś to już jest wiek, który ma pewne ograniczenia, bo już ciało jest rozwinięte. Natomiast no, kształtowanie tych dzieci i patrzenie na rezultaty, jakie to przynosi, no to też buduje serducho.
0: Podsumowanie sezonu teraz, kolejny sezon zaczynacie już we wrześniu. Małgosiu, jak dasz sobie radę, bo chyba niedługo będzie problem.
1: Leciutki. No tak, ja odpadnę na cały rok ze względu na córeczkę, natomiast no, pozostawiam swoje grupy w dobrych rękach, więc wiem, że kolejny sezon to też będzie niezwykła petarda, ale oczywiście na festiwalu się pojawi jak najbardziej.
0: Oczywiście trzymamy kciuki.
1: Dziękuję.
0: No i dobrego rozwiązania, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję pięknie.
0: Moim gościem była Małgorzata Kułakowska, organizatorka Fame Dance Festival.
2: SK Płock.
0: Moim gościem teraz w Radiu SK jest Leszek Brzeski, prezes klubu sportowego Wiktoria Płock. Witam cię, Leszku.
3: Witam, dzień dobry państwu.
0: Już niedługo organizujecie wyjątkowy spływ kajakowy na trasie Warszawa-Płock i jest ku temu szczególna okazja.
3: W ramach obchodów 50. rocznicy wydarzeń Czerwiec 76. Rok 2026 jest rokiem protestów robotniczych czerwca 76 roku i to uchwała Senatu. My tu w Płocku, ja jako radny też głosowaliśmy za tym, żeby właśnie i tu Rada Miasta przegłosowała, żeby rok 2026 również był rokiem tych protestów robotniczych. Ja może tak troszeczkę wrócę do historii tych zrywów robotniczych. Wiadomo, po II wojnie światowej już w 1947, jeżeli dobrze pamiętam, wybory pierwsze już były sfałszowane, już pod potrzeby no, komunistycznej władzy. No i później pierwszy zryw, taki już 56 Poznań. I te wszystkie zrywy były walka o godniejszy byt, bo to nie były polityczne jakieś. Tam może się gdzieś to też później łączyło i ktoś próbował coś tam ugrać, ale głównie społeczeństwo, robotnicy walczyli o poprawę bytu. I 56, jak mówiłem, Poznań. Później był 68. 68 to głównie młodzież, studenci zaczęli protestować. Też chcieli praw, chcieli wolności, chcieli prawdy. Kolejny 70 rok, Wybrzeże. No i tam tragedia. Bardzo dużo zginęło stoczniowców, ale i nie tylko, nie? I to wszystko było no, tłumione. Po prostu władza to pacyfikowała. Kolejny, 76, o którym tutaj teraz mówimy, właśnie też te bardzo wysokie ceny. Bardzo wysokie ceny. Premier Jaroszewicz chyba 24 ogłosił, że te podwyżki, ale to no 60, 80, nawet i
0: 90%. Kuriozalne podwyżki na żywność,
3: tak,
0: prawda?
3: Tak, tak. No i to też twierdzono, że to były konsultacje społeczne, że to było uzgodnione ze społeczeństwem. Nieprawda. No to było tak wprowadzone znienacka bardzo szybko. No i wtedy powstał bunt w społeczeństwie i głównie, bo to wiele miast i zakładów protestowało. Natomiast
0: w sumie 112 zakładów.
3: Ponad 100, no, w każdym województwie. Mhm. Gdańsk był i Łódź, i Kraków, i wszystkie inne miasta.
0: Natomiast tak, ale tutaj tych protestów w tych trzech miastach było najwięcej.
3: Najwięcej było Radom, Ursus i Płock. No, Radomiu było najbardziej
0: zaognione
3: i tam też zginęło, chyba dwie osoby zginęły i to się, tamte protesty trwały dłużej, bo później w Ursusie, Ursus znowu zablokowano to, kolejowe, nie? Rozkręcono, lokomotywę wstawiono, żeby zablokować przejazd. To była ta międzynarodowa linia chyba przez Poznań. Ona tam dalej gdzieś prowadziła. No i Płock. Płockie zakłady rafineryjno-petrochemiczne. Też pierwsza zmiana o 14 już jak wyszła, no to część kilkaset osób prawdopodobnie było na początku, ale później po drodze dołączali się Płoczanie. No i kilka tysięcy poszło na ulicę Grodzką, tam pod były komitet wojewódzki.
0: No, ale w Radomiu podpalono komitet wojewódzki PZPR,
3: tak, tak, prawda? Tak, no ale to też nikt nie chciał z protestującymi rozmawiać i to było taki gniew już. No i wiadomo, w takich sytuacjach jest trudno to wszystko opanować. Do tego no, milicja, ZOMO,
0: no właśnie bardzo, doszło do
3: bardzo
0: starć,
3: brutalne.
0: Prawda?
3: Tak, do starć doszło. A no, po prostu, tak jak wcześniej powiedziałem, nikt z tym protestującymi nie chciał rozmawiać. I jeszcze jedno zdanie, no, w Płocku, później to było jeszcze po południu te protesty, no i wieczorem premier Jaroszewicz wycofał się z tego.
0: No właśnie, to
3: tak,
0: jest...
3: Tak jak się wycofał, to już część protestujących wiedziała, że jednak te podwyżki cen nie zostaną wprowadzone, no i trochę się rozchodzili do domu. Ale jeszcze jedno, to już na koniec te zdanie z tej historii. Bardzo później było dużo zatrzymań, zwolnień z pracy, aresztowań. Te słynne do dzisiaj ścieżki zdrowia, gdzie zomowcy, gdzie milicja stała po dwóch stronach korytarza i pałami gumowymi każdego, który przechodził. To po prostu tłukła, nie? Mhm. Jak ja słyszę teraz, czy czytam te opowieści tych skazanych, no to mnie to przeraża. Te wilcze bilety, to wszystko później bardzo długo jeszcze społeczeństwo odczuwało. Szczególnie ci, którzy gdzieś tam w tych protestach brali udział, ale również i nie. Więc przypadkowo się ktoś tam znalazł, bo jak była taka rozruba, gdzie milicja, gdzie ZOMO rozganiało protestujących, to przypadkowy. Takim przykładem chyba może być z Radomia ksiądz Kotlarz. On też pobity został i prawdopodobnie przypadkowo się znalazł, a później na jednej z mszy świętych, które odprawiał, no, poparł protestujących. Powiedział, że w słusznej sprawie. No i w dziwnych okolicznościach zginął. Także to były czasy bardzo trudne.
0: Bardzo trudne i należy o nich pamiętać, prawda?
3: Tak, chcemy się włączyć w te obchody i pamiętać. Myślę, że to takie trochę będzie spływ sportowo-historyczna część, bo myślę, że jeżeli będzie możliwość, to na pewno w Ursusie tam pod pomnikiem złożymy kwiaty, jakaś symboliczna chwila zadumania. No i będziemy spływać i tu w Płocku też. Przekażemy uczestnikom, czy ja przekażę, że na ulicy Kościuszki, tam gdzie był kiedyś Urząd Wojewódzki, jest tablica informująca, że w tym i w tym miejscu był Wojewódzki Komitet Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. No i tam właśnie ten protest w tamtym kierunku szedł. Protestujący domagali się chleba.
0: Wy ruszycie 22 czerwca z Warszawy.
3: Tak, chcemy 22 wyruszyć właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, najpierw pod pomnik w Ursusie, a później wyruszymy, no i będziemy spływali. Zobaczymy jeszcze jaka pogoda, bo też tutaj wiadomo, bezpieczeństwo jest najważniejsze i to chcemy na 3-4 dni. Być może się uda w 3 dni popłynąć.
0: Czy będziecie robić jakieś przystanki? Jak to będzie wyglądało?
3: Tak, no to nigdy w takich wyprawach nie określamy, że tu i tu się zatrzymamy czy coś. Nie, po prostu będzie potrzeba dla bezpieczeństwa, dla odpoczynku, dla, nie wiem, posilenia się. To wtedy będzie przystanek.
0: Kto może wziąć udział w tym spływie? Może się zapisać?
3: Każdy. No oczywiście młodzież dorosła. Oczywiście warunek też, że trzeba umieć pływać. Jest to w miarę niebezpiecznie. Wisła jest niebezpieczną rzeką. No i tutaj o to bezpieczeństwo w pierwszej kolejności będziemy dbali. Ja jeżdżąc na rowerach, pływając, czy jeszcze jakieś inne wyprawy, które organizuję, dbam bardzo o bezpieczeństwo. Jeszcze jedno. No, trzeba mieć przygotowanie kondycyjne, bo to jednak ponad 100 km trzeba przepłynąć. Co do noclegów, to są dwa warianty. Pierwsze, namioty. Bo to też fajnie. Ja płynąłem kiedyś tratwą do Gdańska z młodzieżą. Nawet mieliśmy chyba w Toruniu hotel, ale oni mówią, proszę pana, może była piękna pogoda. Oczywiście bardzo fajni chłopacy, do dzisiaj ich dobrze wspominam. Rozbiliśmy gdzieś na brzegu małe ognisko. Fajnie było. A jeżeli niepogoda będzie, no to szukamy miejsca, może gdzieś w szkole, może tak jak czy Czerwińsk, czy Wyszogród, to będzie w klasztorze, bo już tu ustalałem wstępnie. Także spokojnie damy sobie radę.
0: Wyruszacie 22, w Płocku będziecie 25.
3: Czyli 5 lub 4, jeżeli się będzie dobrze wszystko, to też zależy od grupy, nie? Bo wiadomo, jeżeli grupa jest silniejsza, będziemy dłużej płynąć, to większy dystans pokonamy. A jeżeli trzeba będzie gdzieś jeszcze jeden nocleg, to wtedy 25, to jest akurat rocznica, w którym te protesty się zaczęły, bo 25 wybuchły.
0: To nie pierwsza taka inicjatywa, prawda, klubu?
3: To puby takie właśnie sportowo, turystyczno-historyczne.
0: Ale jeżeli chodzi nawet o spływy kajakowe.
3: O spływy, tak. Pływałem w 2014 roku chyba do Gdańska, to było, ja byłem wtedy dyrektorem Szkoły Mistrzostwa Sportowego i to było 30-lecie szkoły, płynęliśmy do Gdańska, później tą wspomnianą tratwą płynęliśmy też do Gdańska, to były obchody Powstania Solidarności i rok później, w 2016, tą tratwą popłynęliśmy do Warszawy, właśnie czerwiec 76. A to takich kilka było wydarzeń związanych z czerwcem. No i w tym roku chcemy też w taki sposób trochę historyczny, trochę sportowy uczcić. Ja tu jeszcze jedno zdanie. Też wysłałem zaproszenia i do Warszawy, do Ursusa i do Radomia. Fajnie by było, jeżeli jeszcze się nikt nie zgłosił, ale jakby przedstawiciel tych miast zgłosił się, no to też to taka wspólna by była i dyskusja, no i wspólny spływ.
0: Zapraszamy w takim razie, jak się można właśnie zapisać, bo nie powiedzieliśmy o tym.
3: Na stronie wiktoria-plock.pl jest informacja, a jak nie, no to na tej stronie też jest mój numer telefonu i można się zapisać. Ja tu oczywiście już podaję telefon 604 97 61 23 i proszę dzwonić.
0: Nie tylko spływy kajakowe, ale również organizujecie różnego rodzaju imprezy biegowe, też oczywiście powiązane z historią, ale także biegowy autobus. Co to takiego?
3: Tak, jest taka nazwa troszeczkę może myląca, bo biegowy autobus, no to niektórzy mówią, ty, co to jest,
0: prawda?
3: O co chodzi? A to już chyba od 9 lat. Polega to na tym, że autokar, zwykły autobus taki do przewozu osób, jeździ płockimi osiedlami, zbiera chętnych, jeździliśmy Grabina, Soczewka i tam były zajęcia takie sportowo-rekreacyjne, bieg, nordic walking lub nawet spacer. Bardzo dużo osób starszych korzysta. Myślę, że po pierwsze ta aktywność poza miastem, w terenie, duktami leśnymi, a drugie spotkanie się. To też chyba potrzeba starszym osobom do spotkania się, porozmawiania, bo to w czasie takiego marszu czy nawet spaceru to można porozmawiać.
0: Czyli macie autobus, który dowozi was na pewne miejsce. No, i tam teraz, zaczynacie biegać, czy też uprawiać nordic walking.
3: To już jest dobrowolnie, nie? Uh-huh. Natomiast na koniec dla wszystkich chętnych jest taka tam 15 minut rozciągania, gimnastyki, uh-huh, która też się cieszy dużym powodzeniem, zainteresowaniem. Jeszcze tylko jedno zdanie.
0: Powiedz mi, co jaki czas to jest ten biegowy autobus? Kiedy się spotykacie? Jak to wygląda?
3: W każdą niedzielę o godzinie 9.30 rusza spod tutaj na Podolszycach północ, jak jest stacja paliw. Stamtąd rusza, jedzie po Dolszyce północ, południe, Międzytorze, centrum i na Stary Most.
0: Do kiedy będziecie biegać?
3: Chyba do 21 czerwca na razie. Ja tu jeszcze może powiem, to nie jest to tak cyklicznie. Zawsze szukamy pieniędzy. Jeżeli znajdziemy, to jeździmy. Nie zawsze te pieniądze się znajdują. Urząd Miasta to jest sponsorem tych aktualnych wyjazdów, tylko tam jest ograniczenie. Musimy zajęcia mieć na terenie miasta Płocka, czyli zaczynamy w górach, bo tam góry to są już administracyjnie należą do miasta i też działamy.
0: Teraz koniec roku szkolnego, w związku z tym ten spływ kajakowy koniec roku. Ty jesteś też nauczycielem. Powiedz mi, co planujecie w takim razie jako klub od nowego roku szkolnego, czyli od września?
3: No, we wrześniu są plany też rowerowe, takich tych planów, które co roku organizujemy, czyli rajd rowerowy na Tamę do Włocławka, czy bieg niepodległości, czy rowerowy rajd niepodległości, ale chcemy zorganizować taki, nie udało się to wiosną, rowerem przez historię. Chcemy przejechać trasą stolicami Polski, czyli te historyczne stolice Polski, czyli Płock, Gniezno, Kraków, Warszawa, Płock. Jeżeli by się udało, to by była wspaniała sprawa. Próbujemy właśnie już, to już w ubiegłym roku jesienią, ale nam warunki pogodowe nie pozwoliły. Teraz się nałożył ten czerwiec 76 spływ, no i tak to odkładamy. Mam nadzieję, że w końcu się to uda i to też jest bardzo fajna i ciekawa wyprawa, ponieważ chcemy nawiązać też do historii, nie? Do tych miast, tak jak Gniezno, pierwsza stolica Polski, później Kraków, Warszawa, jak to było, dlaczego te stolice, te miasta zmieniano, że to jest szczególnie dla młodych ciekawe. No i tutaj też zapraszam wszystkich, młodzież, szczególnie młodzież, którzy troszeczkę jeżdżą rowerami.
0: A teraz zapraszamy w takim razie na spływ kajakowy, tak. Warszawa-Płock. Spływ upamiętniający 50. rocznicę protestów robotniczych czerwca 76 roku. Leszek Brzeski, prezes klubu sportowego Wiktoria Płock, był dzisiaj moim gościem. Bardzo ci dziękuję.
3: Dziękuję bardzo i pozdrawiam. No i oczywiście zapraszam na spływ.
2: Radio SK Płock News.
0: Darek Kryszak, zapraszam teraz na magazyn Eski Płock.
2: Eska Płock.
0: W magazynie Radia Eska witam Katarzynę Kobuszewską, ikonopistkę. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu.
0: Kasiu, jak to się stało, że pracownia ikonograficzna zaczęła funkcjonować w Płocku?
4: Trudno to tak w jednym zdaniu nawet ująć, bo nawet nie było to moim jakimś specjalnym marzeniem. Pracownia zaczęła funkcjonować tak naprawdę w wakacje po Nocy Muzeów, która odbyła się wcześniej w maju w Muzeum Diecezjalnym w Płocku i tam na zaproszenie ówczesnego księdza dyrektora, księdza Jarosława Kamińskiego i księdza Cegłowskiego właśnie miałam pokaz warsztatu ikonopisarskiego w muzeum i okazało się, że parę osób, które tam podchodziły, patrzyły, pytały się, chciałoby robić to samo, więc wyklarował się pomysł warsztatów i w związku z tym no, trzeba było podziałać tak bardziej formalnie, typu założyć firmę i tak dalej. No a potem nieoczekiwanie przyszła propozycja wynajęcia takiego malutkiego mieszkanka na ulicy Tumskiej w starej kamienicy. No i to była nasza pierwsza taka bardzo, bardzo skromna pracownia.
0: Przez te 10 lat przewinęło się chyba sporo osób. Masz gdzieś to zapisane, ile osób przychodziło do ciebie tu w Płocku na zajęcia ikonopisarstwa?
4: Nie policzyłam tego nigdy, ale można by to było odtworzyć, bo na swoim blogu prowadzę takie archiwum i tam po zdjęciach można by pewnie te osoby policzyć.
0: A tak mniej więcej?
4: No w samym Płocku to będzie około, myślę, 50 osób. Mhm. Tak circa.
0: Przez 10 lat?
4: Przez 10 lat, tak.
0: To niewiele wydawałoby
4: no,
0: się, prawda?
4: W samym Płocku niewiele, tak. O wiele więcej mam takich osób stałych i ciągle przybywających do tych grup poza Płockiem.
0: Ale czy te osoby, o których mówisz, przychodzą kilkakrotnie do ciebie i chcą pogłębiać swój warsztat?
4: Tak, jest taka duży procent, może około 80% osób chciałoby coś więcej po tych pierwszych warsztatach, na których uczą się dopiero tej techniki, bo to jest trudna technika malarska. I wtedy no, albo korzystają z kolejnych warsztatów, albo robimy coś ambitniejszego w sensie przedstawienia, bądź są też warsztaty pozłotnicze. No i w ten sposób rozwijamy się wszyscy.
0: Powiedzmy o tych początkach. Powiedziałeś, że to trudna sztuka. Od czego trzeba zacząć, żeby rzeczywiście dobrze pisać ikony i być z tego zadowolonym samemu, ale również, żeby podziwiali to inni?
4: No tutaj to są dwie rzeczy, myślę, ważne. Tak zacznę od ręki, bo ręka no, musi się przećwiczyć, zdobyć to doświadczenie, tę techniczną taką, techniczne możliwości. No i jeszcze głowa, która musi pewne zasady zrozumieć. Trzeba zauważyć proporcje, trzeba wyprowadzić dobrze linię, rysunek opanować. Myślę sobie tak, jak patrzę z perspektywy już takiego czasu, że dobrze mi się pracuje z osobami, które są na przykład pierwszy raz i w ogóle mówią, pędzelek trzymałem w 8 klasie ostatni raz, ale takie osoby dobrze pracują, które coś manualnie działają. Panie często haftują, dziergają, robią na szydełku, także to są osoby, które manualnie potencjalnie będą dobrze pracować przy ikonie. Mhm. Paradoksalnie czasami jest troszkę większy problem z osobami, które są po akademiach sztuk pięknych, mają wyższe wykształcenie plastyczne, bo im troszkę muszę tak zrewolucjonizować w głowie.
0: Na czym ta rewolucja
4: wiedzę
0: polega?
4: No chociażby na tym, że przy ikonie pracuje się troszkę inaczej, czyli od najciemniejszych kolorów się wychodzi, takich najciemniejszych plam, do coraz jaśniejszych. A to jest coś odwrotnego zupełnie niż nas uczą w szkołach plastycznych, gdzie najpierw delikatnie rysunek, jakaś tam jasna podmalówka i coraz głębiej, coraz ciemniej.
0: Kasiu, jak powstaje ikona?
4: No, to jest proces długi. Najpierw zaczyna się od podobrazia, które też akurat my wykonujemy, ale można też samemu pokusić się. Zrobienie u dobrego stolarza deski to też w tych czasach już naszych jest dosyć skomplikowane. No i na taką deskę trafia płótno przeklejone klejem króliczym i na tymże kleju też mieszanka różnych kret, w tym bolońska, szampańska. I to jest taka baza do tego, żeby ten grunt, który się przyczepi do deski, był chłonny. I na to dopiero idą te wszystkie warstwy malarskie. No wcześniej oczywiście tak zwana przygotowalnia, czyli przeprucha rysunku.
0: To znaczy przeprucha?
4: Przeprucha, tak po naszemu można powiedzieć, przekalkowanie wzoru, który ma się znaleźć na ikonie. Potem wzmacniamy ten rysunek, grawerując specjalnym rylcem, aby ten ryt prowadził nas do samego końca, żebyśmy wiedzieli, gdzie są jakie granice danych powierzchni. No i potem już warstwy malarskie. No i tu się już sprawa komplikuje, bo żadnych kalek już nie ma. Trzeba już liczyć właśnie na swój odbiór właśnie proporcji, kolorystyki i tak dalej.
0: Farby to też nie takie zwykłe farby z reguły, chociaż podobno można malować na przykład farbami akrylowymi ikony, bo niektórzy to robią, ale tak naprawdę powinno się malować zupełnie innymi, prawda? Jakimi?
4: No tak najbardziej kanonicznie, według wszystkich reguł, to jest przypisana technika tempery jajowej, czyli właściwie te same pigmenty, które użyte są w farbach olejnych, akrylowych, czy nawet akwarelowych, ale tu łączy się je za pomocą żółtka jaja i wina białego.
0: Czyli to jest farba sproszkowana, łączymy to z poiwem i wtedy dopiero zaczynamy malować.
4: Tak jest.
0: Ale co też jest ciekawe i ważne chyba, to to, że musimy mieć niesamowitą cierpliwość, bo warstw tej farby nakładamy wiele, prawda?
4: Tak, chociaż ja twierdzę, że ikona nas uczy tej cierpliwości i pokory również, bo przy samej pracy no, nie da się położyć więcej niż na przykład ten grunt wchłonie. I tutaj jest taki czasami problem, że ktoś chce przyspieszyć swoją pracę, no ale za chwilę okazuje się, że zrobił błąd i trzeba zwyczajnie poczekać, odczekać, aż coś wyschnie, żeby móc iść dalej.
0: Sporo godzin poświęcić trzeba, żeby taka ikona powstała, prawda?
4: Tak, no na warsztatach skracamy te godziny o produkcję deski, bo każdy uczestnik dostaje już gotowe podobrazie profesjonalne i sama taka praca już przy tym przedstawieniu, które będzie, to jest tak około 40 godzin najmniej.
0: Ale to jest początek tak naprawdę. No, powstanie ikona, ale myślę, że później chyba trzeba rzeczywiście ten warsztat doskonalić. Stąd ci ludzie wracają do ciebie.
4: Tak, myślę, że to też jest taka swoista arteterapia. Jest tyle tej wiedzy, tyle tych właśnie takich myczków technicznych, nad którymi trzeba się skupić, że dzięki temu nasza głowa trochę odpoczywa od tych naszych codziennych, szarych problemów i rzeczywiście można się tak troszkę zresetować przy tym.
0: Prowadzisz warsztaty. Czy idąc na takie warsztaty, trzeba coś ze sobą zabrać? Czy osoby, które uczestniczą w nich, wszystko dostają? Jak to wygląda?
4: Na warsztatach generalnie dostaje każdy uczestnik wszystko, co jest potrzebne. Natomiast jeśli potrzeba donieść jakiejś dodatkowej paletki, czy kupić sobie taki pędzel, który bardziej może w ręku będzie leżał, no to ja oczywiście pozwalam, nie ma problemu.
0: Prowadzisz również warsztaty w innych miastach. Gdzie jest największe zainteresowanie? W jakiej części naszego kraju pisaniem ikon?
4: Tradycyjnie mogłoby się wydawać, że Podlasie i południe Polski to są takie rejony ikoną stojące. Mhm. Tam tych pracowni czy artystów parających się tą sztuką jest bardzo dużo. Natomiast trudno mi powiedzieć, bo ja jeżdżę, właściwie zaczynałam od Słupska, czyli północ. Teraz najczęściej jeżdżę do Wrocławia. Śląsk jeszcze bardzo, koło Rybnika w Przegędzy jest też bardzo silna grupa ikonopisów.
0: Czyli zainteresowanie praktycznie jest w całej Polsce.
4: Tak, tak.
0: Z czego to wynika?
4: Ja myślę, że z oryginalności tego, co można wykonać. Śmiejemy się czasami na warsztatach, że warsztaty mają jeden minus, bo po warsztatach wśród znajomych, rodziny tworzy się lista już oczekujących na ikonę od danego uczestnika, więc ten uczestnik stara się, żeby po warsztatach pracować dalej. A z czego wynika? No myślę, że ludzie szukają też takiej odskoczni, czegoś, co pozwoli im gdzieś tam odfrunąć troszkę w inne rejony swojej duszy, może czasami. Więc to są bardzo zróżnicowane, myślę, aspekty.
0: Malarstwo chyba ostatnimi czasy, zwłaszcza przez tą pandemię, stało się niezwykle popularne, bo wiele materiałów można kupić bez problemu w sklepach w tej chwili i zacząć tę przygodę z malarstwem samemu.
4: Oczywiście.
0: Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o ikonopisanie, chyba jest trudniej, prawda? Zaczynać samemu.
4: Jest zdecydowanie trudniej. Ja mogę powiedzieć po sobie, dopóki nie poznałam swojego pierwszego nauczyciela, który pokazał mi to bliżej, no to troszkę tak dziecko we mgle. Niby coś się wie, ale nie wie się jak to zrobić i tak dalej.
0: Czyli warto jednak na takie warsztaty się udać i warto tę wiedzę pozyskać od osoby profesjonalnej, prawda?
4: To przynajmniej taki fundament, tak, tej wiedzy podstawowej, a potem można już działać nawet samemu.
0: No to zapraszamy. A moim gościem była Katarzyna Kopuszewska, ikonopistka, która prowadzi pracownię ikonograficzną w Płocku już od przeszło 10 lat. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję serdecznie.
2: SK Płock.
0: W Radiu SK dzisiaj Agnieszka Kaniewska-Płocieniak z Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Witam cię, Agnieszko, w studiu.
5: Witam ciebie, witam państwa bardzo serdecznie.
0: Przenieśmy się dzisiaj na ulicę Kolegialną, chociażby wirtualnie, aby pojawić się w galerii Temersonów.
5: Mieści się przy ulicy Kolegialnej, zgadza się, z częścią, taką autonomiczną częścią, to dość paradoksalnie brzmi, autonomiczna część czegoś, ale faktycznie tak jest. Jest taką odrębną częścią Galerii Płoczan.
0: No właśnie, to jest oddzielne pomieszczenie. Dlaczego tak to zostało pomyślane?
5: Dlatego, że Temersonowie zajmują bardzo ważne miejsce wśród tychże Płoczan. To jedni z tych artystów, którzy zaistnieli nie tylko w Polsce, ale również na świecie, choć w ograniczonym zakresie, od razu trzeba powiedzieć, bo mimo tego, że do dzisiaj uznawani są za niezwykle wybitnych, te ich pomysły w filmie, w literaturze, to są pomysły do dzisiaj świeże. Mimo, że tak długi czas już minął i wiele różnych tendencji, nowości zaistniało w sztuce, to jednak cały czas widać ich niesamowity potencjał. I to są jedni właśnie z niewielu artystów płockich, którzy zaistnieli na arenie międzynarodowej. To są artyści, szczególnie Stefan, dwujęzyczni, dlatego, że on pisał w języku polskim i angielskim. I dlatego też postanowiliśmy poświęcić im oddzielną część ekspozycji. Także dlatego, żeby ich troszeczkę dowartościować. Dlatego, że nawet wśród Płoczan mam wrażenie, że nie są znani.
0: Stefan i Franciszka byli artystami awangardowymi, ale jedynie Stefan urodził się w Płocku. Natomiast jego żona urodziła się w Warszawie,
5: tak,
0: prawda?
5: Natomiast rodzina Franciszki od strony matki była związana z Płockiem, nawet mieszkała w Płocku. Oni mieszkali naprzeciwko siebie, te dwie rodziny.
0: A.
5: To się okazało później. Nawet podobno jako dzieci widzieli się ze sobą, do czego rodzina doszła później. Więc to jest ciekawa bardzo historia, taka koincydencja, powiedziałabym, która nie wiadomo, czy jest przypadkiem, czy była przypadkiem, czy nie. Tak czasami bywa. Więc też poniekąd Franciszka rodzinnie z Płockiem jakoś tam była związana. Natomiast faktycznie Stefan w Płocku się urodził w 1910 roku. Mieszkał na ulicy Grodzkiej. W tej chwili w tej kamienicy wmurowana jest tablica poświęcona jego twórczości i jemu. I tutaj spędził lata dziecięce i młodzieńcze. Chodził między innymi do Gimnazjum Polskiego, czyli dzisiejszej Jagiellonki. I na tej edukacji zakończył tak naprawdę ten związek taki fizyczny z Płockiem, dlatego że po skończeniu gimnazjum wyjechał do Warszawy na studia. Tam studiował fizykę, architekturę, poszukiwał swojej właśnie drogi twórczej i tam spotkał Franciszkę, Ona była studentką Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. Wtedy, dzisiaj to Akademia Sztuk Pięknych. Tam się spotkali, tam zakochali się w sobie i tak jak wszyscy mówią, odtąd już byli zawsze razem w życiu i w twórczości. Mówi się o nich jako o jednym organizmie twórczym. Nawet w przypadku konkretnych dzieł trudno odróżnić ich wkład włożony w określoną pracę. To była taka symbioza, można rzec, co bardzo dobrze jest widoczne, zwłaszcza w filmach, dlatego, że oni te filmy tak naprawdę współtworzyli razem. Sama wystawa jest bardzo interesująca. Powiedziałam, że to jest autonomiczna część i to się widzi w swojej samej aranżacji wystawy, dlatego, że wejścia są bardzo specjalne. Są dwa wejścia na tę wystawę. Jedno wejście prowadzi przez szafę, co też odsyła nas gdzieś tam nawet do takich baśni jak Opowieści z Narni, wejście przez szafę, wejście do innego świata, więc faktycznie jest to wejście do innego świata zupełnie.
0: No i tę szafę też znajdziemy w jednym z filmów.
5: Tak, i to jest film, który Państwu polecam, dlatego, że wśród filmów, tych przedwojennych filmów, które zrobili, to jest jeden z niewielu filmów, który ocalał i który można obejrzeć nawet na YouTubie. On nie jest długi, trwa chyba 8 minut. Jest do dzisiaj bardzo zabawny i do dzisiaj aktualny, dlatego, że ten przekaz dzieł Temersonów jest to przekaz uniwersalny.
0: Ale co ciekawe, ten film możemy również obejrzeć w muzeum.
5: Oczywiście w muzeum nie tylko ten, ale fragmenty wszystkich filmów Temersonów. Powiedziałam, że w większości są to filmy zaginione, ale też zrekonstruowane. Te zaginione były rekonstruowane, natomiast co interesujące, bardzo taki ważny film w twórczości Temersonów, film, który oni sami uznawali za swoje najlepsze dzieło, Europa, został odnaleziony 4 lata temu w jednym z archiwów niemieckich przez Instytut Pileckiego.
0: I w Płocku mieliśmy okazję
5: obejrzeć ten film. Nie wiem, czy widziałeś?
0: Widziałem.
5: Jak wrażenia, bo ja byłam po prostu niesamowite. Do dzisiaj po prostu, mimo tego ogromnego postępu w technologii, technice filmowej i wszelkiej innej, to on cały czas się broni, tak. Cały czas jest aktualny pod względem formy środków użytych, ale oczywiście treści, dlatego że te ich filmy są rodzajem takich kolaży, metaforycznych, które można różnie odczytywać. Więc naprawdę to odnalezienie filmu potwierdziło jakby genialność tych artystów. Więc na wystawę możemy wejść właśnie przez tęże szafę, ale też możemy wejść drugim wejściem, które prowadzi nas na wprost specjalnej fotografii. To jest fotografia pary, czyli Franciszki i Stefana. I to jest fotografia specjalna, dlatego że złożona ona jest z kilku fotografii, które nałożone zostały na siebie. Tak zwana fotografia lentikularna albo optyczna. Pamiętamy może z dawnych czasów takie pocztówki, które się mieniły w zależności od kąta patrzenia. Różnie ten obraz się układał i to jest tego rodzaju obraz, co jest nie bez znaczenia dla twórczości Temersonów, dlatego że bardzo istotnym elementem przewijającym się w ich twórczości była zmienność rzeczywistości, ruch. W ogóle ten ruch jakby konstytuował też twórczość artystów awangardowych w ogóle XX wieku, bo zwróćmy uwagę, że wiek XX przynosi nam w ogóle zmianę w świadomości postrzegania świata, rzeczywistości, poprzez Einsteina chociażby, prawda? To jest teoria względności, 1905 rok, potem ogólna teoria względności, pojęcie czasoprzestrzeni. To daje nam zupełnie inny pogląd na tym, czym jest świat, że to, co widzimy, to jest tylko pewna powłoka, pewna powierzchnia, co zresztą odkryli impresjoniści, którzy składali swoje obrazy z małych plamek, które mieniły się w oczach i dawały wrażenie migotliwości rzeczywistości, prawda? To już był impresjonizm. Więc ten ruch, jak powiedziałam, konstytuuje i twórczość chociażby kubistów, ale też oczywiście twórczość Temersonów w tym względzie, chociażby jeśli mówimy o film, że Temersonowie próbują uruchamiać nieruchome obrazy. Pamiętajmy, że to jest epoka narodzin filmu i to uruchamianie obrazów też jest jakby takim leitmotywem przewijającym się w twórczości artystów zajmujących się właśnie tego rodzaju sztuką. Więc to są te dwa wejścia i potem mamy dwa silne takie akcenty. Ja dodam tylko, że tę wystawę można w różny sposób zwiedzać. Możecie Państwo ją zwiedzać też samodzielnie, dlatego że są teksty na ścianach, jest bardzo dużo takich opisowych elementów, na przykład całe kalendarium, które układa twórczość Temersonów chronologicznie, tę bogatą twórczość. Można sobie poukładać według czasu i miejsca. Ale te dwa mocne akcenty są z jednej strony bardzo osobista rzecz, czyli obrączki Franciszki i Stefana. Jedna z obrączek jest przecięta, ponieważ Franciszka cierpiała na reumatyzm i miała tę obrączkę przeciętą. Natomiast druga mocna rzecz to jest jeden z dwóch obrazów Franciszki. Obraz Konfiguracja z lat 60. Bardzo mocny, taki malowany w gęstej materii, farby. Jakby wydłubywane, wyżłabiane patykiem kontury w tej gęstej materii, którą można jakby trochę odnieść do materii życia. I faktycznie ta materia życia, to przebijanie się człowieka przez ten świat, który jest pełen właśnie przypadkowych zdarzeń, pełen nieuporządkowanych zdarzeń, pełen właśnie dynamicznych zdarzeń, który nie pozwala nam poczuć się do końca bezpiecznie, jest takim też motywem przewodnim i twórczości Franciszki, i po części też w literaturze twórczości Stefana. No i dalej mamy do czynienia właśnie z informacjami i z całą filmografią w ogóle Temersonów, bo ta twórczość ich przedwojenna to jest twórczość, która oscyluje wokół filmu. To jest najbardziej ważny, najważniejszy jakby taki dział twórczości ich. I oni są naprawdę bardzo istotnymi twórcami, współtwórcami polskiego filmu artystycznego. W 1930 roku robią pierwszy film Apteka, i to jest film eksperymentalny, do którego używają stołu trikowego. Ta konstrukcja stołu trikowego też pokazana została na ekspozycji. To jest taki rodzaj prostopadłościennej konstrukcji, w której mamy półki na różnych poziomach, półki przezroczyste, szklane, na tych półkach kładli kalkę techniczną, a na kalce technicznej kładli różne przedmioty i ruszali źródłami światła. I ten ruch światła wywołał pozorny ruch przedmiotów. To bardzo dobrze widać na jednym z kadrów, które mamy na ekspozycji do filmu Apteka. Wtedy widać faktycznie, że ten ruch nie jest rzeczywisty, tylko te światła się poruszają i dają wrażenie właśnie takich metaforycznych, też takich przenośnych efektów świetlnych. Potem w 1931-1932 roku mamy ten film Europa, a potem w 1933 mamy Drobiazg melodyjny, w 1935 mamy Zwarcie i w 1937 mamy Przygodę człowieka poczciwego. Co roku praktycznie oni robili film, co w tamtych warunkach było dosyć trudne, i mało tego, te filmy nie spotykały się z dobrym przyjęciem, dlatego że to były filmy artystyczne, więc wszystkie były rodzajem takich poematów wizualnych, stworzonych z różnych obrazów właśnie, gdzie światło, cień, światło odgrywały bardzo ważną rolę. Apteka była wytupana, pierwszy film, natomiast później zdobyła nagrody na festiwalu w Paryżu. Późniejszy już Drobiazg melodyjny, który był rodzajem pierwszej reklamy komercyjnej, bo to była reklama firmy galanteryjnej pani Golińskiej, i późniejszy, czyli Zwarcie, który z kolei był reklamą społeczną, bo ten film był robiony na zamówienie Instytutu Spraw Społecznych. Było to ostrzeżenie przed elektrycznością, po prostu to Zwarcie. Ale jednocześnie, będąc reklamą społeczną, był filmem znów jakby odsyłającym nas do szerszych znaczeń. Tam jeden z kadrów, taki najbardziej znany kadr, w takim najbardziej znanym kadrze mamy kobietę, czarną postać, figurę kobiety, w sylwetce której widać ten piorun elektryczności. Przeszywa ją piorun elektryczności. I można to pojąć dosłownie jako właśnie porażenie prądem, ale można pojąć również to przenośnie jako taki dramat trochę człowieka, jakaś scena dramatyczna, dramat egzystencji. Więc to były tego rodzaju zabiegi. Do tego jeszcze dużo środków najróżniejszych eksperymentów formalnych, typu właśnie kolaże, fotokolaże, fotomontaże, kadry pozytywowe, kadry negatywowe, elementy animowane. To wszystko oni sklejali ze sobą i robili z tego swego rodzaju właśnie taką konstrukcję mozaikową, która znów odsyłała nas bardziej do tych znaczeń metaforycznych, prawda? I dlatego też te filmy, myślę, pozostałe też, gdybyśmy odnaleźli, nie straciły na znaczeniu, dlatego że one mają właśnie taki uniwersalny i wieloznaczny przekaz.
0: Ten ostatni stał się zresztą inspiracją dla Polańskiego.
5: Tak, on jest najbardziej narracyjny. On ma jakąś tam treść, jakiś ciąg zdarzeń, chociaż to też jest dość absurdalna treść. Tam pojawia się takie sformułowanie: nie będzie dziury w niebie, jeśli pójdziesz tyłem. I to też bardzo istotne słowa dla twórczości Temersonów. Oni sami mówili o sobie, że są ludźmi, którzy chodzą tyłem, ale do przodu, czyli tworzą wbrew, ale jednak eksperymentują i cały czas spróbują stworzyć coś nowego. I faktycznie, znaczy, ja tylko nie będę Państwu opisywać całego filmu, tylko powiem, w jaki sposób film się zaczyna, może to zachęci też Państwa do obejrzenia. Otóż pewien urzędnik słyszy przypadkowo w słuchawce właśnie tę sentencję: nie będzie dziury w niebie, jeśli pójdziesz tyłem. To jest sentencja nieskierowana do niego, słyszy ją przypadkowo i zaczyna chodzić tyłem. I cały film, w całym filmie widzimy właśnie tą postać główną, która chodzi tyłem. Zdarzają się różne różne rzeczy. W końcowej scenie właśnie jest to przejście przez szafę. Gdzie to przejście przez szafę zaprowadzi jego i bohaterów tego filmu, to Państwo zobaczycie, kiedy obejrzycie. To jest właśnie jedyny w zasadzie taki film narracyjny i faktycznie, ponieważ ten film był wyświetlany jako film instruktażowy w szkole filmowej w Łodzi, a wtedy uczniem tej szkoły filmowej był Roman Polański. On dzięki temu zobaczył ten film i on się stał inspiracją właśnie dla filmu Romana Polańskiego. Więc to jest twórczość przedwojenna i jeszcze o jednym wątku tej twórczości przedwojennej warto wspomnieć, a mianowicie o książeczkach dla dzieci. Proszę zwrócić uwagę, jaki rozdźwięk dziedzin, prawda? Tych dziedzin twórczości będziemy mieli jeszcze wiele. Książeczki dla dzieci, które Stefan pisze, a Franciszka ilustruje, to była też specjalna rzecz. W tamtym czasie zupełnie nowa, dlatego że warstwa ilustracyjna i warstwa typograficzna stanowiła w książce integralną całość z tekstem. Ona też była treścią. Ona też miała wkład w treść. Oni później tego rodzaju książki, które były swoimi takimi dziełami sztuki, nazwali bestsellerami, ale to już w czasach powojennych, kiedy założyli wydawnictwo, które prowadzili przez 31 lat w Anglii, w Londynie. To wydawnictwo miało nazwę Gabberwock House Press, a nazwa odwoływała się do smoka Jabberwockiego z drugiej części w Alicji w Krainie Czarów, dlatego że drugą część Alicji w Krainie Czarów Franciszka ilustrowała. Ale o tym może za chwilę, jeśli zdążymy. Natomiast wracając do tych książek, to były takie książeczki, mówiono o niej, że to jest literatura popularno-naukowa dla dzieci. Tam były bardzo konkretne rady, w jaki sposób sobie radzić z trudnymi problemami technicznymi, na przykład Pan Tom buduje dom, więc cały instruktaż dotyczący, jak działa wodociąg w domu, w jaki sposób właśnie ten dom zbudować dla dziecka małego. Do tych książeczek, co było też w tamtym czasie fenomenem całkowitym, te książki były czasem sprzedawane z klockami dla dzieci. Dzisiaj te zabiegi są dla nas niczym nowym, natomiast wtedy faktycznie to były takie chwyty marketingowe nawet, można powiedzieć, które były całkowitą nowością.
0: A tak przy okazji, Pan Tom buduje dom. Według tej książki powstała również sztuka, która została wystawiona w Teatrze Dramatycznym w Płocku.
5: Tak, w ogóle twórczość Temersonów jest inspiracją dla twórczości teatralnej. Inną taką pozycją, o której chciałabym wspomnieć a propos jeszcze twórczości teatralnej, bo też często jest wykorzystana w teatrach, taką książeczką, która jest też wyjątkowa ze względu na to, że jest zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. To są Przygody Pętrka Wyrzutka, to jest książka, która już powstała w Anglii w latach 50., podejmująca ważne tematy tożsamości, kim jestem, to jest takie pytanie, które się przewija, bo tenże Pędrek Wyrzutek, który jest główny bohater, który jest kompilacją słowika, ryby, człowieka i czegoś tam jeszcze, chodzi w różne miejsca i pyta różne postaci, bardzo często zwierzęta, różne stworzenia, pyta, kim jest. I tam pojawia się takie określenie, ty jesteś cały świat minus cały świat oprócz ciebie. Mamy do czynienia z takimi zabawami logicznymi, grami słownymi, które bardzo często przewijają się w literaturze Stefana Temersona. Ta literatura też jest odrębnym rozdziałem w całej jego twórczości. Poezja semantyczna, tego jest bardzo, bardzo dużo. Może będzie jeszcze czas, żeby o tych wszystkich rzeczach bardziej szczegółowo
0: powiedzieć.
5: Jeszcze
0: na zakończenie właśnie o tej Alicji w Krainie Czarów, o której mówiłaś i o Franciszce, gdybyś mogła ten wątek dokończyć, bo czas nam się kończy.
5: Tak, Franciszka, o Franciszce tak, chciałabym powiedzieć kilka zdań, dlatego że mówi się o Temersonach i głównie wymienia się i przytacza się imię Stefana. On jest jakby tutaj tą dominującą postacią. Ja chciałabym, i nie tylko ja, rozmawiałam z kuratorką wystawy Małgorzatą Sadę, chcielibyśmy chyba troszeczkę dowartościować postać Franciszki, dlatego że Franciszka tworzyła fantastyczne obrazy. Ta twórczość jej też pozostaje w cieniu troszeczkę tego duetu i pozostaje nieznana. Miała jedną wystawę w Zachęcie, u nas można oglądać dwa jej obrazy, są fantastyczne rysunki również na ekspozycji, bardzo lekkie, bardzo takie robione z dowcipem, ale też traktujące o poważnych tematach. Dlatego dobrze, że wspomniałeś Franciszkę, dlatego że warto też zainteresować się twórczością Franciszki Temerson. Dzisiaj częściowo jej prace są niedostępne wprawdzie. Bardzo dużo jej prac posiada Temerson Estate, prowadzony przez spadkobierczynię Temersonów w Londynie, Jasi Reichardt. Dodam jeszcze tylko, że od Jasi Reichardt mamy również depozyty i darowizny, które które można oglądać na ekspozycji osobiste przedmioty, chociażby Temersonów. Także tak, postać Franciszki Temerson jest niesłychanie też ważna.
0: Czyli rozumiem, że chcielibyście rozszerzyć nieco tę wystawę.
5: No, oczywiście chcielibyśmy, natomiast na razie warunki lokalowe są takie, że wystawa jest stała, jest tam ograniczone miejsce, już nie ma gdzie za bardzo rozbudowywać tej wystawy, ale oczywiście wszystko jest możliwe przed nami w przyszłości.
0: Ci, którzy jeszcze nie widzieli, to koniecznie powinni się tam wybrać. Przypominamy, wybierzcie się na ulicę Kolegialną do tego oddziału Art Deco. Tam znajdziecie właśnie galerię Temersonów, troszkę schowaną, ale na pewno do niej dotrzecie. Bardzo Ci dziękuję za opowieść i zapraszamy w takim razie do Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
5: Zapraszamy, dziękuję bardzo.
0: Moim gościem była Agnieszka Kaniewska-Płocieniak.
2: SK Płock News.
0: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
2: SK Płock.
0: Adrian Fabrykiewicz, wiceprezes Zarządu Polskiej Federacji Parkour i Freerun, jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Adrianie.
6: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Dariuszu.
0: A skoro Adrian, to będziemy rozmawiać o mistrzostwach Polski Parkour Games, które odbyły się w Płocku. Jak oceniasz tę imprezę? Ja patrzyłem tak na pogodę i się modliłem, mówię, no będzie padać, czy nie będzie padać?
6: Dziękuję ci bardzo za twoje modlitwy. My również się modliliśmy, no i cudem jest to, że w wielu miejscach w Płocku padało i gdyby u nas padało, no to murki by były śliskie i byłoby niebezpiecznie. Natomiast delikatnie pokropiło momentami, więc można było trenować. Jak barierki były śliskie, no to mieliśmy wsparcie wolontariuszy, którzy mieli ręczniki i wycierali te barierki, więc zachowywaliśmy wszelkie względy bezpieczeństwa. No i cieszymy się, że pogoda dopisała i to kolejny rok z rzędu tak się dzieje, że chmury deszczowe są nad nami, albo może nie nad nami, ale blisko nas, ale nas omijają, więc bardzo się cieszymy. Jeśli chodzi o samą imprezę, no to uważam, że to była najlepiej zorganizowana, najlepiej przeprowadzona edycja spośród wszystkich, które się odbyły w Płocku. Bardzo się cieszę, że udało się stworzyć klimat, który był no cudowny i mi się wydaje, że to nie jest opinia właśnie moja z uwagi na to, że usłyszałem bardzo dużo pozytywnych opinii co do tegorocznej edycji. Kilka rzeczy bym pozmieniał jeszcze, ale mam nadzieję, że biorąc pod uwagę doświadczenia z poprzedniej edycji, będziemy wyciągać wnioski i następne edycje będą przeprowadzone, organizowane jeszcze lepiej.
0: To była czwarta edycja, więc już macie jakieś doświadczenie, ale chyba zawsze jest tak, że mimo, że to już jest któraś z edycji, to warto coś poprawić.
6: Tak, jak najbardziej. Po każdej edycji siadamy sobie i zastanawiamy się nad tym, co można by było poprawić, co można by było zmienić. Też posiłkujemy się zdaniem innych członków federacji. Bierzemy sobie wszystkie te uwagi do serca. Czasem ciężko jest niektóre rzeczy przyjąć, ale mimo to rozważamy każdy głos. Może nie krytyki, ale takiego wsparcia mówiącego o tym, że można by było zrobić coś inaczej, aby uczestnicy byli bardziej zadowoleni, aby było, nie wiem, więcej spokoju, aby ta impreza wyglądała jeszcze lepiej niż w poprzednich edycjach.
0: No myślę, że będziecie mieli lepsze warunki do organizacji kolejnego wydarzenia. To chyba też da wam większe pole do popisu.
6: Tak, z uwagi na to, że 18 lipca będzie otwarcie Toru Ninja, a przy Torze Ninja będzie Street Workout Park, który można traktować jako flow park, ze względu na to, że właśnie parkour jest taką fajną formą aktywności fizycznej, gdzie wybór miejsca, odnalezienie miejsca, znalezienie elementów, które mogą nam służyć do treningów, są uzależnione od naszej wyobraźni i kreatywności, więc ten Street Workout Park uważam, że w kolejnych edycjach również będzie wykorzystany. On będzie znajdował się naprzeciwko Flow Parku, więc nie będziemy jakoś mocno podzieleni, bo też chcemy, żebyśmy byli jak najmocniej zintegrowani, bo integracja środowiska to jeden z naszych głównych celów organizacji Mistrzostw Polski Parkour, co nam się udaje z roku na rok, z każdego roku tak naprawdę. No, dla mnie wzruszające jest to, gdy widzę, że zawodnicy jednych klubów z jednego miasta kibicują, wspierają i podpowiadają, jak pokonać daną przeszkodę zawodnikowi z innego miasta. To właśnie jest moim zdaniem idea i to powinno być istotą sportu, takie podejście, a nie jakaś zacięta rywalizacja, która jest nastawiona na wrogość, presję i poczucie, że koniecznie muszę wygrać za wszelką cenę. A tak przygotowujemy też naszych podopiecznych, aby radzili sobie z tym, że nie są pierwsi. I widzimy sukces w tym, że przyszli, wzięli udział, bawili się, spróbowali i widzę po podejściu i po reakcjach emocjonalnych moich podopiecznych, że naprawdę to działa, że oni są zadowoleni, że byli na tych zawodach, nie zajęli wprawdzie pierwszego, drugiego, trzeciego się trzeciego miejsca, nie zdobyli nagród, ale cieszyli się samą obecnością. Tym, że mogli kogoś poznać, że mogli poczuć ten klimat imprezy, że mogli spróbować swoich sił, nabyć doświadczenia, dobrze się bawić i te wszystkie elementy były najistotniejsze.
0: No i właśnie, i te dzieciaki bawiły się w sobotę. W niedzielę no walczyli jednak troszkę dorośli, ale mieli o co walczyć, prawda?
6: Tak, tak, tak, bo to też według badań od 13 roku życia powinna się pojawiać taka rywalizacja. To nie pamiętam, kogo badania to potwierdzają, ale to jeden z profesorów, polskich profesorów przeprowadzał badania i mówił o tym, że od 13 roku życia powinna być taka rywalizacja konkretna, a wcześniej no to stawiamy na zabawę i akcentujemy, że to przede wszystkim zabawa. Choć u nas i nawet ta młodzież młodsza, starsza i dorośli potrafią się wspierać i wzajemnie się cieszyć, jak ktoś wykona na to przykład z drugiego dnia, gdzie startowali dorośli i były skoki, które naprawdę otwierały oczy bardzo szeroko i nie było takiej sytuacji, że ktoś był niezadowolony, bo dana osoba wykonała skok, który sprawił, że dana osoba była niżej w klasyfikacji, tylko właśnie no, wzajemnie się wspierali, wszyscy zawodnicy, więc jakby ta atmosfera nadal pozostała, że nie dotyczy tylko dzieci, ale dotyczy też dorosłych, ale nie da się ukryć, że widać, że no, dorosłym bardziej zależy. Tylko też w taki zdrowy sposób.
0: No, ale dorosłym zależało, bo cały czas mieli chyba też z tyłu głowy, że jest to przepustka do mistrzostw.
6: Tak, tak, tak, tak. Że osoby, które stanęły na podium drugiego dnia, będą mogły startować w Mistrzostwach Świata w Brnie, które odbywają się w Brnie, więc im bardzo zależało, żeby by pojechać tam. Zastanawiam się, może też to będzie chyba w jakiś weekend organizowany, więc też zastanawiam się, czy się nie wybrać i sobie nie obserwować. Niestety ja nie brałem udziału w zawodach, bo we własnych zawodach trochę źle bym się czuł, gdybym wziął

0: indywidualni uczestnicy. Powiedzmy, jakie miasta wygrały, kto stanął na podium.
1: No tu trzeba przyznać, raczej, bo tu mam przed sobą wyniki i jeśli chodzi o klub, który zdobył najwięcej medali, no to jest po raz kolejny, kolejny rok rzędu, ale chętnie przyznaję, że naprawdę zawodnicy z tego klubu no, mają świetne umiejętności, ale też bardzo fajną mentalność i bardzo fajne relacje tworzą między sobą i także potrafią być wspierający wobec innych zawodników z innych klubów. No i chciałbym bardzo mocno pogratulować klubowi sportowemu Movement Gdańsk. Zdobyli 5 złotych medali, 3 srebrne medale i 3 brązowe medale. Drugie miejsce pod względem zdobytych medali to Sky Free Run Poznań. 2 złote medale, 2 srebrne i 2 brązowe. To też jest no, niesamowity wynik. No i nasz klub zdobył 3 miejsce pod względem zdobytych medali. 2 złote medale zostały w Płocku. Chciałbym się pochwalić. Kornel Borowski w kategorii wiekowej 8-9 lat zdobył złoty medal. No niesamowite to było, po prostu tak się cieszyłem. A druga osoba to jest Alicja Romanowska, dziewczynka, która w kategorii 10-11 lat zdobyła złoty medal. Na początku Alicji mi było ciężko przekonać. Stwierdziła, że sobie nie poradzi. Natomiast ja byłem przekonany o tym, że świetnie sobie poradzi. No i Alicjo, masz tu dowód, którego nie możesz zakwestionować. Zakwestionować może to zbyt trudne słowo dla 11-latki, ale dobra.
0: Ale myślę, że nie tylko 11-latkowie nas słuchają. Adrianie, no dobrze, mówisz tutaj o dzieciakach z Płocka, a czy dorośli też zaprezentowali się dobrze, jeżeli chodzi o płocczan, czy też nie mamy takich zawodników u nas?
1: Niestety nie mamy, natomiast wierzę, że już niedługo będziemy mieć, z uwagi na to, że moi podopieczni dorastają i widzę, że znaczy wiek tak 13-14 lat to często jest taki wiek, gdzie dzieciaczki, czyli młodzież już, starsze dzieciaki rezygnują z zajęć z uwagi na może nadmiar obowiązków szkolnych. Ciężko mi powiedzieć, tak głębiej się nad tym nie zastanawiałem. Szkoda mi czasem po prostu tylko takiego poczucia utraty takiej relacji, jak miałem dotychczas, że kogoś widziałem każdego dnia, czy tam co drugi dzień na zajęciach, a teraz ta osoba nie przychodzi, więc bardziej o tym myślałem. Natomiast no, jest kilku podopiecznych, którzy już kończą 15-16 lat i ja wierzę, że już w przyszłym roku albo za 2 lata najpóźniej będziemy mieć zawodników w tej starszej kategorii wiekowej, którzy będą startowali drugiego dnia.
0: Rozmawialiśmy przed mistrzostwami i zastanawialiśmy się też wtedy, co może stanowić największe wyzwanie dla zawodników. Nie mogłeś wtedy powiedzieć, bo nie mogliśmy określić, jak będzie wyglądał tor, ale teraz już chyba wszystko jest jasne. Co stanowiło największy problem?
1: Patrząc na wyzwania pierwszego dnia, to cieszę się, że mimo iż zadania były trudne i kreatywne, to dzieci i młodzież radzili sobie bardzo, bardzo dobrze, więc ciężko powiedzieć, co było najtrudniejsze. Staraliśmy się ułożyć tor tak, żeby każdy mógł przejść, a nawet jakby nie był w stanie przejść, to byśmy po prostu wspierali taką osobę, gdzieś tam, nie wiem, podnieśli, podciągnęli, coś tam, więc każdy pokonał tor, bo chcieliśmy, żeby miał takie właśnie poczucie sukcesu, że tor przeszkód u nas na zawodach zaczyna się tak, że wciskamy bazer, czas się włącza i na mecie też dzieci wciskają bazer i czas się stopuje, więc ułożyliśmy tak tor, żeby każdy nawet wolniej, ale mógł pokonać ten tor, żeby miał poczucie sukcesu.
0: No to jeżeli
1: sukcesu.
0: Chodzi o dzieci, a dorośli?
1: Dorośli, no było jedno wyzwanie bardzo trudne, to był swing, trzeba było się rozbujać na drążku i skoczyć na rurkę, ale która była ustawiona pod kątem 90 stopni względem tej rurki, na której uczestnicy się robili swinga, czyli się bujali. To był bardzo trudny skok, no i nikt nie był w stanie pokonać tego challenge'u. Natomiast chciałbym jeszcze napomknąć odnośnie tego, że drugiego dnia miał miejsce skok, który myślę, że będzie krążył po internecie w tysiącach, jak nie milionach odsłon. Był to skok z dużej wysokości, z rusztowania na rurkę, która znajdowała się około 3,5 metra w odległości od tego rusztowania i znajdowała się poniżej rurki, na której stał zawodnik i skoczył na ręce na tą rurkę. To było bardzo trudne z uwagi na chwyt i to, że istniało ryzyko tego, że te ręce może po prostu wyrwać, bo to jest taka siła. Natomiast zawodnik był tak dobrze przygotowany motorycznie, miał tak dużą siłę, że sobie poradził z tym skokiem i ten skok po prostu... Ratownicy medyczni mówili, że mieli już wybrany numer telefonu na 112, ale na szczęście nie było potrzeby. Ale to też pokazuje, bo ten chłopak się zastanawiał kilka razy, czy zrezygnować, czy nie. No i podjął decyzję, że jego umiejętności mu pozwalają na to, żeby wykonać ten skok.
0: Skąd był ten zawodnik?
1: Zapomniałem, przepraszam, ale wszystkie informacje umieścimy w

0: W internecie będzie można właśnie poczytać o nim. Mi to gdzieś umknęło.
1: Takie spektakularne skoki i nie tylko. No to był jeden z punktów programu, prawda? Bo można było zapisać się właśnie do takiej specyficznej jakby kategorii.
0: Tak, tak, tak. Tak jak wcześniej mówiłem, była kategoria speed, tor na czas, jak najszybciej trzeba pokonać czas, skill, czyli wyzwania techniczne, trudne wyzwania techniczne, no i kategoria style, gdzie trzeba było jakoś tak porwać publikę, można tak w cudzysłowie, swoim występem. Dlatego ten skok, o którym mówiłem wcześniej, bardzo mocno ta kategoria style wiąże się z saltami, ale niekoniecznie. Właśnie takie skoki też są doceniane i zawodnik, który wykonał ten skok, zajął wprawdzie drugie miejsce. No, to była bardzo, bardzo, bardzo, był bardzo wysoki poziom w tej kategorii, raczej jak w każdej kategorii.
1: Jakie akrobacje jeszcze wykonywali zawodnicy?
0: No, ja jestem zawsze pod wrażeniem, jak widzę podwójne salto do tyłu z drążka, to poruszona jest każda komórka i tkanka mojego ciała, jak to widzę. Jest to niezwykłe. Jeszcze zawsze podziwiam salta, bo ja trenując salta przy okazji trenowania parkour nie robiłem nigdy... Robiłem salto, ale w jednej osi, do tyłu po prostu. A jak się robi, jak robią salto do tyłu plus jeszcze o 360 stopni się przy tym obracają, no to jest dla mnie po prostu niepojęte, jaką to trzeba mieć koordynację, jak ten błędnik pracuje. Były też salta, nie wiem, że na małej wysokości dotykali zawodnicy murka i odbijając się od tego murka szybko robili salto do tyłu. A to, co też wzbudza ogromny podziw, to stojąc na murku, na flow parku, tam jest wysokość, jeśli się nie mylę, około 2,5 czy 2,6 metra. Zawodnicy robili salto do tyłu i lądowali na tym murku. Albo przeskakiwali na tej wysokości wysokiej, 2,5 metra, z jednego murka na drugi murek saltem. To jest po prostu dla mnie nieprawdopodobne, że sam przeskok mógłby być ciężki i wiem, że no, ludzie się boją, bo to jest wysokość i tak dalej, a tu ja sobie nawet tego nie wyobrażam, że robią salto i potrafią jeszcze wylądować precyzyjnie na drugiej przeszkodzie, na drugim murku. Ja jestem...
1: Adrian, powiedz mi, a jakie były najlepsze czasy?
0: Najlepsze czasy to mogę powiedzieć o pierwszym dniu. Jeśli się nie mylę, to w kategorii 12-13, a nie 14-15 był czas 13 sekund około. Setnych nie jestem w stanie podać. No, to był imponujący czas, ale też bardzo się cieszę, bo nasz zawodnik Kornel Borowski, najmłodszy, bo raczej w tej najmłodszej kategorii wiekowej, miał czas około 16 sekund, więc nie było takiej dużej rozbieżności, mimo tego, że jest duża rozbieżność wiekowa między jedną a drugą kategorią wiekową, a Kornel Borowski uzyskał czas 13 sekund. Natomiast drugiego dnia bodajże, wydaje mi się, że to było około 15-16 sekund, tylko tor był trochę inaczej wyglądał. Był trudniejszy, zdecydowanie trudniejszy. Był wymagający, wymagał dużego skupienia. Nie powiem, że był ryzykowny, dlatego że wierzę, że jak zawodnicy... My, jako osoby trenujące parkour, jeśli się czegoś podejmujemy, to wiemy, że to ufamy sobie, że poradzimy sobie z danym challenge'em, z danym wyzwaniem, z danym torem przeszkód. I tak też było na zawodach. Obyło się bez kontuzji.
1: Czwarta edycja w takim razie należy już do historii. Parkour Games w Płocku, Mistrzostwa Polski. Piąta edycja przed nami w przyszłym roku. Mam nadzieję, że będzie równie dobra i jeżeli chodzi o ilość zawodników, przewyższy tegoroczną, ponieważ w tym roku mieliśmy 200.
0: Tak, tak, około 200 zawodników. To bardzo cieszy, bo z roku na rok jest coraz więcej zawodników. I mamy nadzieję, wierzymy i ja będę robił wszystko, żeby Mistrzostwa Polski Parkour pozostały w Płocku, ale też zachęcamy, bo chcielibyśmy naprawdę rozwijać nasze mistrzostwa, żeby wyglądały jak najlepiej, więc jeśli ktoś chciałby przystąpić do współpracy z nami, to zapraszamy.
1: Dziękuję bardzo. Moim gościem był Adrian Fabrykiewicz, wiceprezes zarządu Polskiej Federacji Parkour i Free Run, a owa federacja była organizatorem Parkour Games w Płocku. Dziękuję bardzo.
2: SK Płock.
1: Małgorzata Smolińska, organizatorka biegu górskie-tumskie, jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Małgosiu.
3: Dzień dobry.
1: No, było trochę niebezpiecznie. Zaczęło padać. No i właśnie, co by było, gdyby lało cały czas? Bieg by się odbył?
3: No, oczywiście, żeby się odbył. Nie byłoby innej opcji, po prostu byłaby taka pogoda. Nie mamy możliwości przewidzieć, jaka to będzie pogoda, więc w poprzednich edycjach były wielkie upały. Tym razem tutaj gdzieś tam były te przelotne opady, a nawet takie 15-20 minut przed biegiem to była ulewa wręcz. I szczerze mówiąc, troszkę się przeraziłam. Gdzieś tam pocieszałam tych ludzi, którzy się schowali pod namiot biura zawodów czy namiot tutaj firmy, która nam robiła pomiar czasu, więc te ponad 100 osób trzeba było gdzieś tam się chowało. Nie chcieli się już rozgrzewać, tylko się chować przed tym deszczem, bo naprawdę lunęło, bo to nie kropiło, to nie padało, to po prostu lało. No ale lało tak naprawdę, można powiedzieć, przez, nie wiem, może 10-15 minut maksymalnie, więc tuż przed biegiem, od czasu do czasu gdzieś tam jakaś kropelka jeszcze spadła, ale przestało padać, więc ów wielkie. Zastanawiałam się, jak może być na trasie, no bo jednak nie jest to ani po asfalcie, ani gdzieś tam utwardzony teren, tylko jednak po tym wzgórzu, tak? Więc trawa nasiąkła. Osoby dobiegające do mety mówiły, że nie, wcale nie było ślisko, troszkę gdzieś tam buty mieli mokre, pytali się mnie, czy się w ogóle pierze buty biegowe i co mają z tym zrobić, jak
2: no
3: to
2: właśnie,
3: takie mokre.
2: Pierze się?
3: Ogólnie nie, producent mówi, że nie wolno brać takich butów biegowych, no ale gdzieś tam troszeczkę fajnie by było je przeszorować, gdzie teraz, no tak, wiesz, moda jest na białe obuwie biegowe, bądź tam jakieś jasne kolory.
1: No albo po prostu trzeba będzie kupić nowe.
3: Albo. No, ogólnie to no, wyszło mimo wszystko super, bo osoby dobiegające do mety powiedziały, że serio, pierwszy raz była chyba wręcz idealna pogoda do biegania.
2: No właśnie, bo nie było upału, prawda?
3: Tak, nie było upału. W zeszłym roku, 2 lata temu, był ogromny upał. Naprawdę było mega ciężko i nie wiem, czy to właśnie nie jest ciężej. Znaczy, jestem pewna, że to jest po prostu ten upał, żar, który się leje z nieba i jest zdecydowanie większą przeszkodą niż taki deszczyk, gdzieś tam słońce za chmurami.
2: Który szybko wyparowuje,
3: tak,
2: prawda?
3: Tak jest. Było dosyć sucho, więc to po prostu to, że tam lało przez te 15 minut, to wsiąkło wszystko w ziemię i bardzo przyjemnie się biegło.
1: Czyli generalnie, Małgosiu, ta kolejna edycja biegu górskie-tumskie, która już się odbyła, to chyba kolejny sukces. Pozytywny odbiór przez biegaczy i pozytywny odbiór chyba przez organizatorów.
3: Bardzo, bardzo. Szczególnie przez biegaczy. Jak czytam teraz te wszystkie posty biegaczy, których gdzieś tam obserwuję, to są same pozytywne opinie, że gdzieś tam piszą oczywiście o tym, że to nie jest takie zwykłe 5 kilometrów, ale jest to właśnie poprzez to jest to taki niezwykły bieg u nas w Płocku, więc było mocno, paliły uda i jak to zazwyczaj bywa w trakcie biegu, człowiek sobie mówi, o nie, nigdy więcej się na to nie zapiszę, a później raptem dobiega do mety i w ogóle wow, jak było super, udało mi się przebiec. No bo nie jest to takie zwykłe bieganie po płaskim, gdzie biegniesz, starasz się jak najszybciej, oczywiście tutaj też, no ale jest to taki cały czas to samo, można powiedzieć, a tutaj cały czas się zmienia, góra, dół, góra, dół, góra, dół. No i chyba dlatego
1: ciekawa
3: to wyszło
1: trasa,
3: takie super.
1: Właśnie, ciekawe tak. Również widoki, jeżeli w ogóle ktoś jest w stanie te widoki docenić w trakcie biegu, ale myślę, że tak, bo niektórzy rzeczywiście mają podzielność uwagi, zwłaszcza ci, którzy przyjechali do nas no, z troszkę dalszego rejonu, nie tylko
3: tak,
1: z Płocka,
3: tak,
1: prawda?
3: Tak.
1: Chyba
3: dokładnie.
1: Były takie osoby.
3: Tak, oczywiście i były osoby tutaj z Iławy i z Warszawy, Kutno, więc wszystkie gdzieś tam.
1: Czyli generalnie bieg okazuje się, że stał się popularny nie tylko w Płocku.
3: Dokładnie, dokładnie, że to nie jest taki typowo lokalny bieg, ale gdzieś tam troszeczkę szerzej.
1: Powiedz, czy były takie osoby, które przyjechały na ten bieg po raz pierwszy?
3: Tak, było sporo takich osób, natomiast więcej było osób, które są nawet od pierwszej edycji z nami, więc to jest fajne, że po prostu ludzie też wracają. Było sporo osób, które startowały po raz pierwszy i z tego, co wiem, mówiły, że nie po raz ostatni, że tutaj na 100% się przygotują w następnym roku i jeśli taki bieg oczywiście będzie. No, planujemy, no nie ukrywam, że planujemy go
1: Powiedz
3: zrobić.
1: Mi, kto zwyciężył w takim razie? Czy możemy podać chociażby z jakich miast to były osoby, jeżeli już nie nazwiska?
3: Tak, było to akurat małżeństwo, z którymi się często widuję na różnych biegach, z Iławy. Pozdrawiam tutaj Agnieszkę i Adriana. No, są po prostu the best, no, można powiedzieć. W tamtym roku też wygrali, w tym roku też.
1: W wspólnie wbiegli na metę, bo mówisz, wygrali.
3: nie wspólnie akurat, ale no Adrian był tutaj pierwszy wśród mężczyzn, a Agnieszka była wśród kobiet pierwsza. No cóż, no zadowoleni, powiedzieli, że bardzo lubią tutaj wracać, że to jest totalnie coś innego niż to, co zazwyczaj można spotkać gdzieś tam w Polsce, więc miło się tego słucha.
1: Premiowaliście też osoby z Płocka, prawda?
3: Tak. Najlepszą podszczankę i najlepszego podszczanina. Ogólnie byli bardzo zaskoczeni, jak odczytywałam ich imiona i nazwiska, ale no bardzo zadowoleni z tego, że jednak udało im się stanąć na podium. Gdzieś każdy, myślę, że marzy o tym, żeby być osobą taką wyróżnioną. Dodatkowo też wyróżnialiśmy osoby w kategoriach wiekowych i tutaj trzy kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn i tutaj zwycięzców tylko tych kategorii wiekowych dekorowaliśmy, więc też to taki plus dodatkowy.
1: A powiedz, jak reagowały dzieciaki na te swoje biegi, no i na tą pogodę, która też no chyba była zaskoczeniem dla dzieciaków, ale dzieciaki chyba lubią wyzwania.
3: Dokładnie, ja to myślę, że dzieciakom to w ogóle nic nie przeszkadzało. Nic, totalnie. To, że padał deszcz, one się po prostu cieszyły, że pada deszcz. Więc tutaj było naprawdę super, świetnie się to wszystko rozegrało i muszę przyznać, że planując następną edycję, mam nadzieję w 2027 roku, zwiększę natomiast tutaj limit wśród dzieci, bo i było ich bardzo dużo też przyszło takich osób niezapisanych, które myślały, że może gdzieś tam w biurze zawodów będą mogły się dodatkowo zapisać. Niestety nie miałam takich miejsc, a jednak choć miałam więcej medali, no to mówiłam, że okej, możecie wystartować, no ale nie mam pakietu startowego dla was, nie mam numerku. A tym dzieciom o ten numerek chodziło,
1: no tak,
3: że tu na klacie
1: na
3: mają tak
1: później, prawda?
3: Przyczepić ten numerek i biec z takim numerkiem. Więc myślę, że po prostu za rok zrobię więcej miejsc dla tych dzieci. No i zaobserwowałam, że grupa dzieci 11-15 lat chcieliby troszeczkę porywalizować. Więc myślę, że tutaj zrobimy jednak tą rywalizację w tej kategorii wiekowej, no bo jednak te jeszcze 4, 6 czy 7, 10 to jest totalna zabawa, więc mam nadzieję, że te 11-15, jeśli zrobimy tutaj wyzwanie w postaci wyłonienia najlepszego czy też najlepszej biegaczki, no to będzie też oczywiście więcej chętnych.
1: Oprócz biegów od 2 lat również można pochodzić z kijkami.
3: Tak, tak. W tym roku w ogóle zapełniła się cała lista jeszcze przed zamknięciem zapisów, więc bardzo mnie to ucieszyło, ponieważ 2 lata temu te 10 pakietów startowych jednak mi jeszcze na ten Nordic Walking zostało, a tutaj się wypełniła cała lista, więc też fajniej się patrzyło, jak na starcie stało po prostu więcej tych osób. I oni mieli za zadanie zrobić tą jedno kółeczko, które miało 2,5 kilometra. Tutaj nie było rywalizacji, tu po prostu w formie zabawy, takiego dodatkowego treningu, wyzwania, no bo to też inna trasa, aniżeli zazwyczaj oni gdzieś tam sobie trenują.
1: Powiedz, jak podobały się nagrody, jak podobały się medale, bo one co roku są inne i co roku są ekologiczne, a w tym roku wymyśliłaś w ogóle coś innego.
3: Tak, dokładnie. Jeśli chodzi o Nordic Walking, to zostałam tutaj przy tych medalach drewnianych, natomiast pozostałe osoby, czyli z biegu głównego, a także z biegu dzieci, otrzymały medale, które są wyprodukowane z 2 butelek plastikowych. Jeden medal. Także no tutaj w ekologię dalej idziemy, szukam gdzieś tam takich fajnych, innowacyjnych rzeczy. Ten medal też był taki wyjątkowy. Szczerze mówiąc, jak do mnie przyszły, to byłam bardziej nimi zachwycona, niż dostałam projekt, no bo on jest tak jakby w formie takiej 3D, nie totalnie płaski, tylko w formie 3D, więc super, super wyglądał. Nadal statuetki były drewniane, no piękne te statuetki. Ojej, jestem nimi zachwycona.
1: Wszystkim się podobały.
3: Tak, i wszystkim się podobały i mówili, że to są takie wyjątkowe, że to są inne, niżeli dostają nas zazwyczaj takie statuetki plastikowe, czy też typowe pucharki. A tutaj mamy typowe drewno i jeszcze każda ta statuetka jest inna, wyjątkowa, bo robi to ręcznie mój znajomy, który w tym roku też mi to wszystko przygotował.
1: 5 kilometrów, ten bieg górskie tumskie, góra dół, tak jak cały czas tutaj mówimy, wspominamy. Czy myśleliście o tym, że być może warto zwiększyć ten dystans albo zmniejszyć? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o odbiór osób, które biorą udział w tym biegu? Czy planujecie nadal pozostać przy tych 5 kilometrach i uważacie, że to jest dystans, który rzeczywiście powinien cały czas być sztywny, czy też nie?
3: Nie mówię, że to jest sztywne takie, że to będzie w przyszłości sztywne takie 5 kilometrów. Na chwilę obecną uważam, że jest to idealne 5 kilometrów, jeśli chodzi o teren. Ponieważ no mniej więcej to tak wychodzi, tak jakby człowiek, nie wiem, przebiegł prawie że 8, można powiedzieć, bo jednak daje to w kość. Takie cały czas góra dół, bo tam raczej nie ma chwili takiej, żeby biec po prostu po płaskim. Więc jest to bardzo wymagające 5 kilometrów i na razie przy tym zostajemy.
1: A jeżeli chodzi o dzieci, powiedziałaś tutaj, że planujesz być może zmiany, jeśli chodzi o ilość dzieciaków i być może właśnie tę rywalizację też w tych starszej grupie. A jeżeli chodzi o dystanse?
3: Jeśli chodzi o dystanse, to tak też myślałam, ale to jest w takiej formie na razie bardzo roboczej, że może właśnie jak włączymy rywalizację, no to jeszcze dorzucimy tam jedno kółko dla tych dzieci rywalizujących w wieku 11-15 lat. Ale to tak jak mówię, jest to na razie forma robocza, gdzieś tam mam w głowie tysiące myśli, co mogłabym jeszcze zrobić. Natomiast jeśli chodzi o takie bieganie for fun, no to myślę, że to jest idealna odległość dla tych dzieci. One wbiegały bardzo zmęczone, no bo one też mają oczywiście podbieg i zbieg. Jest jeden podbieg i zbieg, więc dystans jest około 200-metrowy dla tych najmłodszych dzieci. I tu widziałam, że tutaj było idealnie, chociaż... Wiesz, ja myślę, jak ja bym jeszcze dołożyła tam jedno kółko, to one i tak by tam pobiegły to kółko i jeszcze z taką wielką radością. Najlepsze jest to, że jak oglądam te zdjęcia dzieci, to tak sobie myślę, wow, w ogóle te wszystkie dzieci to są takie mega uśmiechnięte. Porównując, jak ja oglądam zdjęcia swoje z biegu, gdzie jestem, wiesz, wypruta, zmęczona i w ogóle miny mam przeokropne. Tak tutaj jest po prostu jedna wielka radość na tych twarzach
1: dzieci. Jak twoja pociecha też jedna wielka radość?
3: Tak, oczywiście. Oj, on już nie mógł się doczekać, już był z samego rana ze mną, jeszcze pomógł mi posprzątać wszystko, odwieźć sprzęty, które wypożyczałam, więc oj, wielka pomoc, jeszcze pobiegał, jeszcze z kolegami się spotkał, więc no rewelacja.
1: Bieg górskie-tumskie tegoroczny za nami, przed nami w takim razie bieg w 2027 roku, prawdopodobnie znowu pod koniec maja. I w takim razie powiedz mi, czy już warto teraz zacząć się przygotowywać do tego biegu?
3: Zdecydowanie, zdecydowanie. Jak najbardziej weźcie to pod uwagę, gdzieś tam wpiszcie. Na razie jeszcze pod znakiem zapytania. Być może będzie to data 29 maja 2027. Tak właśnie wczoraj zerknęłam, jak to by wypadało w następnym roku, więc pewnie ta data będzie już oficjalnie też ogłoszona na naszym Facebooku. Ale myślę, że jeśli macie plan po prostu pobiec w tym biegu za rok, to jak najbardziej weźcie to pod uwagę w swoich takich planach treningowych.
1: Trzeba szlifować w takim razie kondycję, no bo tak jak sama powiedziałaś, to jednak daje w kość.
3: Tak, dokładnie tak.
1: Moim gościem była Małgosia Smolińska, organizator biegu Górskie Tumskie. Dziękuję, no to widzimy się za rok.
3: Tak jest, dziękuję bardzo. SK Płock.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl.

0: zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.

0: sam.
1: SK Płock.
2: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.